0: tydzień. Lokalnie. Poniedziałek.
1: Zderzenie samochodu osobowego i pociągu osobowego relacji Białystok-Wrocław Główny w powiecie ostrowskim. Do tego zdarzenia doszło 3 maja około 18 na przejeździe kolejowym w Łękocinach.
2: Ze wstępnych ustaleń policjantów będących na miejscu wynika, że kierujący pojazdem marki BMW wjechał na prawidłowo oznakowany przejazd kolejowo-drogowy bez rogatek, doprowadzając do zderzenia się z nadjeżdżającym pociągiem. Samochodem podróżowały dwie osoby. Pasażerka z obrażeniami została przetransportowana do szpitala. Kierowca nie odniósł poważniejszych obrażeń. Podróżującym oraz załodze pociągu nic się nie stało,
1: powiedziała Radiu Centrum aspirant Ewa Golińska-Jurasz, rzeczniczka prasowa ostrowskiej policji. Na czas działań dochodzeniowo-śledczych i porządkowych zablokowano ruch pociągów. Wprowadzono komunikację zastępczą dla części pociągów. Pociągi Intercity kierowane były na objazd przez Jarocin.
0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: W drugim liceum ogólnokształcącym w Ostrowie Wielkopolskim zakończono międzynarodowy projekt w ramach programu Erasmus Plus. Edukacja dla przyszłości, działanie na rzecz natury. Program realizowano od początku tego roku.
3: Celem programu było rozwijanie kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie edukacji ekologicznej, zrównoważonego rozwoju oraz współpracy międzynarodowej. W ramach projektu zrealizowano łącznie 4 wyjazdy zagraniczne. W pierwszej części projektu udział wzięli nauczyciele. W tej części odbyły się 3 wyjazdy nauczycielskie, w których każdorazowo uczestniczyło po 3 przedstawicieli kadry pedagogicznej. 2 z nich miały miejsce w Stambule, a 3 w Pradze. Podczas wyjazdów nauczyciele uczestniczyli w szkoleniach, warsztatach oraz zajęciach obserwacyjnych, poznając nowoczesne metody nauczania ze szczególnym uwzględnieniem edukacji ekologicznej i zagadnień związanych ze zrównoważoną energią. Była to okazja do wymiany doświadczeń oraz nawiązywania współpracy z partnerami zagranicznymi. Kulminacyjnym etapem projektu był wyjazd uczniów do tureckiej Antalii, który odbył się w dniach od 15 do 22 kwietnia. W wyjeździe uczestniczyło 12 uczniów liceum wraz z 3 nauczycielami. Program obejmował warsztaty i zajęcia poświęcone m.in. ochronie środowiska, zmianom klimatycznym oraz odpowiedzialnej konsumpcji. Uczniowie pracowali w międzynarodowych zespołach, rozwijali kompetencje językowe, cyfrowe i społeczne, a także tworzyli własne projekty ekologiczne. Istotnym elementem wszystkich wyjazdów było również poznawanie kultury krajów partnerskich, co sprzyjało budowaniu otwartości, tolerancji oraz kompetencji międzykulturowych. Projekt był sfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+. Łukasz Kostecki, Radio Centrum.
0: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
1: Setki klubów, niezliczone koncerty, dziesiątki muzyków od początkujących przez amatorów po gwiazdy sceny i tysiące fotografii. Z okazji przypadającego 30 kwietnia Międzynarodowego Dnia Jazzu w Zajezdni Kultury w Pleszewie otwarto wystawę fotografii Katarzyny Idzikowskiej, Polki, która rzuciła pracę w korporacji i ostatnie 10 lat spędziła w Nowym Jorku. Miasto wybrała bardzo świadomie. Jej celem było fotografowanie jazzu.
4: Przez 10 lat wypracowałam sobie kontakty i znajomości. Chodziłam do tych klubów jazzowych za darmo, więc mogłam nawet 2-3 koncerty dziennie. Zawsze powtarzam, że gdy widzowie patrzą na moje zdjęcia, to mam nadzieję, że czują rytm. I poprzez te zdjęcia chciałam oddać klimat, tą interakcję muzyków z muzykami, z publicznością, która, mam wrażenie, tworzy klimat na tych zdjęciach. Energia tego miasta, też te zdjęcia uliczne, też oddaje specyficzny klimat Nowego Jorku.
1: Powiedziała Radiu Centrum w czasie wernisażu wystawy Katarzyna Idzikowska. Wystawa That New York City Jazz Babe otrzymała pierwsze miejsce International Photography Awards 2022 oraz Grand Prix Jazz World Photo 2020. Teraz można oglądać ją w Zajezdni Kultury w Pleszewie. Wystawa będzie udostępniona przez miesiąc.
0: Coś przegapiłeś? Nie usłyszałeś? U nas dowiesz się wszystkiego.
1: Niebezpieczne sytuacje na remontowanej drodze krajowej 36 w Ostrowie Wielkopolskim. Jeden z słuchaczy Radio Centrum za pośrednictwem linii interwencyjnej alarmuje. Podczas prac remontowych jego samochód został uszkodzony przez ciężarówkę ekipy budowlanej, a tuż przed maską spadł kamień ważący 30 kg. Kierowca relacjonuje również, że tymczasowa sygnalizacja świetlna działała przez aż 7 minut w jednym cyklu.
5: Zapytaliśmy Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad o bezpieczeństwo na odcinku Ostrów Wielkopolski – Lamki – Fabryka. Rzeczniczka Generalnej Dyrekcji Alina Cieślak podkreśliła, że wykonawca prac zobowiązany jest przestrzegać szczegółowych procedur bezpieczeństwa. Każdy etap robót ma zatwierdzony projekt czasowej organizacji ruchu, a strefa budowy jest odpowiednio wygrodzona i oznakowana. Rzeczniczka zapewnia też, że codzienny nadzór nad placem budowy prowadzą inspektorzy inwestorskiego nadzoru, którzy sprawdzają zgodność prac z dokumentacją i zasadami BHP. Kontrole są prowadzone zarówno rutynowo, jak i niezapowiedzianie, także nocą. GDD KIA zapewnia, że wszelkie naruszenia przepisów ruchu drogowego, spadające elementy czy wymuszanie pierwszeństwa przez pojazdy budowy są traktowane bardzo poważnie. Wykonawca może zostać ukarany finansowo, a w skrajnych przypadkach nawet wstrzymane mogą zostać prace. Na pytanie o 7-minutowy czas oczekiwania na światłach tymczasowych rzeczniczka wyjaśnia, że nie ma sztywnych przepisów określających maksymalny czas. Cykl świateł jest obliczany tak, by bezpiecznie oczyścić odcinek ruchu wahadłowego przed zmianą kierunku. Kierowcy, którzy chcą zgłaszać nieprawidłowości na drogach krajowych, mogą skontaktować się całodobowo z punktem informacji drogowej lub zgłaszać uwagi przez serwis mapowy GDD KIA. Generalna dyrekcja zapowiada również dodatkowe kontrole oznakowania i weryfikację cykli świateł na problematycznym odcinku. Dla Radia Centrum, Mateusz Kurzaj.
0: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
1: Zbierają pamiątki historyczne i tworzą wyjątkową przestrzeń do ich eksponowania, a mowa o Skalmierzyckiej Izbie Pamięci, która powstaje pod czujnym okiem Aleksandra Liberta, wiceburmistrza Nowych Skalmierzyc i pasjonata lokalnej historii.
6: To jest takie moje oczko w głowie, tak naprawdę każdą wolną chwilę wykorzystuję właśnie na to, żeby tego typu historie wydobyć, żeby tego typu historie właśnie pokazać naszym mieszkańcom. My tych pamiątek szukamy, także po kolekcjonerach, także po aukcjach internetowych, ale co jest też cenne, mieszkańcy też jakieś drobiazgi nam przynoszą. Mamy chociażby talerz z restauracji dworcowej, dla nas tak naprawdę relikwia. Mamy też szafę dworcową, mamy kufer, który też tutaj znaleźliśmy. Znaleźliśmy oryginalną dachówkę, która miała służyć jako taki element zapasowy.
1: Powiedział Radiu Centrum Aleksander Libert, a Skalmierzycka Izba Pamięci będzie funkcjonować w Centrum Aktywności Społecznych Kolejarz w Nowych Skalmierzycach przy ulicy Mostowej 1A. Jej otwarcie zaplanowano na 16 maja.
0: Tak minął tydzień. Wtorek.
5: Na 800 przygotowanych miejsc zajętych jest 750. Od połowy lutego rodzice przyszłych pierwszoklasistów zapisywali dzieci do szkół rejonowych w Kaliszu. Wczoraj w poniedziałek ruszyła rekrutacja w tych placówkach, w których są wolne miejsca.
7: Rekrutacje dla dzieci spoza obwodu, zarówno mieszkających w Kaliszu, tych, którzy nie chcą chodzić do swoich szkół obwodowych, ale też do dzieci, które są spoza miasta Kalisza. Tam, gdzie mamy wolne miejsca, ta rekrutacja będzie prowadzona. Oczywiście nie we wszystkich placówkach, bo jeżeli już wolnych miejsc nie mamy, nie zakładamy otwarcia dodatkowego oddziału też w tym celu, żeby to racjonalnie rozłożyć, żebyśmy potem nie mieli takiej sytuacji, że szkoła jako budynek nie jest w stanie pomieścić większej ilości oddziałów, żeby też rodzice potem nie mieli niemiłej niespodzianki, że dziecko musi chodzić na zmiany.
5: Powiedziała Radiu Centrum Ewelina Dudek, naczelniczka Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Kalisza. Wolnych miejsc w szkołach podległych miastu jest jeszcze 50. W praktyce w momencie rozpoczęcia roku szkolnego rodzice mogą złożyć wniosek o przeniesienie dziecka do innej placówki, jednak tylko w uzasadnionych przypadkach.
0: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
5: Obrażeń dłoni doznała dziewczynka pogryziona przez psa. Zdarzenie miało miejsce 1 maja w powiecie ostrowskim.
8: Komisariat Policji w Odranowie w dniu 2 maja został powiadomiony o zdarzeniu, które miało miejsce dzień wcześniej w godzinach popołudniowych w miejscowości Garki. Jak wynika ze wstępnych ustaleń, 8-letnia dziewczynka została pogryziona przez prowadzonego na smyczy bez kagańca psa. Wskutek tego dziewczynka doznała obrażeń lewej dłoni. Aktualnie wyjaśnione są dokładne okoliczności i szczegóły tego zdarzenia.
5: Powiedziała Radiu Centrum aspirant Ewa Golińska-Jurasz, rzeczniczka prasowa ostrowskiej policji. Właścicielowi za niedopilnowanie zwierzęcia grozi kara grzywny, mandat w wysokości 1000 zł, a w sądzie nawet do 5000 zł lub kara nagany.
0: Słuchasz, więc wiesz.
5: Kolejne miasto może pojawić się w regionie. Władze gminy Kotlin w powiecie jarocińskim rozpoczęły procedurę, która ma doprowadzić do nadania miejscowości praw miejskich. Jeśli kotlinianie poprą pomysł, to mogą uzyskać status miasta już w 2028 roku.
9: Kotlińscy radni jednogłośnie zgodzili się na przeprowadzenie konsultacji społecznych. Wójt Paweł Wyręblewski przekonuje, że miejscowość już dziś spełnia większość kryteriów miejskich. Ma ponad 3000 mieszkańców i jest niemal w pełni skanalizowana, zwodociągowana, a ponad 98% mieszkańców utrzymuje się z działalności pozarolniczej. Jak podkreślają władze gminy Kotlin, zmiana statusu miejscowości ma przede wszystkim znaczenie prestiżowe, ale może też otworzyć nowe możliwości rozwoju i sięgania po środki przeznaczone dla miast. W uzasadnieniu przypomniano także, że Kotlin posiadał prawa miejskie w przeszłości jeszcze przed rokiem 1300, kiedy jako miasto prywatne należał do rodu Powałów herbu Ogończyk. Jednocześnie samorząd zapewnia, że dla mieszkańców Kotlina zmiana statusu miejscowości ze wsi na miasto nie będzie skutkować automatycznymi podwyżkami ani podatków, ani opłat. Jeśli procedura zakończy się sukcesem, Kotlin dołączy do grona gmin miejsko-wiejskich w powiecie jarocińskim. Jeśli chodzi o zabudowę, Kotlin nie ma żadnego rynku, nie ma żadnego placu głównego z ratuszem. Zabudowa przypomina raczej dużą wieś. Irena Kuczyńska, Radio Centrum.
0: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
5: Wracamy do tematu dotyczącego ulicy Wiejskiej w Kaliszu, który poruszaliśmy już za pośrednictwem linii interwencyjnej Radia Centrum. Jak się okazuje, żeby myśleć jakkolwiek o tej inwestycji, muszą być na nią fundusze w miejskim budżecie, a tych dalej brak.
10: Na tą chwilę nie ma zabezpieczonych tych środków. Chcielibyśmy w tym roku opracować dokumentację na remont ulicy Wiejskiej, łącznie z remontem solidnym obiektu mostowego czy przepustu, który mamy na Krępicy. Także w tym roku to osobiście widzę nikłe szanse, żebyśmy coś tam konkretnego wykonali. Ruch jest dwukierunkowy z przewężeniem, czyli no zgodnie z zasadami ruchu drogowym należy się przemieszczać. Ja nie mam żadnych interwencji tutaj ani od mieszkańców, ani z Rady Osiedla. Tak to funkcjonuje.
5: Powiedział Radiu Centrum Krzysztof Gałka, dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu. Warto przypominać, że w tym momencie trwają przygotowania do rozpoczęcia remontu ulic Dobrzeckiej i Świętego Michała i może właśnie w tym kontekście należałoby spojrzeć szerzej na ulicę Wiejską na kaliskim osiedlu Dobro, bo odpowiedzialność za remonty leży wszak w rękach radnych, którzy decydują o przeznaczeniu pieniędzy z budżetu miasta.
0: Radio Centrum.
5: Lodówka, meble i dokumenty. To wszystko zamiast na wysypisko trafiło do lasu. Sprawę nagłośnili mieszkańcy Turska, na terenie którego doszło do zaśmiecania. W taki oto sposób jedno z niepublicznych przedszkoli z Kalisza uczciło Dzień Flagi, zaśmiecając nasze sołectwo. Wśród wielu śmieci były dokumenty ze wspomnianego przedszkola. Instytucja, która ma wychowywać dzieci, dopuściła się takiego haniebnego czynu. Czytamy w mediach społecznościowych. Sprawą zajmuje się już policja.
11: 2 maja o godzinie 19 do posterunku policji w Gołchowie wpłynęło zgłoszenie dotyczące zaśmiecania. Z informacji przekazanych przez zgłaszającego wynikało, że na terenie lasów miejscowości Tursko nieznane osoby wyrzuciły urządzenia elektryczne, m.in. lodówkę i kuchenkę mikrofalową. W tej sprawie policjanci przeprowadzą czynności wyjaśniające.
5: Poinformowała Radio Centrum aspirant sztabowa Monika Kołaska, rzeczniczka prasowa Pleszewskiej Policji. Za zaśmiecanie i zanieczyszczanie miejsc publicznych grozi kara grzywny, ale do tej kary niewątpliwie dołączy też wstyd.
0: Słuchasz, więc wiesz.
5: Wracamy do tematu obywatelskiego zatrzymania na jednej ze stacji paliwowych w powiecie kaliskim. Chodzi o zdarzenie, do którego miało dojść w niedzielę 3 maja około godziny 22 w Brzezinach. Jak wynikało z relacji słuchaczki Radia Centrum, która była świadkiem zdarzenia, to właśnie klienci punktu zatrzymali kierowcę, który ich zdaniem był pod wpływem alkoholu.
12: Z relacji świadków wynikało, że na stację miał przyjechać kierowca, który mógł znajdować się pod wpływem alkoholu. 44-latek odmówił poddania się badaniu stanu trzeźwości, dlatego od mężczyzny została pobrana krew do dalszych badań. Po otrzymaniu wyniku badań krwi policjanci będą podejmować dalsze czynności w tej sprawie.
5: Powiedziała Radiu Centrum podkomisarz Anna Jaworska-Wojnicz, oficer prasowa kaliskich policjantów. Według naszej słuchaczki zatrzymany zawodowo związany jest ze starostwem powiatowym w Kaliszu. W przestrzeni medialnej pojawiły się informacje, że może to być sekretarz powiatu. W poniedziałek starosta kaliski Jan Adam Kłysz poinformował Radio Centrum, że sekretarz poprosił go o urlop na żądanie. Następnego dnia we wtorek ponownie skontaktowaliśmy się w tej sprawie ze starostą. Przekazał nam, że sekretarz powiatu kaliskiego poprosił go o kolejny dzień urlopu, a do sprawy będziemy wracać.
0: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
5: Mężczyzna, który śmiertelnie ranił nożem 35-latka, przyznał się do winy. Grozi mu teraz dożywocie.
13: Funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Jarocinie zatrzymali 21-letniego obywatela Ukrainy, który podejrzany jest o dokonanie zabójstwa 35-letniego rodaka. Jak wynika tutaj ze wstępnych ustaleń, o godziny 23 w okolicach amfiteatru 21-latek spotkał się z wracającym ze sklepu pokrzywdzonym, gdzie w trakcie trakcie wszczętej awantury zadał mu co najmniej 8 ciosów wcześniej zebranym z domu nożem, co niestety skutkowało powstaniem obrażeń ciała, które doprowadziły do zgonu 35-latka.
5: Powiedział Radiu Centrum Maciej Meller, rzecznik prokuratury okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim. Po popełnieniu zbrodni mężczyzna usiłował zatrzeć ślady, wrzucając do kosza zakrwawioną odzież, a także myjąc nóż. Następnie wrócił do domu, zjadł posiłek i poszedł spać. Według śledczych 21-latek zaplanował zbrodnię, a motywem jego działania mogła być niechęć do spotykania się pokrzywdzonego z jego matką.
0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
5: Piraci drogowi podczas majówkowego odpoczynku w powiecie ostrzeszowskim w ciągu 3 dni mundurowi wykryli 3 kierowców, którzy mieli zdecydowanie za ciężką nogę. Pierwszą z zatrzymanych była 26-letnia mieszkanka gminy Kraszewice, która kierowała BMW. Kobieta jechała o 53 km na godzinę więcej niż było to dozwolone. Kolejnym zatrzymanych kierowcą był 28-latek, również mieszkaniec gminy Kraszewice, kierujący Mercedesem. Jechał prawie o ponad 60 km za szybko. Z konsekwencjami musi liczyć się też 28-letni mieszkaniec Pleszewa, kierujący Volvo, który jechał o 52 km za szybko.
14: Mężczyzna działał w warunkach tzw. recydywy, dlatego został ukarany mandatem w wysokości 3000 zł, otrzymał punkty karne, a jego prawo jazdy zostało zatrzymane.
5: Powiedziała Radiu Centrum aspirant sztabowa Magdalena Handziuk, oficer prasowa ostrzeszowskich policjantów. Wszyscy kierowcy stracili prawo jazdy.
0: Tak minął tydzień. Środa.
15: Zwiększała nasze bezpieczeństwo i ułatwiała przemieszczanie się po mieście. Teraz na wielu nie działa. Mowa o sygnalizacji dźwiękowej na przejściach dla pieszych w Kaliszu. Ta od dłuższego czasu nie spełnia swojej funkcji i w tej sprawie o interwencję poprosił Radio Centrum Polski Związek Niewidomych w Kaliszu.
16: Ta sygnalizacja świetna, gdy była konstruowana jako nowa, oddawana do użytku, jest ona udźwiękowiona, że my jako osoby niewidome i niedowidzące możemy z łatwością przejść na drugą stronę. Teraz gro tych urządzeń jest powyłączanych, albo się zepsuły, albo są powyciszane i jest to dla nas duże utrudnienie. Czy też tutaj w Śródmieściu, czy przy Galerii Amber, czy tam przy Wojska Polskiego w różnych miejscach.
15: Powiedział Radiu Centrum Józef Tymek, prezes Polskiego Związku Niewidomych w Kaliszu. Za sygnalizację świetlną i dźwiękową na przejściach dla pieszych w Kaliszu odpowiada Zarząd Dróg Miejskich. Jak się okazuje, problem jest znany.
10: Te urządzenia były takie troszeczkę nie do końca doskonałe. Przy opadach deszczu tam się gdzieś woda dostawała i powodowało to jakieś tam pewne zwarcia i one uległy uszkodzeniu, ale podejmujemy ten temat. Ja rozmawiałem z firmą, która zajmuje się utrzymaniem i konserwacją sygnalizacji świetlnej i poleciłem, żebym dokładnie dostał informację, na których skrzyżowaniach to nie funkcjonuje, ponieważ są to też pewne koszty, więc będziemy to chcieli etapowo realizować w miarę posiadanych środków i zaczniemy od tych miejsc, które są najbardziej uczęszczane i wymagają jak najszybszego uruchomienia tej sygnalizacji dźwiękowej.
15: Zapewnił Radio Centrum Krzysztof Gałka, dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu. Natomiast ściszenie sygnalizacji dźwiękowej na niektórych przejściach to efekt interwencji mieszkańców. To, co służy osobom z dysfunkcjami wzroku, przeszkadzało części mieszkańców, szczególnie w nocy.
0: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
15: Zakończył się remont drogi powiatowej na trasie Tymianek, granica gminy Koźminek. Inwestycja finansowana z 3 źródeł kosztowała ponad 5 milionów złotych. Równocześnie wykonano sieć wodociągową.
17: Modernizacja objęła blisko 4-kilometrowy odcinek drogi. Na tym fragmencie wykonano nową nawierzchnię pobocza, odwodnienie, oznakowanie, zjazdy oraz drogę dla pieszych. Powstał także kanał techniczny z myślą o przyszłym rozwoju infrastruktury. Na remontowany fragment gmina wydała ponad 5 milionów złotych. Inwestycja była możliwa dzięki wsparciu Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz dobrej współpracy i środków finansowych powiatu kaliskiego i gminy Koźminek. Równolegle inwestujemy w infrastrukturę komunalną. W miejscowościach Tymianek i Chodybki powstało ponad 2 km nowoczesnej sieci wodociągowej wraz z hydrantami i przyłączami do posesji, informuje Monika Nowak, burmistrzyni gminy Koźminek. Wartość tej inwestycji to ponad 720 tysięcy złotych i została ona w całości sfinansowana ze środków własnych gminy. Agnieszka Walczak, Radio Centrum.
0: Słuchasz, więc wiesz.
15: Ostrowski samorząd podpisał właśnie umowę na budowę ponad kilometrowej długości kolektora deszczowego w rejonie ulicy Harcerskiej i Rejmonta. Ma to zapobiec podtopieniu w tym rejonie, do których dochodzi praktycznie po każdym większym deszczu.
18: Nowy kolektor przejmie ogromne ilości wody, chroniąc piwnice, garaże i inne mienie przed podtopieniami. Dotyczy to gęsto zamieszkałego rejonu ulic Kaliskiej, Harcerskiej, Królowej Jadwigi, Alei Słowackiego, Konopnickiej i Bojanowskiego. Inwestycja jest częścią dużego projektu o wartości ponad 33 milionów złotych, na który Ostrój Wielkopolski pozyskał dofinansowanie w wysokości ponad 14 milionów z programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027. W ramach tego samego zadania metamorfozę przejdzie ulica Wrocławska, gdzie zamiast betonu między jezdniami pojawi się warstwa przepuszczalna, na której zostaną zasadzone nowe drzewa, krzewy i powstanie ścieżka pieszo-rowerowa. Ekologiczną przemianę przejdzie też popularny park imienia Adama Mickiewicza. Staw przy wieży Ciśnień odzyska naturalny charakter, bo zamiast betonu pojawi się tam naturalne dno i brzegi z roślinnością. Powstaną też nowe ścieżki przepuszczalne, pomost, fontanna napowietrzająca i piękne nasadzenia roślinności. Nowe drzewa i krzewy pojawią się też wzdłuż Alei Słowackiego. Dla Radia Centrum, Jarosław Wardawy.
0: Słuchasz, więc wiesz.
15: Głuchowska Grupa Teatralna działająca w strukturach Głuchowskiego Centrum Kultury Zamek wznawia spektakl pod tytułem I co tam znowu? O życiu zamkowej służby.
9: Przedstawienie miało swoją premierę w 24 roku. Wtedy też dyrektorka centrum Patrycja Walerowicz-Wojtkowiak czyniła starania o zaproszenie na spektakl Joanny Kuciel-Frydryszak, autorki bestsellerowych powieści Chłopki, ale też książki Służące do wszystkiego. To ta właśnie książka, a także historie opowiedziane przez mieszkańców Głuchowa i okolicy stała się inspiracją dla Małgorzaty i Marka Chojnackich do napisania scenariusza spektaklu I co tam znowu? 2 lata temu nie udało się zaprosić Joanny Kuciel-Frydryszak na spektakl, w tym roku się udało. Autorka Chłopek przyjedzie do Głuchowa 22 maja, aby obejrzeć przedstawienie na schodach Domu Pracy Twórczej Ośrodku Kultury Leśnej w Głuchowie. Głuchowska grupa zagra w sumie 3 razy, 22, 23 i 24 maja. Bezpłatne wejściówki już można odbierać w Głuchowskim Centrum Kultury Zamek. Warto dodać, że Głuchowska Grupa Teatralna przygotowuje nowy spektakl, 5 z kolei. Jest to Entiana z Doliny Rzeki Trzemnej, który swoją premierę będzie miał w lipcu w nowej siedzibie Centrum Kultury Zamek w Głuchowie. Irena Kuczyńska, Radio Centrum.
0: Tak minął tydzień. Artek.
19: Kaliskie osiedle Piskorzewie się zmienia. Trwają kolejne prace związane z rewitalizacją tej części miasta, jak i planowane są kolejne działania, by przywrócić osiedle mieszkańcom.
20: Ten fragment miasta już bardzo się zmienia. Powstają nowoczesne mieszkania dla Kaliszan. Powstaje również nowoczesny park handlowo-usługowy. To oczywiście nie koniec tych działań, bo miasto Kalisz przeprowadzi tu niebawem również bardzo pożądaną inwestycję. Będzie to budowa wielopoziomowego parkingu z centrum przesiadkowym i oczywiście docelowo budynek Filharmonii Kaliskiej. My w tej chwili przystępujemy do ogłoszenia konkursu na wykonanie projektu dla tej inwestycji.
19: Powiedział Krystian Kinostowski, prezydent Kalisza. Wedle słów włodarza konkurs na wykonanie projektu Filharmonii Kaliskiej przeprowadzony zostanie wspólnie z Narodowym Instytutem Architektury i Urbanistyki, a Kaliszanom pozostaje czekać na kolejne zmiany w tej do tej pory przemysłowej części miasta.
0: Słuchasz, więc wiesz.
19: Skrzydła nad horyzontem, nowa wystawa w Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu jest już dostępna dla odwiedzających. Jestem ogromnie zachwycony tą ekspozycją, bo rzadko się zdarza, żeby dwoje artystów tak pięknie współbrzmiało w dwóch przestrzeniach, podkreślał Robert Kuciński, dyrektor Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. A w rozmowie z Radiem Centrum Robert Jundo i Ewelina Ostrowska-Marcinkowska tak opisali swoje prezentowane prace.
21: Staraliśmy się we dwoje połączyć nasze grafiki i malarstwo w ten sposób, żeby było właśnie trochę anielsko, trochę emferycznie, trochę tak ulotnie, skrzydła, horyzont, czyli pejzaże, abyście Państwo mogli wpisać się, wczytać lub zagłębić się w ten nasz świat, tego horyzontu i skrzydeł.
22: Jest to dla mnie szczególne wydarzenie, bo tak naprawdę pierwszy raz w całej okazałości mogę prezentować mój cykl Na skrzydłach, który realizuję od kilku lat. Moje prace są inspirowane motywem skrzydeł, ulotności, zwiewności, właśnie takiej lekkości, więc można tutaj dostrzec nie tylko skrzydła motyli, ale i ptaków, anioły.
19: Prace artystów w galerii w centrum oraz galerii w holu można oglądać przy ulicy Łaziennej 6 aż do 3 czerwca.
0: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
19: Historyczna wiedza podana w przystępny i ciekawy sposób, a to bez wychodzenia z domu. Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzyce udostępniło 36 podcastów o historii ziemiaństwa w XVIII i XIX wieku. Zaproszono do ich tworzenia wybitnych historyków i historyczki.
2: Te 36 odcinków jest podzielone tematycznie na obyczajowość związaną z trendami kulturalnymi, z postawami wobec zaborców, z dzieciństwem i dorastaniem w rodzinie ziemiańskiej i wiele innych takich aspektów, gdzie można w sposób taki wyizolowany jednego wątku wysłuchać i zapoznać się z nim. Te podcasty cieszą się coraz większym zainteresowaniem i coraz więcej osób je wysłuchuje, a także komentuje i pisze do nas bardzo z dużym uznaniem. Zapraszamy serdecznie do słuchania tych wideo i oglądania tych wideo podcastów.
19: Powiedział Radio Centrum Dariusz Grodziński, dyrektor Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzyce. Podcasty powstały w ramach projektu Między Folwarkiem a Służbą Rzeczpospolitej. Dostępne są na stronie Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzyce.
0: Słuchasz, więc wiesz.
19: Rusza największa inwestycja w historii ostrowskiego samorządu. Kosztem ponad 732 milionów złotych mają zostać wybudowane dla Ostrowskiego Zakładu Ciepłowniczego 4 kotły kogeneracyjne produkujące jednocześnie ciepło i prąd. Efektem inwestycji ma być ustabilizowanie i docelowo obniżenie cen ciepła dla mieszkańców.
18: Temat ogromnej inwestycji Ostrowskiego Zakładu Ciepłowniczego i związanych z tym cen ciepła systemowego od kilku miesięcy rozpala emocje w Ostrowie, również te samorządowe. Dlatego władze miasta zdecydowały się zaprosić zwycięzców przetargu i wykonawców, by poinformować o szczegółach zadania. O skali i znaczeniu inwestycji mówiła prezydent Ostrowa Beata Klimek.
3: To największa inwestycja energetyczna w naszym mieście, a zarazem największe przedsięwzięcie w historii naszego odrodzonego ostrowskiego samorządu. Mówiąc najprościej, inwestujemy dziś po to, aby mieszkańcy mieli spokojne i tańsze jutro.
18: Montaż finansowy scharakteryzował prezes OZS-u Mariusz Bolach.
4: Będzie budowa sieci elektroenergetycznej, budowa 4 silników kogeneracyjnych, produkcja ciepła, produkcja energii elektrycznej. Pierwszy raz w ostrowskim systemie powstaną magazyny ciepła. Finanse bez obciążenia budżetu miasta. Nie kredyt, a leasing operacyjny. Finansowanie zewnętrzne. Ryzyko po stronie finansującej.
18: O stabilności inwestycji mówił także Krzysztof Szpyt, prezes spółki Getek Polska, która wygrała przetarg na realizację całego zadania. Wcześniej wątpliwości części opinii publicznej budził niski kapitał zakładowy spółki. Prezes Getek Polska tłumaczył, że jego firma istnieje od ponad 30 lat i ma w Polsce 4 spółki. Jednocześnie Getek Polska jest częścią międzynarodowego holdingu, którego właścicielem jest fundusz inwestycyjny należący do grupy JP Morgan, jednego z największych banków na świecie. Prezes Ostrowskiego Zakładu Ciepłowniczego zapowiedział, że spółka złoży do Urzędu Regulacji Energii kolejny wniosek taryfowy o obniżenie cen ciepła do kwoty 49 zł za gigajoula. Ma się to stać po zakończeniu inwestycji zaplanowanym na koniec grudnia 2027 roku. Dla Radia Centrum Jarosław Wardawy.
0: Słuchasz, więc wiesz.
19: Majówka w powiecie kaliskim nie dla wszystkich skończyła się wraz z kalendarzem. W centrum medialnej burzy znalazł się sekretarz powiatu, który po kilkudniowej nagłej nieobecności wrócił do pracy. Ale pytań jest więcej niż odpowiedzi. Chodzi o głośne obywatelskie zatrzymanie na stacji paliw w Brzezinach. To tam świadkowie ujęli 44-letniego kierowcę, który według ich relacji znajdował się pod wpływem alkoholu. Mężczyzna odmówił badania alkomatem, więc o jego losie zdecydują wyniki pobranej krwi. Nieoficjalnie chodzi o wysokiego rangą urzędnika powiatu kaliskiego. Starosta Kaliski Jan Adam Kłysz, zapytany przez Radio Centrum o sytuację swojego podwładnego, ucina temat, zasłaniając się prywatnością urzędnika.
23: To są jego prywatne rzeczy, bo ja nie mam oficjalnych żadnych dokumentów, które do starostwa, one to są prawa konstytucyjne każdego człowieka, więc ja nie mam żadnych dokumentów. Stąd też, no cóż możemy, każdy z nas ma pewną prywatność i tą prywatność zachowuje. Pan sekretarz jest dzisiaj w pracy, po 3 dniach urlopu wrócił do pracy, rozpoczął pracę. Nie kontaktowałem się jeszcze z nim, ale na pewno w ciągu dnia będziemy rozmawiać. Najważniejsze jest, żeby urząd pracował, żeby pracownicy mieli obsługę sekretarza.
19: Powiedział Radio Centrum Jan Adam Kłysz, starosta Kaliski. Do sprawy będziemy wracać, gdy tylko znane będą oficjalne wyniki badań krwi zatrzymanego 44-latka.
0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
19: Warto się wybrać na Noc Muzeów do Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie, gdzie swój wernisaż będzie miała wystawa pod tytułem Ogień i Las.
24: Przewrotny tytuł, ale tytuł bardzo, bardzo ciekawy. Z tego względu, że jest to wystawa poświęcona lasom, no i oczywiście ogień. Ogień w sferze kulturowej, ogień w sferze materialnej, ogień w sferze lasu. I tu jest to połączenie, co nam daje ogień w lesie, co ten ogień prowadzi, do czego ten ogień doprowadza, czy ten ogień jest dobry, czy ten ogień jest zły. To wszystko w sposób multimedialny, w sposób interaktywny, w sposób pokazujący, gdzie mamy zagrożenia, jak te zagrożenia wyglądają od tego ognia, ale też to, czy ogień drugi nie znam potrzebny, żeby można było na przykład odnowić czy coś. Może się odradzać.
19: Powiedział Radio Centrum Adam Kozyra, dyrektor OKL-u w Gołchowie. Wystawę będzie można zwiedzać do końca roku, a jest ona zaplanowana w dwóch wzajemnie uzupełniających się przestrzeniach. Wewnętrznej w Muzeum Leśnictwa Powozowni oraz zewnętrznej na Placu Podworskim.
0: Tak minął tydzień. Piątek.
1: Honorowego obywatelstwa miasta Kalisza nie przyznano. W tym roku nikt nie otrzyma najwyższego wyróżnienia przyznawanego przez Radę Miasta osobom szczególnie zasłużonym dla lokalnej społeczności, rozwoju i promocji miasta. Natomiast odznakę honorową miasta Kalisza otrzyma 5 osób, a nagrodę miasta Kalisza za 2025 rok jedna.
6: To wyróżnienie dla osób, które poświęcają czas miastu, mieszkańcom tego miasta. To są osoby, które wyróżniają się na tle społeczeństwa. Zgłoszenia były przez różne instytucje i osoby. Te osoby były weryfikowane przez Komisję Rady Miasta, następnie przez kapitułę. Jeżeli chodzi o nagrody pieniężne, to jest tylko jedna nagroda miasta Kalisza. Ona jest przyznana formalnie osobie, ponieważ nie możemy honorować stowarzyszenia.
1: Powiedział Radiu Centrum Sławomir Lasiecki, przewodniczący Rady Miasta Kalisza. Nagrodę Miasta Kalisza w wysokości 20 tysięcy złotych otrzyma w tym roku Przemysław Kurowiak, prezes Stowarzyszenia Poszukiwaczy Śladów Historii Denar w Kaliszu. A wszystkie wyróżnienia zostaną wręczone podczas uroczystej sesji Rady Miasta Kalisza w czerwcu. Nazwiska osób uhonorowanych odznaką znajdziecie na naszej stronie internetowej.
0: www.rc.fm.
1: Obelisk został uszkodzony, więc go ogrodzono, ale czy będzie naprawiony? Pyta Roman, słuchacz Radia Centrum, za pośrednictwem linii interwencyjnej. Mowa o obelisku na cmentarzu żołnierzy radzieckich w Kaliszu. W tym momencie Urząd Miasta wymienia się mailami z Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu w sprawie podjęcia konkretnych działań.
17: Obelisk stoi w centralnej części cmentarza żołnierzy radzieckich. Został uszkodzony w pierwszym kwartale tego roku. Pojawiły się na nim m.in. niebieskie plamy zrobione farbą. Z początkiem marca uszkodzenie obelisku zostało zgłoszone do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu celem podjęcia dalszych działań oraz ustalenia drogi postępowania, poinformowała Radio Centrum Katarzyna Ciupek, rzeczniczka prasowa Urzędu Miasta Kalisza. W kwietniu Wielkopolski Urząd Wojewódzki wysłał odpowiedź w tej sprawie, a raczej pytanie do naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Kalisza. Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu poprosił o przygotowanie oceny stanu technicznego obiektu w kontekście ewentualnego zagrożenia bezpieczeństwa dla osób przebywających w pobliżu oraz wycenę jego remontu. Na tej podstawie będzie można przekazać Urzędowi Miasta Kalisza ewentualne środki finansowe na realizację zadania, poinformowała Radio Centrum Nina Swarcewicz, rzeczniczka prasowa Wojewody Wielkopolskiej. W 2022 roku po napaści Rosji na Ukrainę kaliskie środowiska prawicowe umieściły na nekropolii tabliczki z napisem "Teren budowy, wstęp wzbroniony". To wywołało dyskusję o możliwości usunięcia symboli radzieckich z cmentarza. Ten, zgodnie z prawem, jest terenem objętym szczególną ochroną, więc takie posunięcia możliwe są po konsultacjach z Rosją. Od momentu ataku tego kraju na naszego wschodniego sąsiada nie jest to możliwe. Agnieszka Walczak, Radio Centrum.
0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: Tylko do 15 maja trwają zgłoszenia do ogólnopolskiego konkursu artystyczno-projektowego organizowanego przez Centrum Edukacji Artystycznej oraz Liceum Sztuk Plastycznych imienia Tadeusza Kulisiewicza w Kaliszu. Zabawka, gra, bajka imienia błogosławionej matki Elżbiety Róży Czackiej polega na zaprojektowaniu i wykonaniu przestrzennego, użytkowego obiektu artystycznego. Zabawki, gry lub formy narracyjnej dostępnej dla osób niewidomych i słabowidzących. 22 maja jury konkursu wyłoni zwycięzców. Później prace konkursowe zostaną zaprezentowane na specjalnym wernisażu.
7: 19 czerwca o 13:00 zapraszamy na wernisaż wystawy Zabawka, gra, bajka. Na wystawie zobaczycie zabawki, gry, formy, które łączą, a nie wykluczają. To rzeczy, które można poznawać nie tylko wzrokiem, ale też dotykiem. Powstały z myślą o osobach niewidomych i słabowidzących, pełne faktur, dźwięków, pomysłów, które naprawdę uruchamiają wyobraźnię. Inspiracją konkursu jest postać Elżbiety Różyczackiej, kobiety, która zmieniła rzeczywistość osób niewidomych w naszym kraju, pokazując, że ograniczenia mogą stać się początkiem realnej zmiany.
1: Powiedziała Radio Centrum dr Marzena Bobrzecka, koordynatorka konkursu i wystawy. Więcej informacji o konkursie znajdziecie na naszej stronie internetowej. Wstęp na wernisaż jest wolny. Patronami honorowymi konkursu są marszałkowie Sejmu i Senatu oraz prezydent Kalisza. Partnerem medialnym jest Radio Centrum.
0: Więcej informacji na www.rc.fm.
1: Miał zostać zawieszony od 1 maja, jednak na razie czeka go nie zawieszenie, a reorganizacja i szukanie sposobu, jak sobie poradzić z potężnym zadłużeniem. Mowa o oddziale onkologicznym Krotoszyńskiego Szpitala.
8: Rada Społeczna SPZO odpowiedziała pozytywnie na wniosek dyrekcji ZOZ-u i zgodziła się na ewentualne zawieszenie, ale wiedzieliśmy również dobrze, że nadal będą trwały rozmowy i szukanie możliwości utrzymania oddziału i na chwilę obecną wniosek nawet do Narodowego Funduszu Zdrowia nie poszedł o zawieszenie oddziału. Nie udało się pozyskać żadnych funduszy, po prostu poszedł inny wniosek do Narodowego Funduszu Zdrowia o przekształcenie w oddział dzienny, który będzie czynny tylko od poniedziałku do piątku i to do godziny 15.
1: Powiedział Radiocentrum Paweł Radojewski, starosta Krotoszyński. Jak przekazuje starosta, oddział onkologiczny przewiduje stratę w tym roku w wysokości około 4 milionów złotych i tę stratę należy zredukować przynajmniej do poziomu kilkuset tysięcy złotych, bo jak się okazuje, sytuacja nie tylko tego oddziału, ale i całego szpitala jest dramatyczna.
8: My w tej chwili jesteśmy w tak dramatycznej sytuacji, że nie wiadomo, czy szpital wytrzyma w całości. Mówię oczywiście, przetrwa do końca roku. Płacenie przez Narodowy Fundusz Zdrowia szpitalom za normalne płatności, za nadwykonania, za wszystko jest tak fatalne, że dzisiaj powoli również szpital krotoszyński zaczyna tracić płynność i jeżeli czegoś nie zrobimy jakichś naprawdę poważnych restrukturyzacji, to możemy się nie utrzymać do końca roku.
1: Dodaje Paweł Radojewski. Oddział onkologii w krotoszyńskim szpitalu od początku powstania realizuje wyłącznie świadczenia z zakresu chemioterapii.
0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: Ponad 1800 metrów nowych ścieżek rowerowych, 16 nowych przystanków autobusowych, 2 interaktywne przejścia dla pieszych powstaną w gminie Pleszew w ramach dużego projektu zrównoważonej mobilności. Samorząd zdobył na inwestycje blisko 5 milionów 900 tysięcy złotych dofinansowania z funduszy europejskich.
11: Do czerwca 2027 roku potrwa realizacja projektu Rozwój Zrównoważonej Mobilności w mieście i gminie Pleszew. Przewiduje on wybudowanie łącznie ponad 1860 metrów nowych dróg dla rowerów. I tak, przy ulicy Poznańskiej, od Szpitalnej do Kasztanowej, od Targowej do Sienkiewicza, przy ulicy Sienkiewicza, przy ulicy Samulskiego w Pleszewie, a także przy ulicy Bolesława Chrobrego w Kowalewie. Projekt obejmuje także zakup i montaż 16 nowych przystanków autobusowych oraz 6 interaktywnych tablic informacji przystankowej. Dodatkowo w ulicach Kaliskiej i Poznańskiej w Pleszewie powstaną interaktywne przejścia dla pieszych, zwiększające bezpieczeństwo uczestników ruchu. I tu utrudnień można się spodziewać pomiędzy 12 a 19 maja. Całkowita wartość projektu sięga 8,5 miliona złotych, z czego 5 milionów 900 tysięcy złotych stanowi dofinansowanie z funduszy europejskich. Irena Kuczyńska, Radio Centrum.
0: Słuchasz, więc wiesz.
1: Zarzut znęcania się nad zwierzętami postawiono 39-latkowi, który miał kopać i rzucać kotem. Mężczyzna w tej sprawie był przesłuchiwany.
12: Zatrzymany wieczorem 39-letni mężczyzna, który podczas spaceru miał znęcać się nad kotem, dziś usłyszał zarzut. Policjanci Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą na podstawie zebranego materiału dowodowego przedstawili zatrzymanemu zarzut znęcania się nad zwierzętami. Decyzją prokuratora wobec podejrzanego zastosowano również środek zapobiegawczy w postaci dozoru policji.
1: Powiedziała Radiocentrum podkomisarz Anna Jaworska-Wojnicz, oficer prasowa Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu. Zgłoszenie w tej sprawie policja otrzymała w środę wieczorem od kobiety, która była świadkiem zdarzenia. Ona też umieściła w mediach społecznościowych nagranie, na którym widać, jak mężczyzna maltretuje zwierzę. To jeden z dowodów w sprawie. W dniu zajścia policja przesłuchała też pierwszych świadków. Nie wiadomo, czy mężczyzna przyznał się do winy. Za znęcanie nad zwierzętami grozi do 3 lat pozbawienia wolności, za znęcanie ze szczególnym okrucieństwem do 5 lat więzienia.
0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: Co wolno wojewodzie, to no właśnie, wbrew początkowi tego znanego przysłowia dyscyplinującego chłopa pańszczyźnianego, temat nie dotyczy w żadnym stopniu wojewody.
13: Otóż jak informują słuchacze, za pośrednictwem linii interwencyjnej Radia Centrum od jesieni zeszłego roku, ktoś bez krępacji parkuje sobie auto na chodniku bezpośrednio przed schodami do budynku Willi Kalisja przy Alei Wolności w Kaliszu. Przesłane zdjęcia wskazują, że może to być auto przewodniczącego Rady Miejskiej Kalisza z ramienia PiS Sławomira Lasieckiego. Nie wstrząsa nim widmo mimo mandatu ani nawet upomnienia od Straży Miejskiej. Zwróciliśmy się do przewodniczącego i municypalnych, co stoi za tym nadzwyczajnym uprzywilejowaniem białego Peugeota. Czekamy na odpowiedzi i wtedy poinformujemy szarych kierowców, jak to się robi w Kaliszu. Czekajcie. Piotr Waśko, Radio Centrum.
0: Tak minął tydzień. Nie będzie L, nie będzie U. Będzie tak, jak się mówi. Tak się mówi. Radio Centrum. I tak się słucha.
5: Dawid Nawrocki, witam Państwa bardzo serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest pan Michał Kraszkiewicz, wójt gminy Żelazków. Witam pana wójta.
10: Witam serdecznie pana redaktora oraz słuchaczy Radia Centrum.
5: Panie wójcie, no już mamy maj, ale no nie mieliśmy wcześniej okazji, żeby porozmawiać szerzej o tym, co się działo w Żelazkowie w zeszłym roku, więc może tak na szybko, pokrótce podsumujemy, co w 2025 udało się zrealizować, takie najważniejsze inwestycje w gminie.
10: Tak, jeżeli chodzi o rok 2025, to tutaj faktycznie najważniejsze wydarzenie to było uruchomienie nowego budynku szkoły w Żelazkowie. Budynek, który przez 2 lata budowaliśmy od podstaw i tutaj w jednej części umieściliśmy klasy 1-3, a w drugiej części jest przedszkole dla naszych najmłodszych dzieciaków. Były również inwestycje wodno-kanalizacyjne, bo przyjęliśmy sobie takie założenie razem z Radą Gminy, że chcielibyśmy tą kadencję wykorzystać na uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej, dlatego w ubiegłym roku rozpoczęto modernizację stacji uzdatniania wody w Pulku i w Jankowie. To były zadania 2-letnie, ale one się kończyły w tamtym roku. Mamy 6 stacji uzdatniania wody, jesteśmy już na półmetku i myślimy, że faktycznie uda nam się zrealizować wszystkie te cele, dlatego że to ważna sprawa. Nasza gospodarka wodno-ściekowa wymagała wiele troski, ale jesteśmy na dobrej drodze.
5: A ile te inwestycje pochłonęły środków gminnych, ale też zapewne zewnętrznych?
10: No jeżeli chodzi o stacje uzdatniania wody, to tutaj te ceny, wiadomo, że one po przetargach się różnią, ale w latach ubiegłych były dosyć wysokie, bo jedna stacja uzdatniania wody potrafiła kosztować od 4 do 5 milionów złotych. W tym roku również mamy kolejną inwestycję. Jesteśmy w trakcie modernizacji stacji uzdatniania wody w miejscowości Dębę i tutaj zaskoczenie, pomimo tego, iż zakres prac był dosyć podobny, to ta cena była o 40% mniejsza niż w latach ubiegłych, więc można by było wyciągnąć taki wniosek, że gdzieś jest może jakaś stagnacja albo trochę mniej pracy dla firm zajmujących się tą gospodarką, dlatego te ceny były atrakcyjniejsze.
5: A w przypadku budowy szkoły, tak od podstaw, no to zakładam, że to dość
10: była kwota 8 milionów złotych.
5: Porównując bardziej do budżetu gminy, jak to wygląda, no bo 8 milionów, 4-5 to są na pewno spore kwoty z perspektywy naszych słuchaczy, ale bez odniesienia do tego, jak kształtuje się budżet gminy, no to też niewiele mówią, jak bardzo to była istotna z Państwa perspektywy inwestycja.
10: No dosyć istotna. To faktycznie jest tak, że dla gminy, która w roku 2026 przejęła budżet na poziomie 70 milionów złotych, tu też zaznaczam, że akurat nasza sytuacja jest dosyć dobra i korzystna, stabilna przede wszystkim, dlatego że gmina Żelazków nie posiada zadłużenia, żadnych kredytów ani zobowiązań pieniężnych, dlatego staramy się gospodarować tymi środkami, które mamy i oczywiście pozyskiwać coraz większe środki zewnętrzne. Chociażby w tym roku pozyskaliśmy 400 tysięcy złotych. Tam był wniosek z tamtego roku na remont orlika w Żelazkowie, wymianę nawierzchni, bo był to jeden z pierwszych orlików, który był budowany. Ale jeżeli chodzi o skalę, to faktycznie przy 70-milionowym budżecie staramy się, żeby między 15 a 17-18 milionów było przeznaczonych na te wydatki majątkowe, plus to, co uda nam się jeszcze pozyskać ze środków zewnętrznych.
5: Często rozmawiam z różnymi włodarzami, ten pogląd na to, czy dana gmina ma zadłużenie, to jest dobrze, czy nie, no jest różny. Niektórzy uważają, że tak, zapewne w Żelazkowie, że jednak nie zaciągać tych długów to jest dobrze, no bo lepiej nie mieć zobowiązań. Inni uważają, że jednak inwestycje mają priorytet i nawet jeśli gmina zaciągnie jakieś kredyty, pożyczki, no to jest korzyścią dla mieszkańców. No, z perspektywy słuchaczy, czy nawet takich przypadkowych ludzi, no to z jednej strony raz słyszą, że to jest dobrze, że gmina nie ma zadłużenia, z drugiej strony zaraz mogą usłyszeć, że gmina nie ma zadłużenia, to znaczy, że nie skupia się na...
10: wyjaśnieniem. W mojej ocenie jest tak, że jeżeli są inwestycje, które są inwestycjami pilnymi już na teraz, a nie ma środków, to nie ma co się barać, jeżeli chodzi o kredyty i pożyczki, dlatego że te inwestycje dla mieszkańców są najważniejsze. Ale trzeba też pamiętać, że każdy kredyt czy pożyczka to jest też koszt, który trzeba spłacić. My staramy się planować do przodu nasze inwestycje, tak żeby w prognozie finansowej uwzględnić te nasze potrzeby. Dlatego na ten moment staramy się robić to ze środków bieżących, nie brać kredytów i pożyczek, ale jeżeli będzie taka sytuacja, bo też trzeba wziąć to pod uwagę, że w samorządzie zdarzają się różne sytuacje, tak? Może się okazać, że inwestycja, która była przewidziana za 2-3 lata i była w czasie rozłożona finansowo, okazuje się, że ona już jest teraz do zrobienia i wtedy trzeba będzie się posiłkować środkami z jakichś tam kredytów, ale tak jak powiedziałem, jeżeli nie trzeba, to staramy się tego nie robić, jeżeli jest pilna potrzeba, to nie będziemy się takich decyzji bać.
5: Z tego budżetu około 70-milionowego, jak dużo w tym roku pójdzie na inwestycje i jakie będą najważniejsze realizacje w tym roku?
10: Tak jak mówiłem, tutaj gdzieś kwota około 16-17 milionów złotych, można powiedzieć, że w tych inwestycjach majątkowych ona się znajdzie. Najważniejszymi inwestycjami w tym roku to będzie przede wszystkim ośrodek zdrowia. Dlatego, że od dłuższego czasu mamy już taką sytuację, że nasz ośrodek zdrowia, który istnieje, jest w takiej nie najlepszej kondycji, to trzeba otwarcie sobie powiedzieć, a jest też trudny do zmodernizowania, dlatego, że cały czas pacjenci muszą być przyjmowani. Dlatego w ubiegłym roku też gmina zakupiła działkę przylegającym do Urzędu Gminy. Mieszkańcy dobrze kojarzą tą działkę, jest to działka po gminnej spółdzielni. Kiedyś historycznie tam była gminna spółdzielnia. Gmina tą działkę zakupiła i w ramach tego oprócz pasaży, które tam handlowe istnieją, jest też budynek, który zamierzamy zaadaptować na nowy ośrodek zdrowia. To jest budynek o powierzchni 500 metrów, jednopiętrowy. Znajdzie się tam POZ, ale też chcemy stworzyć przestrzeń dla dodatkowych gabinetów, dlatego że mieszkańcy komunikują nam, że brakuje czy ginekologa, czy okulisty, czy też jakiejś rehabilitacji. Mamy nadzieję, że ta nowa inwestycja, nowa strefa, bo też warto dodać, że my jako samorząd odpowiadamy za warunki, w jakich ci mieszkańcy będą funkcjonowali, ale no już nie mamy wpływu na to, kto będzie ich leczył. Dlatego tutaj decyzja kontraktowa NFZ-u. Liczymy na to, że stworzenie tej nowej przestrzeni przyciągnie do nas też nowych specjalistów, którzy będą naszych mieszkańców mogli leczyć.
5: I kiedy pacjenci będą mogli skorzystać z tego ośrodka?
10: Jesteśmy teraz na etapie składania wniosku o pozwolenie na budowę. Mamy zabezpieczone środki, więc myślimy, że gdzieś na przełomie czerwca-lipca odbędzie się przetarg na remont. Pewnie nie uda się tego zrobić do końca roku ze względu na to, że to jednak jest dosyć wymagająca inwestycja, więc myślimy, że na przełomie początek roku przyszłego będziemy mogli się już cieszyć nowym ośrodkiem zdrowia w Żelazkowie.
5: A z nowego dworku, który tak naprawdę Urząd Gminy funkcjonuje, nowa odsłona, kiedy będą mogli się mieszkańcy, ale też goście, którzy będą odwiedzać gminę Żelazków, cieszyć.
10: No tutaj dobra informacja, bo zapraszamy już teraz. Mieszkańcy od kilku tygodni mogą już zapoznać się z efektami pracy rewitalizacji dworku w Żelazkowie. To dopełnienie tych działań, które były też podejmowane przez poprzedniego włodarza, wcześniej był park, nam udało się teraz wyremontować oficynę, no i jakby wisienka na całym tym torcie, to jest dwór, który pełni rolę budynku Urzędu Gminy. To bardzo wymagająca inwestycja, ona była długotrwała, ona była dosyć uciążliwa i oprócz tych walorów estetycznych, bo tutaj nie da się ukryć, że po wymianie elewacji, wymianie dachu, to też dla nas najistotniejsze jako dla urzędników jest to, że udało nam się poprawić te mankamenty, a chodziło tu głównie o dach, dlatego że jakby w tej starej konstrukcji tutaj mieliśmy tylko dachówkę, nie było żadnego ocieplenia, deskowania, papy, mieliśmy wiele przecieków, szkodników, teraz wszystko jest już zrobione w nowych technologiach zgodnie ze sztuką, a warto dodać, że ten dwór czekał blisko 50 lat, bo z naszych obliczeń wynika, że chyba 48 lat temu był taki gruntowny remont tego dworku. To ważny zabytek, chyba na każdej widokówce albo na każdym plakacie znajduje się wizerunek tego budynku, więc cieszymy się, że udało nam się to zrobić i mieszkańcy poniekąd teraz dają nam sygnały, że chyba im się to wszystko bardzo podoba.
5: A czy mają Państwo jakieś plany, żeby ten dworek w nowym wydaniu wykorzystywać w szerszym zakresie, żeby też zachęcać na przykład turystów do odwiedzania gminy?
10: To jest niewykluczone. Myślę, że tutaj współpraca między Urzędem Gminy, ale również dworkiem w Rusowie, dworkiem Marii Dąbrowskiej, tak? Dlatego, że jakby to są budynki, które chyba są najbardziej charakterystyczne na terenie naszej gminy. Mieszkańcy teraz cieszą się z parku, cieszą się z tego obejścia, ale no, czy można by było te walory estetyczne zrobić? Pewnie trzeba by było przeprowadzić jeszcze drugi etap, a drugi etap wymaga remontu wnętrza. I tutaj mamy dopięty projekt, mamy pozwolenie, będziemy szukać środków na realizację, ale to będzie logistycznie bardzo trudne i wymagające, dlatego że ten dworek pełni funkcję Urzędu Gminy, więc mieszkańcy musieliby być obsługiwani pewnie w innym miejscu. Na ten moment jeszcze takich planów nie mam. Jesteśmy przygotowani, jeżeli chodzi o dokumentację, ale no, co będzie, to przyszłość pokaże. Zobaczymy, czy nam uda się to zrealizować.
5: Zmieńmy temat i przejdźmy do sprawy, która w całym kraju jest dość drażliwa, czyli demografia. Jak to wygląda w gminie Żelazków? Wiem też, że jest rekrutacja do nowego żłobka, więc chyba aż tak źle nie może być.
10: Tak, no bardzo się cieszymy. Uda nam się z dniem 1 czerwca uruchomić pierwszy publiczny żłobek na terenie naszej gminy. To też jest jakby pokłosie tej inwestycji z tamtego roku, gdzie w Żelazkowie znaleźliśmy miejsca na nowe przedszkole, a właśnie budynek po przedszkolu został teraz zaadoptowany dzięki środkom z programu Maluch Plus i dofinansowania ministerialnego. Tutaj też za kwotę blisko 600 tysięcy złotych przygotujemy przestrzeń dla na ten moment 16 najmłodszych mieszkańców. Mamy już rekrutację, wygląda na to, że będziemy mieli komplet, może też niektóre osoby będą w jakiejś rezerwie, bo jest możliwość zwiększenia ilości tych miejsc. A co do demografii, to tutaj no, nie da się ukryć, że cała Polska cierpi na tej demografii, tak? Widać te spadki, widać również w Żelazkowie, ale może nie tak drastyczne. Statystycznie wychodzi na to, że ubywa tych mieszkańców około 20 osób rocznie. Jeżeli weźmiemy sobie jakieś dane historyczne, a wiadomo, że to też nie jest łatwe do porównania, dlatego że z jednej strony mamy urodzenia, a z drugiej strony zgony. I jeżeli chodzi o ten przyrost taki naturalny i dzieci, które się rodzą w gminie Żelazków, to on też nie jest taki liniowy, bo jednego roku była to blisko setka dzieciaków, a drugiego już 60 kilkoro. Nie wiemy do końca, nie mamy też takich dokładnych danych, bazujemy na danych GUS-owskich, tak, ale też w dzisiejszych warunkach musimy sobie zdawać sprawę, że jakby ta migracja tych mieszkańców jest dosyć duża. My jako tereny graniczące z miastem Kaliszem na pewno mamy mniejszy problem niż te gminy, które są oddalone, dlatego że no widzimy ten napływ mieszkańców nowych i tu o to jesteśmy raczej spokojni, patrząc chociażby po warunkach zabudowy, które teraz wydajemy w związku ze zmianami dotyczącymi planu ogólnych. Widać zainteresowanie działkami na terenie naszej gminy.
5: Czyli dodatkowo nie trzeba zachęcać, żeby osoby z zewnątrz osiedlały się w gminie Żelazków.
10: Zawsze trzeba zachęcać, ale na ten moment jeszcze nie ma jakiejś pilnej potrzeby.
5: Okej. Nasza rozmowa powoli dobiega końca, więc może przejdźmy do kwestii takich bardziej kulturalnych, turystycznych. Na pewno dożynki rokrocznie ściągają do wielu gmin powiatu kaliskiego gości. Pewnie do gminy Żelazków też wielu osób się wybierze, a czemu by mogli się tam wybrać? Co ich zachęci do tego?
10: No, zachęci ich na pewno historia naszych dożynek, bo w mojej ocenie one od zawsze były na dobrym, fajnym, wysokim poziomie. Staramy się to przygotować najlepiej, jak tylko potrafimy. Żelazków zawsze słynął z dobrych koncertów, przyciągał mieszkańców, ale też okolicznych gości. W tym roku myślimy, że nie będzie inaczej. Jeżeli chodzi o dożynki, to te dożynki będziemy mieli w ten weekend 14 sierpnia, bo to jest bodajże chyba piątek przed tym naszym świętem. Trochę inaczej niż zazwyczaj, ale to też wynika z tego, że chcielibyśmy, żeby ten jeden dzień dodatkowy był dla naszych mieszkańców takim odpoczynkiem, a to też jest czas, gdzie wtedy nie przeprowadza się żadnych prac polowych, więc myślę, że wszyscy będą z tego terminu zadowoleni. Co do zespołu, to w tym roku będzie to zespół Bratanki, a dogrywamy jeszcze kilka dodatkowych kwestii, jeżeli chodzi o dwa inne zespoły.
5: Czyli warto będzie się wybrać.
10: No, jestem przekonany, że tak i serdecznie wszystkich już teraz zapraszam.
5: To my do tych zaproszeń się oczywiście przyłączamy, a naszym dzisiejszym gościem był pan Michał Kraszkiewicz, wójt gminy Żelazków. Dziękuję za rozmowę.
10: Również dziękuję bardzo i pozdrawiam wszystkich.
0: Radio Centrum. Tak się mówi i tak się słucha. Tak minął tydzień.

0: Reklama.
1: Nowość w MG Kalisz. Poznaj MG S9. Siedmioosobowy SUV, plug-in hybrid. Komfort, przestrzeń i nowoczesna technologia dla całej rodziny. Już dostępny w MG Grupa Lis, ulica Poznańska 24. Rusz w przyszłość z MG S9.

0: niski 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A polskie ogórki szklarniowe, cena sprzed obniżki 16,99. Teraz z aplikacją jedynie 4,99 za kilogram.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Keno kręci nas już 18 lat.
3: A my się rozkręcamy.
2: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
4: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
5: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
4: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
3: Ale to kręci.
2: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
7: Reklama.

0: Reklama.
1: Nie wiem, którą założyć. Białą? Ładna. A ta? Za kolorowa. A może ze stójką albo w tym fasonie? Którą koszulę mam ubrać?
2: Feniks, skarbie, Feniks! Nieważne, którą i jaką, w Feniksie wyglądasz znakomicie.
3: Producent koszul męskich Feniks poleca wszelkiego rodzaju koszule od wizytowych po dzienne. Zapraszamy do sklepu firmowego Kalisz, ulica Towarowa 1B oraz do sklepów patronackich na terenie całego kraju.
1: Feniks to styl i elegancja.
4: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Nowość w MG Kalisz. Poznaj MG S9. Siedmioosobowy SUV plug-in hybrid. Komfort, przestrzeń i nowoczesna technologia dla całej rodziny. Już dostępny w MG Grupa Lis. Ulica Poznańska 24. Rusz w przyszłość z MG S9.
2: Szykuj się na Allegro Smart Weeks Festiwal Ultra Okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo.
3: Jak tak, to Allegro.
4: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
5: Soczysty filet z piersi kurczaka, cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A ser edamski, cena sprzed obniżki 2,79. Teraz z aplikacją jedynie 1,69 zł za 100 gramów. Tak, tylko 1,69 zł.
4: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają: młoda kapusta 5,99, awokado Hass 2 za 9 zł, warzywa Hortex 1 plus 1 gratis. Z naszej produkcji sernik belgijski i bułka fitness, a z delicji filet zapiekany z warzywami. Uwaga! Ćwiartka z kurczaka 6,99, szynka bez kości 19,90 i pręga wołowa bez kości 49,90. Z Połem Kalisz. Tradycja i jakość.
2: Nie chcesz, aby rdza zniszczyła podwozie twojego auta? Jedź do firmy Crown, umyją podwozie, a potem zabezpieczą antykorozyjnie bezbarwną powłoką podwozie, jak i profile zamknięte. A to wszystko od 950 zł. Crown to kanadyjska firma z 40-letnim doświadczeniem. Z Duny telefon 502-722-722. Telefon 502-722-722.
0: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło kalisza, rogatka 20C.
1: Sponsorem programu jest firma Michał i Krzysztof Kurdyk, właściciele i hodowcy kurek znoszących takie jaja. Beznatka 2 koło kalisza.
2: Pogoda na dziś.
3: Na razie przyjemnie, ale jeszcze nie tak ciepło, jakbyśmy chcieli. Wiosennie 10 stopni, dziś maksymalnie w południowej Wielkopolsce w okolicach 15, może 16. Zachmurzenie owszem, ale przejaśnienia także będą. Wiatr z północy teraz wieje słabo, 9 km na godzinę, a na barometrach mamy 1022 hektopaskale.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło kalisza, rogatka 20C.
1: Sponsorem programu jest firma Michał i Krzysztof Kurdyk, właściciele i hodowcy kurek znoszących takie jaja. Beznatka 2 koło kalisza.
4: Właśnie minęła
3: 8.
4: Radio Centrum.
5: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
6: Miliardy na obronność, umowa w sprawie programu SAFE podpisana. Jest śledztwo w sprawie pożaru Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Weekend z tańszym paliwem, w przyszłym tygodniu ceny powinny dalej spadać. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Umowa w sprawie unijnego programu obronnego SAFE podpisana. Do naszego kraju popłyną ponad 43 miliardy euro. Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz, jeden z sygnatariuszy umowy, zdradził, że rząd ma już projekty na zagospodarowanie całej tej kwoty. Dodał, że jako pierwsza zostanie zrealizowana umowa na system antydronowy SAN.
7: To jest projekt, który buduje polską obronę przeciwdronową. 700 pojazdów, wyobraźcie sobie, 18 baterii, armaty, potwór z Tarnowa, wielolufowy karabin maszynowy, który 3600 strzałów na minutę może dokonywać.
6: Pierwszą transzę w wysokości 6,5 miliarda euro Polska ma dostać jeszcze w tym miesiącu. Pożar w Puszczy Solskiej został opanowany, ale jego dogaszanie według strażników może potrwać kilka dni. Śledztwo w sprawie pożaru wszczęła prokuratura rejonowa w Biłgoraju. Prowadzone jest w kierunku jego nieumyślnego spowodowania. Zdaniem śledczych żywioł zagrażał życiu ludzi. Spowodował też duże straty przyrodnicze. Od dziś do poniedziałku włącznie litr benzyny 95 będzie kosztować maksymalnie 6,35 zł, a oleju napędowego 7,03 zł. To mniej.

0: mniej niż wczoraj, a w przyszłym tygodniu jest szansa na kolejne obniżki.
1: Benzyna Eurosuper 95 powinna spadać w okolice 6,17 groszy za litr. Olej napędowy do poziomu poniżej 7 zł. Możliwe poziomy to około 6,90-6,95 za litr.
0: Prognozuje analityk rynku paliw z BM Reflex Urszula Cieślak. Potanieć ma także Autogaz. Jeszcze krótko piłka. Reprezentacja Polski zagra z Ukrainą 31 maja we Wrocławiu w towarzyskim spotkaniu. Obie drużyny nie zakwalifikowały się na tegoroczne Mistrzostwa Świata. W barażach przegrały ze Szwecją. Ukraina w półfinale, a Polska w finale. 3 czerwca w Warszawie na Stadionie Narodowym biało-czerwoni zagrają z Nigerią.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. Od samego rana Radio Centrum i muzyka, jaką lubisz.
3: Dzień dobry, od samego rana. Ja też jestem z wami, Karolina Romke, z tej strony mikrofonu. Sobotni poranek, przyjemny nawet ten poranek, taki majowy, jeszcze nie do końca ciepły, ale myślę, że sobie spokojnie poradzicie. Jeszcze wystarczy się ubrać na tak zwaną cebulkę. W kalendarzu 9 maja, czyli to już 129 dzień roku, do końca 236 dni, a jeżeli chodzi o wiosnę, no cóż, ta się raz rozkręca, raz trochę gdzieś chowa, taka skromna dziewczyna do końca astronomicznej wiosny. Jeszcze 42 dni, ale najważniejsze jest to, że dzień mamy coraz dłuższy. Rano już pięknie, nawet jeżeli wcześniej wstajecie. No i oczywiście dzień jest coraz dłuższy. Ja wam życzę, żeby ten dzień był przede wszystkim udany, bez żadnych problemów. No i oczywiście też pozdrawiam serdecznie wszystkich tych, którzy tak jak ja na posterunku.
2: Dzień dobry.
3: 4 minuty po 8:00. Jako pierwsza rozkręca tę godzinę Kleo z kawałkiem Dom.

0: Reklama.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Orzechy nerkowca Alesto 200 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. I polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Castorama!
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
3: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
4: Tak?
3: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama! Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
0: Reklama.

0: Foreign Affair to oczywiście Tina Turner. Cześć, cześć i czołem, staliście już. Dajcie znać, co tam u was słychać. Ja mogę dać wam znać, jakie mamy dzisiaj święta. Jeżeli macie trochę czasu wolnego i macie trochę możliwości, no to niech wasze nogi pokierują się do parku, bo tam naprawdę rozśpiewano, zielone i w ogóle wszystko, co dobre dla nas, bo można w ten sposób rzeczywiście trochę się wyciszyć, ale najlepiej, tak wiecie, bez telefonu, schować go gdzieś w kieszeń głęboko, wyciszyć i dać się porwać naturze właśnie. Na dzisiaj mamy Światowy Dzień Ptaków Wędrownych, więc możecie wypatrywać, oglądać, czy tam gdzieś na niebie są te, które do nas wracają. Część już oczywiście jest, zwłaszcza boćki. Te już wiją gniazda, tam już się sporo dzieje i można je podglądać. No ale tak najlepiej rzeczywiście zadrzeć głowę wysoko, no może jeszcze nie leżąc na trawie, bo za zimno, ale podziwiać i posłuchać przede wszystkim.
1: Dzień dobry z Kalisza.

0: Reklama.
1: Potrzebujesz roślin do ogrodu lub na balkon? Z pomocą przychodzisz kółka drzew i krzewów ozdobnych Olea. W naszej ofercie znajdziesz trawy ozdobne, hortensje, rośliny balkonowe i wiele innych roślin. Szkółka drzew i krzewów Olea. Kalisz, ulica Świętego Michała 114. Czynne od poniedziałku do piątku od 8.30 do 17.00. W soboty od 9.00 do 13.00. www.oleaszkółka.pl.
2: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają: młoda kapusta 5,99, awokado Hass 2 za 9 zł, warzywa Hortex 1 plus 1 gratis. Z naszej produkcji sernik belgijski i bułka fitness, a z delicji filet zapiekany z warzywami. Uwaga! Ćwiartka z kurczaka 6,99, szynka bez kości 19,90 i pręga wołowa bez kości 49,90. Z Połem Kalisz. Tradycja i jakość.
0: Reklama.

0: Już prawie 25 minut po godzinie 8. To co powróżymy, co prawda to nie horoskop, nie ta część programu, ale ja powróżę trochę z chmur, zerkając na pogodę długoterminową. Dlaczego wróżę? No bo sami wiecie, że ta pogoda to jednak na dłuższy termin nie zawsze się sprawdza. No ale zerknijmy na ten moment, co tam synoptycy zapowiadają. No toż od jutra ma nam się nieco ocieplić, bo zobaczymy wówczas około 20 stopni na naszych termometrach i pojawi się znowu deszcz. I bardzo dobrze, ten deszcz jest nam cały czas bardzo, bardzo, bardzo potrzebne. Niech go będzie jak najwięcej. Tylko przy tym niech to będzie taki, że tak powiem, zdrowy deszcz, a nie jakaś urawista ulewa i silne wiatry. A jeżeli chodzi o temperaturę w kolejnych dniach, no to zaraz po tych deszczowym poniedziałku, zaraz nam znów spadnie, więc cały czas zimno. Nie wiem jak u was, ale u mnie jeszcze trochę ogrzewanie. No cóż, ja jestem zmarzluchem, więc może też dlatego. No i maj ponoć ma być jednym z tych najzimniejszych miesięcy. Czekamy na słoneczko. To ma się pojawić tak po 20, może wtedy będzie już nieco przyjemniej.
1: Muzyka, jaką lubisz, od samego rana.
0: A co deszczowych pogód, to pamiętajcie, nie narzekać. Jest susza, jest nam woda potrzebna. Jeżeli chcecie jeść coś dobrego, żeby nam ładnie wyrosło, to ten deszcz jest potrzebny. No cóż, no nie będę tłumaczyć jak dzieciom, wy doskonale o tym wiecie. A deszczowe dni też można spędzić w parku. Wystarczy parasol, płaszcz, przeciwdeszczowy, kalosze i można się trochę powygłupiać. Pamiętajcie, zawsze podkreślam, trzeba pielęgnować dziecko w sobie.

0: Reklama.
1: Nowość w MG Kalisz. Poznaj MG S9. Siedmioosobowy SUV plug-in hybrid. Komfort, przestrzeń i nowoczesna technologia dla całej rodziny. Już dostępny w MG Grupa Lis, ulica Poznańska 24. Rusz w przyszłość z MG S9.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło Ekstra Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Castorama.
5: Teoria
3: i praktyka.
5: I po majówce. To co dobre szybko się kończy.
3: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Reklama.

0: reality. Muzyczne święto, które zapowiada się całkiem nieźle, to męskie granie Orkiestra 2026. My oczywiście mamy kawałek, który promuje właśnie to wydarzenie. Trasa rozpoczyna się 26-27 czerwca, w Żywcu dokładnie. W składzie orkiestry spotykają się artyści o wielu, wielu odmiennych nawet stylach. A ten kawałek, który mam dla Was już za moment, to nareszcie, no on dostępny już od jakiegoś czasu. A jeżeli chodzi o datę i miasta jeszcze, to w Poznaniu 10-11 lipca, Gdańsk 17-18 lipca, Wrocław to 31 lipca do 1 sierpnia, no i Warszawa 21-22 lipca. Na scenie głównej Rubens, Grochuta, Herbuta, Sisters, Zalewski, Projekt Specjalny, Kult, Gra Kazika i wiele, wiele innych. A jeżeli chodzi o kawałek, który ja mam dla Was, czyli nareszcie, tutaj mamy takie zestawienie jak Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino.
1: Od samego rana Radio Centrum i muzyka, jaką lubisz. Ja się

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Już za chwilę wiadomości z kraju i ze świata, a w nich kolejna decyzja Donalda Trumpa, który nie wyklucza, żeby przenieść wojska z Niemiec do Polski. Szczegóły w wiadomościach o 9:00.

0: Reklama.
1: Czujesz ten rytm? Tak właśnie bije serce twojego ogrodu. Zadbaj o nie i pozwól, aby było doskonałe. Centrum Kamienia zaprasza na ogrodowe łowy. Na ponad 10 tysiącach metrów kwadratowych znajdziesz każdy kamień do ogrodu. Centrum Kamienia, kamienie ozdobne, elewacyjne i tarasowe. Kostka granitowa oraz betonowa. Czekanów przy trasie 25 między Ostrowem a Kaliszem. www.ckamienia.pl. Posłuchaj, to rytm życia ogrodu.
2: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają. Młoda kapusta 5,99, awokado Hass 2 za 9 zł, warzywa Hortex 1 plus 1 gratis. Z naszej produkcji sernik belgijski i bułka fitness, a z delicji filet zapiekany z warzywami. Uwaga! Ćwiartka z kurczaka 6,99, szynka bez kości 19,90 i pręga wołowa bez kości 49,90. Z Połem Kalisz. Tradycja i jakość.
0: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, Rogatka 20C.
1: Sponsorem programu jest firma Michał i Krzysztof Kurdyk, właściciele i hodowcy kurek znoszących takie jaja. Beznatka 2 koło Kalisza.
2: Pogoda na dziś.
3: Raczej zachmurzone niebo, chociaż gdzieniegdzie tam przedziera się trochę słońca. Dziś maksymalnie zobaczymy w południowej Wielkopolsce 15 stopni, teraz 10. Wiatr z północy na razie wieje słabo i niewiele w ciągu dnia przyspieszy. Na barometrach obecnie 1022 hektopaskale.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, Rogatka 20C.
1: Sponsorem programu jest firma Michał i Krzysztof Kurdyk, właściciele i hodowcy kurek znoszących takie jaja. Beznatka 2 koło Kalisza.
4: Właśnie minęła
3: 9.
4: Radio Centrum.
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Donald Trump nie wyklucza przeniesienia wojsk z Niemiec do Polski. Zaczęło się trzydniowe zawieszenie broni między Rosją a Ukrainą. Po czterech latach Wisła Kraków wraca do piłkarskiej ekstraklasy. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Donald Trump nie wyklucza częściowego przeniesienia amerykańskich żołnierzy z Niemiec do Polski. Mówi, że to możliwe. Polska by tego chciała. Mamy świetne relacje z Polską. Ja mam świetne relacje z prezydentem. Pamiętacie, poparłem go, a on wygrał, mimo że był daleko z tyłu. Jest wielkim fajterem i świetnym gościem. Bardzo go lubię, więc to możliwe. W ubiegłym tygodniu prezydent USA zapowiedział, że wycofa z Niemiec znacznie więcej niż ogłoszone dotąd 5 tysięcy żołnierzy. Trump ogłosił też, że do poniedziałku obowiązuje trzydniowe zawieszenie broni między Rosją a Ukrainą. Ma objąć zawieszenie wszelkich działań wojennych, a także wymianę więźniów w formule 1000 za 1000. Potwierdził to Kreml, a prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wydał dekret, zgodnie z którym Kijów zezwala Moskwie na przeprowadzenie parady wojskowej na Placu Czerwonym z okazji Rosyjskiego Dnia Zwycięstwa. We wtorek Kolegium Koalicji Obywatelskiej zajmie się sprawą senatora Tomasza Lenca w związku z zabiegiem jego syna w szpitalu w Aleksandrowie. Kontrola NFZ-u wykazała, że zabieg u syna senatora wykonano poza procedurami, a obecni przy tym lekarze bezprawnie opuścili w tym celu swoje dyżury na innych oddziałach. Potwierdziła to też wewnętrzna kontrola szpitala, a jego dyrektor dodał, że ujawniono dokument, który był przerabiany, dorabiany do

0: Dotyczy to książki wpisów lekarskich oddziału szpitala, gdzie na doklejonej stronie ręcznie odnotowano taki zabieg. NFZ nałożył na szpital kary 134 tysiące złotych. Sprawę bada też prokuratura. Wisła Kraków wywalczyła awans do piłkarskiej ekstraklasy. Zawodnicy Białej Gwiazdy przypieczętowali go na dwie kolejki przed końcem sezonu. Wczoraj Wisła wygrała z Chrobrym Głogów 2-0. Po końcowym gwizdku nastąpił wybuch radości na stadionie. Wisła wraca do elity po 4 latach przerwy. Do elity nie dostali się za to nasi hokeiści. Polska przegrała z Litwą po dogrywce 1-2. To był ostatni mecz Mistrzostw Świata Dywizji 1A w Sosnowcu. Awans do grona najlepszych zespołów świata wywalczyły Kazachstan i Ukraina.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Dzień dobry, 3 minuty, właściwie 4 zaraz po godzinie 9, 9 maja w kalendarzu, sobota, weekend. Przypominam tym, którzy jeszcze trochę zaspali, a może śpią jeszcze, bo piątek, piątunio gdzieś tam wszedł nieco mocniej, no to śpijcie smacznie, obyście się wyspali i stali wypoczęci. W kwestiach związanych ze świętami właśnie i ze świętowaniem pamiętajcie, że trwa jeszcze tydzień bibliotek, ale dzisiaj można dzisiaj komuś mocno i głęboko spojrzeć w oczy, bo dzisiaj mamy Dzień Okulistów i Okulistyki, wspomniany przeze mnie wcześniej Światowy Dzień Ptaków Wędrownych także i Dzień Unii Europejskiej. Takie święta w moim kalendarzu. Świątecznie można by rzec również od Artura Gadowskiego, który za chwilę wystartuje ze swoim kawałkiem Szczęśliwego Nowego Jorku.

0: Reklama.
1: Melatonina, lekam dobry, sen dobry dzień właśnie zaczął się.
2: Melatonina lekam, teraz w dużym ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
0: Reklama.

0: i mamy weekend i gra muzyka.
1: A skoro jest weekend, to ja wam szybko dam znać, co się będzie działo w naszym regionie. Park Jana Pawła II w Ostrzeszowie, tam piknik ekologiczny, ekowarsztaty dla dorosłych i dla dzieci. Tu obowiązywały zapisy, wpadnijcie, może coś się jeszcze uda. To 15, 16, 17, a tam coś z kwiatów, coś z nitką i naturą, także biblioteka ekopomysłów, będzie mini gra terenowa, ta od 15 do 18. No i stoiska pełna aktywności i przeróżnych atrakcji, no i także sezon, jak to ładnie nazwali, rowelowy. Konkurs Ostrzeszowskiej Grupy Rowerowej, mini miasteczko rowerowe z funkcjonariuszami policji, właśnie stamtąd akcja Kask jest cool i przewodniki rowerowe. Być może nawet będzie można zaznaczyć jakiś rower. Dajcie znać, jak się tam bawicie. Well,

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: 21 minut już po godzinie 9, czyli za chwilę czas na pierwsze dziś wiadomości z południowej Wielkopolski, więc już teraz daję wam znać, że możecie się przygotować na wiadomości, na które zapraszam w imieniu Mateusza Kurzaja. Te o godzinie 9.30 powiemy o tematach związanych znów z parkowaniem, przypomnimy o Strzeszowskim pikniku ekologicznym, a także coś na sportowo. 9.30 szczegóły.
2: Reklama. Sklepy z Połem w Kaliszu polecają: młoda kapusta 5,99, awokado Hass 2 za 9 zł, warzywa Hortex 1 plus 1 gratis. Z naszej produkcji sernik belgijski i bułka fitness, a z delicji filet zapiekany z warzywami. Uwaga! Ćwiartka z kurczaka 6,99, szynka bez kości 19,90 i pręga wołowa bez kości 49,90. Z Połem Kalisz. Tradycja i jakość.
3: Kochanie, a wjazd i podjazd uwzględniłeś?
4: Oczywiście.
3: A przydomowy parking?
4: Naturalnie.
3: A taras?
4: Bezwzględnie.
3: I to wszystko sama zaprojektowałaś?
4: Poniekąd. Pomógł mi Wesołek.
3: Wiedziałem, bo u Wesołka darmowy projekt kostki brukowej firmy Drogbruk.
4: I gwarancja super ceny.
3: Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. Kalisz Piłsudskiego 17. mbwesołek.pl.
5: Nie wiem, którą założyć. Białą? Ładna. A ta? Za kolorowa. A może ze stójką albo w tym fasonie? Którą koszulę mam ubrać?
6: Feniks, skarbie, Feniks! Nieważne, którą i jaką, w Feniksie wyglądasz znakomicie.
7: Producent koszul męskich Feniks poleca wszelkiego rodzaju koszule od wizytowych po dzienne. Zapraszamy do sklepu firmowego Kalisz, ulica Towarowa 1B oraz do sklepów patronackich na terenie całego kraju.
5: Feniks to styl i elegancja.
2: Reklama.

0: Mała przerwa w muzyce, bo minęła 9.30. Czas na wiadomości w studiu Mateusz Kurzej.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Ktoś parkuje autem w miejscu do tego nieprzeznaczonym przy willi Kalisja w Kaliszu. Ostrzeszowski piknik ekologiczny. Stal zakończyła sezon.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Co wolno wojewodzie, to no właśnie, wbrew początkowi tego znanego przysłowia dyscyplinującego chłopa pańszczyźnianego, temat nie dotyczy w żadnym stopniu wojewody.
3: Otóż, jak informują słuchacze, za pośrednictwem linii interwencyjnej Radia Centrum od jesieni zeszłego roku ktoś bez krępacji parkuje sobie auto na chodniku bezpośrednio przed schodami do budynku willi Kalisja przy Alei Wolności w Kaliszu. Przesłane zdjęcia wskazują, że może to być auto przewodniczącego Rady Miejskiej Kalisza z ramienia PiS Sławomira Lasieckiego. Nie wstrząsa nim widmo mandatu ani nawet upomnienia od Straży Miejskiej. Zwróciliśmy się do przewodniczącego, co stoi za tym nadzwyczajnym uprzywilejowaniem białego Peugeota. Czekamy na odpowiedzi i wtedy poinformujemy szarych kierowców, jak to się robi w Kaliszu. Czekajcie. Piotr Waśko, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
2: Władze Ostrzeszowa zapraszają na ostrzeszowski piknik ekologiczny. Już dzisiaj w ramach wydarzenia odbędzie się wiele ciekawych warsztatów, zarówno dla młodszych, jak i starszych.
4: Piknik rozpocznie się o 15 i potrwa do 18 w parku Jana Pawła II. Zaplanowano m.in. trzy rodzaje warsztatów. Będą to odpowiednio kwiaty milistki, czyli tworzenie dekoracji w kubeczkach i poznanie technik komponowania wiosennych roślin. Nitko miniaturą, a więc ze skrawków materiału i starych ubrań, powstaną plecaki oraz torby, a także biblioteka ekopomysłów ostrzeszowskiej bibliotekarki przeniosą uczestników w bajkowy świat z teatrzykiem. Ponadto przez cały czas trwania pikniku organizatorzy zaplanowali dodatkowe atrakcje, takie jak edukacyjne zabawy dla dzieci, możliwość tworzenia budek lęgowych z nadleśnictwem przedborów czy zabawek sensorycznych w duchu Zero Waste, a także konkurs ostrzeszowskiej grupy rowerowej i mini miasteczko rowerowe z ostrzeszowską policją. Dawid Nawrocki, Radio Centrum.
2: Wybitny mecz Kwana Jacksona w Dąbrowie Górniczej to za mało. Koszykarze Tasomix Losiek Stali Ostrów przegrali w piątkowy wieczór z tamtejszym MKS-em 86-94 i na fazie play-in zakończyli sezon 2025-26, plasując się ostatecznie na 10. miejscu w Orlen Basket Lidze.
5: Grający wąską rotacją zespół z Ostrowa Wielkopolskiego nie dał rady zagrać dwóch dobrych spotkań w ciągu zaledwie trzech dni. Sił brakowało przede wszystkim Trentonowi Gibsonowi. Amerykanin pod nieobecność kontuzjowanego Michała Pluty został jedynym rozgrywającym w Stali. Cały sezon miał bardzo dobry, ale ostatni mecz mu nie wyszedł. Popełniał proste straty i nie trafiał z czystych pozycji. Wstrzelił się dopiero raz w końcówce, kiedy to na moment przywrócił nadzieję ostrowskich kibiców na to, że Stal w Dąbrowie wygra. Niestety bez wsparcia w ataku Gibsona i Lastera sam Kwan Jackson nie był w stanie w pojedynkę pokonać MKS-u. Amerykanin przed meczem odebrał nagrodę za tytuł najlepszego obrońcy sezonu zasadniczego, a w Dąbrowie Górniczej udowodnił, że potrafi być także strzelcem. Zdobył aż 32 punkty, zebrał 7 piłek, zanotował 4 asysty i 1 przechwyt. Z konieczności zagrał jako rozgrywający i zrobił to świetnie. Stal przegrała 86-94 i zakończyła sezon. MKS Dąbrowa Górnicza w niedzielę zmierzy się we Włocławku z Anwilem o 8 miejsce w playoffach. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: 25 minut do 10.

0: Reklama.
1: Nowość w MG Kalisz. Poznaj MG S9. Siedmioosobowy SUV plug-in hybrid. Komfort, przestrzeń i nowoczesna technologia dla całej rodziny. Już dostępny w MG Grupa Lis, ulica Poznańska 24. Rusz w przyszłość z MG S9.
2: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
3: Kiedy ostatnio coś naprawdę cię poruszyło? 66. Kaliskie Spotkania Teatralne. Festiwal Sztuki Aktorskiej. 18 kwietnia, 16 maja. Teatr Bogusławskiego w Kaliszu. Główny sponsor MTM Consulting Developer. Platynowy sponsor Calmedica.
0: Reklama.

0: pogoda nie jest zła, na razie bez opadów. W godzinach popołudniowych być może miejscami coś się gdzieniegdzie pokropi, ale raczej to jeszcze nie ten moment, więc śmiało możecie udać się dziś do Parku Miejskiego w Kaliszu. Bardzo Was do tego zachęcam. Dokładnie przy rzeźbie Spoczywająca o godzinie 15 odbędzie się festyn rodzinny dla Ani Mrówczyńskiej, dla Ani, która bardzo, bardzo potrzebuje naszej pomocy, więc śmiało ruszajcie, weźcie ze sobą trochę gotówki, a tam na miejscu będzie można oczywiście wrzucić do puszeczek. Będą liczne występy, będzie także loteria fantowa, będą dmuchańce, gry i zabawy z animatorem, budka z lodami i wiele, wiele przeróżnych innych atrakcji. Cały dochód festynu zostanie przekazany na rzecz Ani Mrówczyńskiej właśnie. Szczegóły znajdziecie także na rc.fm. Mam nadzieję, że wpadniecie. Przypominam, festyn rodzinny dla Ani Mrówczyńskiej w Parku Miejskim w Kaliszu przy rzeźbie Spoczywająca dziś o godzinie 15.
1: Dzień dobry z Kalisza!

0: Radiocentrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Uf, nie było łatwo, ale udało się. Iga Świątek awansowała do kolejnej, trzeciej rundy turnieju w Rzymie. Szczegóły w wiadomościach już o 10:00.
2: Reklama.
3: Bo miłość jest
4: wyjątkowy koncert. Koncert Teresy Werner z okazji Dnia Matki. Zapraszamy już 22 maja do Auli Uniwersytetu Kaliskiego przy ulicy Nowy Świat 4 w Kaliszu. Bilety, Kasa Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu oraz na kupbilecik.pl. To będzie wspaniała zabawa przy największych przebojach Teresy Werner.
5: Nie chcesz, aby rdza zniszczyła podwozie twojego auta? Jedź do firmy Crown, umyją podwozie, a potem zabezpieczą antykorozyjnie bezbarwną powłoką podwozie, jak i profile zamknięte. A to wszystko od 950 zł. Crown to kanadyjska firma z 40-letnim doświadczeniem. Z Duny telefon 502-722-722. Telefon 502-722-722.
2: Reklama.
6: Radiocentrum.

0: ewidentne.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło kalisza, rogatka 20C.
2: Sponsorem programu jest firma Michał i Krzysztof Kurdyk, właściciele i hodowcy kurek znoszących takie jaja. Beznatka 2 koło kalisza.
3: Właśnie minęła
0: 10.
3: Radio Centrum.
4: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Strażacy dogaszają pogorzelisko w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Peter Modzior właśnie zostaje premierem Węgier, zastąpi Orbana. Iga Świątek awansowała do trzeciej rundy turnieju w Rzymie. Miewa kłopoty pod koniec seta. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Około 300 strażaków dogasza Puszczę Solską na Lubelszczyźnie. Pożar wybuchł we wtorek, objął 300 hektarów lasu. Strażacy metr po metrze sprawdzają pogorzelisko. Tam, gdzie pojawiają się zarzewia ognia, zrywają ściółkę i przelewają wodą. W strefie pod ściółką, na przykład korzenie drzew, mają jeszcze wyższą temperaturę i trzeba to dogasić. Litwa zostanie dziś drugim państwem, który podpisze umowę na zaciągnięcie unijnej pożyczki SAFE. Wilno może liczyć na ponad 6 miliardów euro w ramach programu. Wczoraj w Warszawie umowę jako pierwsza podpisała Polska. Polska otrzyma w ramach SAFE prawie 190 miliardów złotych. Na Węgrzech dziś zmiana rządu. Po 16 latach odchodzi Viktor Orbán, a władzę przejmuje właśnie Peter Modzior i jego partia TISA. Nowy premier obiecuje m.in. walkę z korupcją.
6: Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby zagwarantować, że będzie to początek nowej ery, bo Węgrzy nie głosowali za zwykłą zmianą rządu, a za całkowitą zmianą reżimu.
5: Modzior zapowiadał, że w pierwszą wizytę zagraniczną uda się do Polski. Chce, jak mówi, odbudować tysiącletnią przyjaźń polsko-węgierską. Z trudem, ale wygrała. Iga Świątek awansowała do trzeciej rundy turnieju WTA w Rzymie. Polska tenisistka wygrała z Amerykanką Katie McNally 6-1, 6-7, 6-3. Więcej o tym spotkaniu Błażej Kulesza.
7: Na Foro Italico w Rzymie słychać było jazda Iga, jazda albo let's go Iga, let's go. Polka grała świetnie, ale tylko w pierwszym secie, gdy oddała rywalce jedynie gema. Nasza najlepsza tenisistka mecz mogła spokojnie zamknąć w dwóch partiach, uważa Adam Romer z magazynu Tenis Klub.
8: To, co najbardziej niepokojące po tym meczu, że Iga w secie drugim prowadziła 5-4 i serwowała, potem prowadziła 6-5 i serwowała i nie udało jej się tego seta domknąć.
7: Świątek turniej w Rzymie wygrywała trzykrotnie. Rok temu odpadła już w trzeciej rundzie.
5: A w tym roku w trzeciej rundzie zagra z Włoszką Elisabetą Cocciaretto.
4: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: No oczywiście i za cały czas mocno, mocno kibicujemy. Ja wam także kibicuję, żeby ten dzień był dla was jak najprzyjemniejszy i jak najlepszy. Tego wam właśnie życzę. No i jak na zawołanie troszeczkę więcej słońca wyszło, niech tak zostanie. 3 minuty po 10:00.

0: Reklama.
1: Szykujesz kampera w trasę? Centrum Kempingowe Ostrów Wielkopolski przy ulicy Okulnej 1. Zaprasza. Wykonujemy profesjonalne przeglądy gazowe i przedsezonowe. Montujemy klimatyzację, fotowoltaikę, markizy, bagażniki, instalacje wodne i elektryczne oraz wiele innych. Zapewniamy naprawy powypadkowe i uszczelnienie.
2: Na hasło radio 10% rabatu na usługi.
1: Zadzwoń 690 680 245. Powtarzam 690 680 245. Okulna 1. Zapraszamy.
3: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
4: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
0: Reklama.

0: tematów związanych z nauką. Bardzo proszę, znów z naszego regionu, z Wielkopolski. Poznańscy studenci stworzyli cyfrowe nos, wyobraźcie sobie, czyli coś, co niucha i to niucha dobrze i potrafi wywęszyć dobre rzeczy. Wynalazek może pomóc rolnikom i przemysłowi zwłaszcza. No nie wygląda jak ludzki nos, ale potrafi zrobić to, co do tej pory kojarzyło się przede wszystkim z naturą, czyli rozpoznawać zapachy i zmieniać je w dane. Sznipi, tak się nazywa, cyfrowy nos rozwijany w Poznaniu, właśnie urządzenie wykorzystujące czujniki chemiczne i do tego sztuczną inteligencję. I to jest dobre zastosowanie. Może znaleźć zastosowanie m.in. w rolnictwie, przemyśle spożywczym, kosmetycznym, medycynie oraz monitoringu środowiska. Korzysta z zestawu przeróżnych sensorów, które rejestrują wzorce. No i oczywiście te zebrane dane trafiają do systemu, tam algorytmy odpowiednie wszystko analizują. No i właśnie, i potem są efekty. Trzeba przyznać, że niektórzy studenci to dopiero potrafią. Ciekawa jestem, jak tam nasi maturzysty i jak wybór studiów. Dajcie znać, numer telefonu znacie.
1: I mamy weekend. I gra muzyka.

0: Reklama.
1: Hej, słyszałaś? W Tip Topie sprzedają teraz używaną odzież na kilogramy.
2: Nie do wiary.
3: Odzież używana na kilogramy?
1: Tak, modna odzież używana na wagę. Światowe marki. I to wszystko w super cenie.
3: Trzeba się tam wybrać.
4: Tak, to nowość. Oferujemy modną odzież na wagę oraz buty, torby, torebki, zabawki, gadżety i inne rzeczy. Tip Top, Ostrów Wielkopolski, Głogowska 14, pierwsze piętro.
5: Potrzebujesz roślin do ogrodu lub na balkon? Z pomocą przychodzi szkółka drzew i krzewów ozdobnych Olea. W naszej ofercie znajdziesz trawy ozdobne, hortensje, rośliny balkonowe i wiele innych roślin. Szkółka drzew i krzewów Olea. Kalisz, ulica Świętego Michała 114. Czynne od poniedziałku do piątku od 8.30 do 17.00. W soboty od 9.00 do 13.00. www.oleaszkółka.pl.
6: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają: młoda kapusta 5,99, awokado Hass 2 za 9 zł, warzywa Hortex 1 plus 1 gratis. Z naszej produkcji sernik belgijski i bułka fitness, a z delicji filet zapiekany z warzywami. Uwaga! Ćwiartka z kurczaka 6,99, szynka bez kości 19,90 i pręga wołowa bez kości 49,90. Z Połem Kalisz. Tradycja i jakość.
0: Reklama.
7: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
8: 21 minut po godzinie 10:00 i za chwilę kolejne wiadomości z południowej Wielkopolski, a w nich o inwestycji, na którą mieszkańcy powiatu krotoszyńskiego czekali od dawna. Powiemy także coś o sporcie, konkretnie o szczypiarniaku Netland MKS Kalisz. Stanie przed szansą na piąte miejsce. Szczegóły o 10:30 w wiadomościach.

0: Zbliża się godzina 10.30, czas na kolejne wiadomości z południowej Wielkopolski. Te przedstawi Mateusz Kurzej.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Obwodnice Krotoszyna, Zdun i Cieszkowa coraz bliżej. Nawet 5 lat więzienia grozi 32-latkowi za zniszczenie ambon myśliwskich. Szczypiorniści powalczą o piąte miejsce.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Na te inwestycje mieszkańcy powiatu krotoszyńskiego czekali od lat, a mowa o obwodnicach Krotoszyna, Zdun i Cieszkowa, a także o remontach dróg krajowych przebiegających przez Krotoszyn.
3: Kończymy procedury administracyjne w zakresie decyzji środowiskowej. Dla obwodnicy Krotoszyna, Zdun i Cieszkowa w ciągu drogi krajowej nr 15 dysponujemy wszystkimi opiniami wymaganymi przez prawo od właściwych instytucji, a pod koniec marca otrzymaliśmy zaktualizowane mapy przebiegu obwodnicy zgodne ze stanowiskiem RDO-siu, na które naprawdę długo czekaliśmy. Równolegle Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych Autostrad deklaruje gotowość do ogłoszenia jeszcze w tym roku przetargu na realizację tej inwestycji w trybie zaprojektuj i wybuduj.
2: Powiedziała Radiu Centrum Natalia Robakowska, burmistrz Krotoszyna, a samorząd będzie również chciał wspomagać Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad w remoncie dróg krajowych przebiegających przez miasto.
3: Krotoszyn jest gotowy do sfinansowania części wodociągowej i kanalizacyjnej w przebudowywanym pasie dróg krajowych na terenie miasta. Generalna czeka jeszcze na wymagane prawem zezwolenia, aby rozpocząć właściwy proces inwestycyjny. Niemniej jednak liczymy na to, że po uzyskaniu wymaganych prawem zezwoleń jeszcze w tym roku Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych Autostrad ogłosi przetarg na realizację niezwykle ważnego zadania, jakim jest przebudowa dróg krajowych na terenie miasta.
2: Dodała Natalia Robakowska, to zadanie ma być realizowane w trzech etapach. W pierwszej kolejności przebudowa ulic Sienkiewicza, Mickiewicza i Kobylińskiej.
1: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
2: Ochroną zwierząt tłumaczył uszkodzenie kilkunastu ambon myśliwskich w gminie Sośnie. Za uszkodzenie mienia odpowie 32-letni mężczyzna. Zgłoszenia o trzech zniszczonych drewnianych konstrukcjach policjanci z posterunku w Sośniach otrzymali pod koniec kwietnia, a o kolejnych 8 już w maju.
4: Jedziemy tam po zwycięstwo. Mieliśmy różne mecze w tym sezonie.
5: Wszystkie znajdowały się na terenie gminy Sośnie i należały do kół łowieckich. W każdej ambonie uszkodzenia wyglądały podobnie. 6 maja dzięki pracom mundurowych z posterunku policji w Sośniach udało się zatrzymać 32-letniego mieszkańca gminy Sośnie podejrzanego o dokonanie tych zniszczeń.
2: Powiedziała Radio Centrum aspirant Ewa Golińska-Jurasz, oficer prasowa ostrowskich policjantów. Wartość zniszczonego mienia oszacowano na blisko 30 tysięcy złotych. Mężczyźnie postawiono zarzut zniszczenia mienia, za co grozi od 3 miesięcy do 5 lat więzienia. To może być najważniejszy mecz sezonu. Szczypiorniści Netland MKS-u Kalisz staną przed szansą na piąte miejsce w Orlen Superlidze. O te powalczą na wyjeździe z Chrobrym Głogów. W fazie zasadniczej tego sezonu bilans spotkań tych drużyn to 1-1. We wrześniu podopieczni Rafała Kuptela wygrali u siebie 32-26, natomiast w lutym na wyjeździe minimalnie przegrali 25-27.
4: Jedziemy tam po zwycięstwo. Mieliśmy różne mecze w tym sezonie, lepsze, gorsze. Mam nadzieję, że w niedzielę to będzie ta nasza najlepsza możliwa twarz i zwycięstwem zakończymy ten sezon.
6: Chłopaki są zmotywowani i będziemy walczyć i podejdziemy na pewno ze 100% skupieniem i jedziemy tam wygrać ten mecz. I przypieczętujemy piąte miejsce i zrobimy najlepszy sezon w Kaliszu.
2: Powiedzieli Radio Centrum rozgrywający Jakub Moreń i obrotowy Jan Klimków z Netland MKS-u Kalisz. Wygrana dla szczypiornistów Netland MKS-u Kalisz oznacza piąte miejsce na koniec tego sezonu. Najwyższe w ramach dotychczasowych rozgrywek klubu w Orlen Superlidze Mężczyzn. Przegrana, szóste, na którym już kilkukrotnie kończyli. Mecz w tę niedzielę o 18:00 w Głogowie. Spotkanie będzie transmitowane online.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Reklama.
1: Czujesz ten rytm? Tak właśnie bije serce twojego ogrodu. Zadbaj o nie i pozwól, aby było doskonałe. Centrum Kamienia zaprasza na ogrodowe łowy. Na ponad 10 tysiącach metrów kwadratowych znajdziesz każdy kamień do ogrodu. Centrum Kamienia, kamienie ozdobne, elewacyjne i tarasowe. Kostka granitowa oraz betonowa. Czekanów przy trasie 25 między Ostrowem a Kaliszem. www.ckamienia.pl. Posłuchaj, to rytm życia ogrodu.
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Domek ogrodowy z dzwonkiem marki Smobi. 140 zł taniej, 359 zł. Najniższa cena z 30 dni, 499 zł.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Spotkaj się z wielką sztuką, z mistrzami aktorstwa, z samym sobą. 66. Kaliskie Spotkania Teatralne. Festiwal Sztuki Aktorskiej. 19 spektakli, ponad 100 ról aktorskich. Kalisz, 18 kwietnia, 16 maja. Główny sponsor MTM Consulting Developer. Platynowy sponsor Calmedica.
0: Reklama.

9 maja w kalendarzu, sobota, czas na świętowanie, więc daję wam znać, któż dzisiaj ma imieniny. No bardzo proszę, moja imienniczka Karolina ma imieniny dzisiaj, Bożydar oraz Grzegorz, Karola, Beat, Jacynta, Hiob i Przebor. Wszystkiego, co najlepsze dla was. Ode mnie także bardzo fajny upominek muzyczny z filmu, który pewnie też trochę znacie. Aerosmith, I don't want to miss a thing. Życzę wam wszystkiego najlepszego. Wy też pamiętajcie, żeby złożyć im życzenia, może zaprosić na lody, na mały spacer. Najważniejsza jest pamięć. I could stay awake just to hear.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Już za chwilę kolejne wiadomości z kraju ze świata. W nich powiemy o jednej z najnowocześniejszych w Europie porodówek. Tę będzie mieć Radom. Wiadomości już o godzinie 11.
2: Reklama. Tysiące roślin w jednym miejscu. Unikalne odmiany, gorące nowości i wyjątkowe promocje. Prosto od pszczółkarzy polskich i z całej Europy. Nie przegap największego wydarzenia ogrodowego w Wielkopolsce. Ostrów 3MK Arena Ostrów, 16 i 17 maja. Do zobaczenia!
3: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na bydm-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
4: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
5: Tak?
4: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, Rogatka 20C.
1: Sponsorem programu jest firma Michał i Krzysztof Kurdyk, właściciele i hodowcy kurek znoszących takie jaja. Beznatka 2 koło Kalisza.
2: Pogoda na dziś.
3: 12 stopni, dziś maksymalnie w okolicach 15. Pojawi się więcej słońca, ale raczej niebo mocniej zachmurzone, wiatr z północy. Teraz wieje z prędkością 11 km na godzinę, a na barometrach mamy 1022 hektopaskale.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, Rogatka 20C.
1: Sponsorem programu jest firma Michał i Krzysztof Kurdyk, właściciele i hodowcy kurek znoszących takie jaja. Beznatka 2 koło Kalisza.
4: Właśnie minęła
3: 11.
4: Radio Centrum.
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Rosja boi się ukraińskich ataków na dzisiejszą paradę zwycięstwa. Wyjątkowo nowoczesna porodówka zostanie otwarta zaraz w Radomiu. Na Teneryfę płynie statek z wirusem na pokładzie. Pasażerów trzeba będzie ewakuować i poddać kwarantannie. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Rosja świętuje dziś Dzień Zwycięstwa, czyli zakończenie II wojny światowej w Europie. Po raz pierwszy od 18 lat parada na Placu Czerwonym odbędzie się bez czołgów i pojazdów wojskowych. Według ekspertów Kreml boi się ukraińskich ataków na Moskwę. Ogłoszono co prawda zawieszenie broni. I choć to Rosja łamała wszelkie dotychczasowe rozejmy, teraz odgraża się, że uderzy w Kijów, jeśli Ukraina zaatakuje Moskwę.
6: Stanowczo wzywamy władze Ukrainy do potraktowania naszego ostrzeżenia z pełną odpowiedzialnością. Chcemy, aby ukraiński rząd zapewnił obywatelom Kijowa terminową ewakuację.
5: Mówi rzeczniczka rosyjskiego MSZ-u. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył, że zgadza się na paradę zwycięstwa w Moskwie, ale odradził zagranicznym przywódcom podróż do Rosji. Spośród unijnych liderów do Moskwy wybrał się premier Słowacji Robert Fico. Polska gospodarka ma stabilną perspektywę, oceniła agencja S&P, dała Polsce rating A-. Według prognoz tej agencji polskie PKB wzrośnie w tym roku o 3,3%, a w przyszłym o 2,9%. To potwierdzenie odporności naszej gospodarki, napisał na portalu X minister finansów Andrzej Domański. Jedną z najnowocześniejszych w Europie porodówek będzie mieć Radom, Mazowiecki Szpital Specjalistyczny na radomskim Józefowie. W poniedziałek zostanie tam otwarty nowoczesny trakt porodowy, czyli komfortowe, przyjazne sale i nowoczesny sprzęt, mówi prezes lecznicy Bożenna Pacholczak.
7: Jest to trakt porodowy z salami przedoperacyjnym, pooperacyjnymi, resuscytacji, cesarskich cięć, sanitariaty, wanny, wygodne łóżka, pokój porodów rodzinnych. No, jestem sama pod wrażeniem.
5: Remont kosztował 25 milionów złotych. Pieniądze przekazał samorząd województwa mazowieckiego. Pasażerowie statku wycieczkowego z Argentyny na Teneryfę muszą być ewakuowani. Wykryto na nim tak zwanego hantawirusa. 3 osoby zmarły. 140 osób po zakończeniu podróży zostanie skierowanych do, jak to opisano, całkowicie odizolowanego, odgrodzonego kordonem obszaru. Statek MV Hondius dopłynie na Teneryfę jutro rano. Rzecznik Światowej Organizacji Zdrowia zapewnia, że ryzyko rozprzestrzenienia się hantawirusa jest absolutnie niewielkie.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: 3 minuty po godzinie 11:00.

0: Reklama.
1: Potrzebujesz roślin do ogrodu lub na balkon? Z pomocą przychodzi szkółka drzew i krzewów ozdobnych Olea. W naszej ofercie znajdziesz trawy ozdobne, hortensje, rośliny balkonowe i wiele innych roślin. Szkółka drzew i krzewów Olea. Kalisz, ulica Świętego Michała 114. Czynne od poniedziałku do piątku od 8.30 do 17.00. W soboty od 9.00 do 13.00. www.oleaszkółka.pl.
0: Szykuj się!

0: Spróbuj za darmo.
1: Jak tak, to Allegro.
2: Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to Twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą Ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca. Szał letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
5: Reklama.
6: O, dzięki.

0: Kamil Bednarek, Wojownik Światła, oni wojują piórem, można by powiedzieć, no długopisem, ołówkiem też, głową przede wszystkim. Trzymamy za was, maturzyści, mocno kciuki, bo o maturzystach właśnie mówię. Za nimi już duża część egzaminów, ale przed nimi jeszcze od poniedziałku kolejne tematy, a tutaj języki obce i wszystkie te tematy związane z programem rozszerzonym, czyli matematyka, WOS, chemia, historia sztuki, informatyka, geografia, historia. Od poniedziałku startują ci, którzy mają program na poziom rozszerzony i części języków obcych, ale nie tylko maturzyści się egzaminują od poniedziałku dalej, bo rozpoczynają swoje egzaminy ósmoklasiści. Te egzaminy odbędą się właśnie w terminach od 11 do 13 maja, czyli od poniedziałku do środy. Tutaj trzymamy mocno kciuki za ósmoklasistów właśnie. W poniedziałek zaczynają język polski, we wtorek matematykę i w środę język obcy nowożytny. Mocno za was trzymamy kciuki.
1: I mamy weekend. I gra muzyka.
0: No to z dedykacją dla wszystkich tych, którzy właśnie egzaminują, bądź egzaminy przed nimi, żeby takie później wam towarzyszyły uczucia.

0: Reklama.
1: Nowość w MG Kalisz. Poznaj MG S9. Siedmioosobowy SUV plug-in hybrid. Komfort, przestrzeń i nowoczesna technologia dla całej rodziny. Już dostępny w MG Grupa Lis, ulica Poznańska 24. Rusz w przyszłość z MG S9.
2: Koncert z okazji Dnia Matki. Szlagierowa gala z humorem już 23 maja w Krotoszynie. Kino Przedwiośnie przy Alei Powstańców Wielkopolskich 18. Duża dawka najlepszych szlagierów i dobrego humoru. Bilety w kasie kina oraz internetowo na kupbilecik.pl. Nie może Was tam zabraknąć.
3: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają: młoda kapusta 5,99, awokado Has 2 za 9 zł, warzywa Hortex 1 plus 1 gratis. Z naszej produkcji sernik belgijski i bułka fitness, a z delicji filet zapiekany z warzywami. Uwaga! Ćwiartka z kurczaka 6,99, szynka bez kości 19,90 i pręga wołowa bez kości 49,90. Z Połem Kalisz. Tradycja i jakość.
4: Co masz?
5: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
4: Chips Lays? Dzięki.
5: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
4: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
5: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
6: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
0: Reklama.
7: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
8: Przypomnienie o zaginionym i poszukiwanym nastolatku. Wydział Kryminalny Komendy Powiatowej Policji w Ostrowie Wielkopolskim prowadzi poszukiwania opiekuńcze. Ktokolwiek wie, gdzie może przebywać Krzysztof Kapusta lub posiada informacje, które mogą pomóc w jego odnalezieniu, proszony jest o kontakt z Komendą Powiatową Policji w Ostrowie Wielkopolskim lub najbliższą jednostką policji. Krzysztof Kapusta w niedzielę 3 maja wyszedł z domu i do chwili obecnej nie nawiązał kontaktu z rodziną. Jego zdjęcie oraz numery telefonów do policji, m.in. w Ostrowie Wielkopolskim, znajdziecie na naszej stronie internetowej
9: www.rc.fm.

0: Zbliża się godzina 11.30, czas na kolejne wiadomości z południowej Wielkopolski. Te przedstawi Mateusz Kurzej.
1: W centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: W tym serwisie podsumujemy Festiwal Tańca i Piosenki Ludowej Pyza w Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Jutro krótsze trasy kilku linii autobusowych KLA. Cudu w Kielcach nie było.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Ale zaczynamy od informacji z Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Ostrowie Wielkopolskim, który prowadzi poszukiwania opiekuńcze. Ktokolwiek wie, gdzie może przebywać Krzysztof Kapusta lub posiada informacje, które mogą pomóc w jego odnalezieniu, proszony jest o kontakt z Komendą Powiatową Policji w Ostrowie Wielkopolskim lub najbliższą jednostką policji. Krzysztof Kapusta w niedzielę 3 maja wyszedł z domu i do tej pory nie nawiązał kontaktu z rodziną. Osoby posiadające wiedzę o miejscu przebywania Krzysztofa proszone są o kontakt z ostrowskimi policjantami pod numerem telefonu 47 77 54 211 lub pod numerem 112. A zdjęcie zaginionego znajdziecie na naszej stronie internetowej www.rc.fm.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
2: Inspirujące, barwne i pięknie przygotowane. Za nami 21. Festiwal Tańca i Piosenki Ludowej Pyza. Wydarzenie organizowało publiczne przedszkole nr 18 imienia Chatka Puchatka, z którego dzieci przygotowały występ pozakonkursowy i powitały gości tradycyjną piosenką. W tym roku na scenie Centrum Kultury i Sztuki w prezentacjach konkursowych wzięło udział 7 przedszkoli z Kalisza oraz 3 z powiatu.
3: Mogą wybierać w całym wachlarzu tańców i piosenek ludowych w Polsce. Nie narzucamy tego, cały czas krzewimy tą naszą kulturę ludową. Dzieci dowiadują się wielu istotnych rzeczy związanych z danym regionem Polski, a poza tym myślę, że to ich cieszy, uczy, bawi. Robią to bardzo chętnie, wyglądają przepięknie na scenie.
2: Powiedziała Radiu Centrum Żaneta Rzeźko, dyrektorka publicznego przedszkola nr 18, będącego organizatorem Pyzy. Zwyciężyło przedszkole integracyjne sióstr Felicjanek w Kaliszu, które w nagrodę otrzymało m.in. statuetkę Pyzy, która jest trofeum przechodnim. Współorganizatorem festiwalu było Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. A listę nagrodzonych i wyróżnionych przedszkoli znajdziecie na naszej stronie internetowej.
1: www.rc.fm.
2: Linie numer 1 i 11 kaliskich linii autobusowych będą kursować skróconymi trasami. To w związku z organizacją w mieście wydarzenia sportowego, a zmiany będą obowiązywać jutro od 7 do 16. Dla tych linii przystankiem początkowym będzie Lubelska Winiary Pętla, natomiast przystankiem końcowym Lubelska Winiary 1, informuje Wydział Komunikacji Urzędu Miasta Kalisza. W trakcie trwania imprezy nieczynne będą przystanki Lubelska Winiary 2, Leśna 1, Leśna 2 i Leśna Winiary Pętla 2. Industria Kielce po raz drugi pokonała Rebut Kapel Ostrowie w półfinale play-off Orlen Superligi i wicemistrz kraju zameldował się w finale. W piątkowy wieczór w Kielcach, podobnie jak w pierwszym meczu w Ostrowie, brązowy medalista postawił się faworytowi i powalczył.
4: Po zwycięstwie w Ostrowie 34-26 Industria musiała dopełnić formalności we własnej hali. Biało-czerwone pasiaki zapowiadały przed rewanżem walkę i słowa dotrzymały. Choć zdziesiątkowani kontuzjami, bez 5 podstawowych graczy Gajka, Kamyszka, Adamskiego, Chojnackiego i Kroka, do przerwy grali jak równy z równym. W pewnym momencie po bramce Mateusza Wojciechowskiego Ostrowia prowadziła nawet w Kielcach 10-8. Industria do przerwy wygrywała 12-11, a w drugiej połowie odskoczyła na 5-6 bramek przewagi i zwyciężyła ostatecznie 30-23, aż 13 piłek odbił bramkarz gospodarzy Adam Morawski. 11 interwencji zapisano po stronie Kacpra Ligarzewskiego. Industria Kielce niemalże tradycyjnie zagra w finale o złoto. Rebut KPR Ostrowia po raz drugi w historii powalczy o brązowy medal. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Reklama.
1: Szykujesz kampera w trasę? Centrum Kempingowe Ostrów Wielkopolski przy ulicy Okulnej 1. Zaprasza. Wykonujemy profesjonalne przeglądy gazowe i przedsezonowe. Montujemy klimatyzację, fotowoltaikę, markizy, bagażniki, instalacje wodne i elektryczne oraz wiele innych. Zapewniamy naprawy powypadkowe i uszczelnienie.
2: Na hasło radio 10% rabatu na usługi.
1: Zadzwoń 690 680 245. Powtarzam 690 680 245. Okulna 1. Zapraszamy.
3: Czujesz ten rytm? Tak właśnie bije serce twojego ogrodu. Zadbaj o nie i pozwól, aby było doskonałe. Centrum Kamienia zaprasza na ogrodowe łowy. Na ponad 10 tysiącach metrów kwadratowych znajdziesz każdy kamień do ogrodu. Centrum Kamienia, kamienie ozdobne, elewacyjne i tarasowe. Kostka granitowa oraz betonowa. Czekanów przy trasie 25 między Ostrowem a Kaliszem. www.ckamienia.pl. Posłuchaj, to rytm życia ogrodu.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Orzechy nerkowca Alesto 200 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. I polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Kiedy ostatnio coś naprawdę cię poruszyło? 66. Kaliskie spotkania teatralne. Festiwal Sztuki Aktorskiej. 18 kwietnia, 16 maja. Teatr Bogusławskiego w Kaliszu. Główny sponsor MTN Consulting Developer. Platynowy sponsor Calmedica.
0: Reklama.

0: You Too i Beautiful Day. Takiego dnia wam życzę. Już teraz przeskakujemy do naszych milusińskich.
1: Zdziwisz się, co myślą dzieci na poważne tematy, bo dziecko potrafi.
0: A tym razem na temat uczuć będą rozmawiały dzieciaki z niepublicznego przedszkola we wtorku.
2: Co to jest złość?
3: Denerwowanie się.
4: Bić się.
2: A wolno się bić?
4: Nie.
3: Dubać.
2: Jak się potupię, to przechodzi ta złość?
3: Tak.
4: Ktoś się z kimś pokłócił.
2: I wtedy jest zły?
4: Tak.
2: Co to jest złość, ty nam powiedz?
3: Gniewanie.
2: A jak się pozbyć takiego gniewania?
3: Dupać nogami.
5: Muszę się pogodzić. Muszę sobie podać rękę.
2: Aha, to świetnie. To wtedy się walczy ze złością?
5: To wtedy złość minie.
1: Zdziwisz się, co myślą dzieci na poważne tematy, bo dziecko potrafi.
0: Czasami mam wrażenie, że dzieciaki mają gotowe i dużo lepsze recepty na pewne tematy i problemy. No jeżeli chodzi o złość, to najlepiej rzeczywiście nie wyżywać się na innych absolutnie, ale na przykład wyjść do parku na szybszy spacer. A zieleń, pamiętajcie, że działa bardzo dobrze na emocje, więc być może tutaj znajdziecie ukojenie. No i ta wyciągnięta ręka na zgodę też. Ja wiem, że u dorosłych to jest prawdziwa sztuka, ale może czasami warto jednak wyciągnąć dłoń.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: 6 minut pozostało do pełnej. Już za chwilę kolejne wiadomości. W nich przypomnimy o ósmoklasistach, którzy szykują się do egzaminów. A powiemy także o sporcie. Lech zremisował z Arką. Szczegóły w wiadomościach, które na antenie Radio Centrum już o 12.
2: Reklama.
3: Kochanie, a wjazd i podjazd uwzględniłeś?
4: Oczywiście.
3: A przydomowy parking?
4: Naturalnie.
3: A taras?
4: Bezwzględnie.
3: I to wszystko sama zaprojektowałaś?
4: Poniekąd. Pomógł mi Wesołek.
3: Wiedziałem, bo u Wesołka darmowy projekt kostki brukowej firmy Drogbruk.
4: I gwarancja super ceny.
3: Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. Kalisz Piłsudskiego 17. mbwesołek.pl.
5: Hej, słyszałaś? W Tip Topie sprzedają teraz używaną odzież na kilogramy.
6: Nie do wiary.
7: Odzież używana na kilogramy?
5: Tak, modna odzież używana na wagę. Światowe marki. I to wszystko w super cenie.
7: Trzeba się tam wybrać.
8: Tak, to nowość. Oferujemy modną odzież na wagę oraz buty, torby, torebki, zabawki, gadżety i inne rzeczy. Tip Top, Ostrów Wielkopolski, Głogowska 14, pierwsze piętro.
2: Reklama.

0: Takie jaja. Beznatka 2 koło Kalisza.
1: Właśnie minęła
2: 12.
1: Radio Centrum.
3: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Polska podpisała umowę o pożyczce Safe. Dziś zrobi to Litwa. Ósmoklasiści szykują się do egzaminów. Pierwszy w poniedziałek. Lech zremisował z Arką. To dobra wiadomość dla górnika, który wieczorem będzie gonić lidera ekstraklasy. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Wczoraj Warszawa, dziś Wilno. Litwa jest drugim państwem, które podpisze umowę na unijną pożyczkę w ramach programu SAFE. Litwini mogą liczyć na ponad 6 miliardów euro. Taką kwotę Polska jeszcze w tym miesiącu ma dostać jako zaliczkę. Cezary Jaszczyk.
5: W sumie do 2030 roku do Polski ma popłynąć prawie 190 miliardów złotych. Pieniądze trafią na kluczowe programy modernizacyjne armii, rozwój polskiej zbrojeniówki i wspólne zakupy także za granicą. Rząd podpisał umowę mimo prezydenckiego weta, które, jak wytyka premier Donald Tusk, sprawiło, że część służb, jak policja czy straż pożarna, przynajmniej na razie, nie może liczyć na dodatkowe pieniądze. Rząd, odpowiadając na zarzuty opozycji, która nazywa SAFE niemiecką lichwą, przekonuje, że to obecnie najtańsza dostępna na rynku pożyczka. Ostateczne koszty będą znane po zaciągnięciu konkretnych transz. W naszym przypadku to październik.
4: 12. myśliwiec F-35 przeznaczony dla Polski zakończył już testy. Poinformował o tym minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Piloci już się szkolą, a Polska zamówiła 32 maszyny. W tym roku mamy dostać 13. W poniedziałek w całej Polsce rozpocznie się egzamin ósmoklasisty. Jego formuła jest bardzo zbliżona do formuły matur, mówi dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski.
6: Ten egzamin jest ważny, dlatego że liczy się w rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej. Składa on się z trzech egzaminów: języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego.
4: Egzamin potrwa 3 dni. Uniwersytet w Białymstoku żegna się z siedzibą w dawnym domu partii w centrum miasta. Przez lata mieściły się tam wydziały humanistyczne. Z tej okazji rozpoczyna się cykl wydarzeń pod hasłem Pożegnanie Domu Partii. Pierwszym jest dzisiejsze oprowadzanie po zabytkowym budynku. W lipcu studenci przeniosą się do nowego budynku na kampusie uniwersyteckim. Piłkarze Lecha Poznań potknęli się w wyścigu o obronę Mistrzostwa Polski. Wczoraj tylko zremisowali z walczącą o utrzymanie w lidze Arką Gdynia 1-1. Dzisiaj 3 mecze. Kolejno Lechia Widzew, Jagiellonia Pogoń i Górnik Zagłębie.
3: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Reklama.
1: Nowość w MG Kalisz. Poznaj MG S9. Siedmioosobowy SUV plug-in hybrid. Komfort, przestrzeń i nowoczesna technologia dla całej rodziny. Już dostępny w MG Grupa Lis. Ulica Poznańska 24. Rusz w przyszłość z MG S9.
2: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
3: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
2: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
3: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło Ekstra Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
0: Reklama.

0: dziecko.
1: Temata związana z przyjemnymi rzeczami to zawsze na antenie Radia Centrum. Ja wam będę podpowiadać, cóż można zrobić, co zaplanować. No i tak na przykład można wybrać się do kina Centrum, w Centrum Kultury Sztuki przy Łazienej 6. A skoro spotkania teatralne się zaczynają, to również w Centrum Kultury Sztuki się dzieje, więc sala kinowa także zajęta. Ale nie martwcie się, w poniedziałek kino wraca. A tam, jeżeli jeszcze nie widzieliście kontynuacji filmu Diabeł ubiera się u Prady, to warto, bo numer 2 już jest w kinach, więc można sobie odświeżyć te postaci barwne, ta moda i te miejsca, no i oczywiście emocji cała masa. Ale do tego dorzucę wam jeszcze w klubie filmowym, poniedziałkowym klubie filmowym jeszcze jeden tytuł. To produkcja francuska Niezwykła. Niezwykła to rodzina wrażliwych, delikatnych, malutkich, a razem pełnych odwagi dmuchawców. No i właśnie tytuł filmu jest Dmuchawce. Te zostały oddzielone od rośliny matki, gdy ziemię spotyka katastrofa. Więcej wam zdradzać nie będę, ale na pewno jest to niezwykła podróż, więc spadajcie w poniedziałek o godzinie 19. Radio Centrum 106.4 FM.

0: Reklama.
1: Czujesz ten rytm? Tak właśnie bije serce twojego ogrodu. Zadbaj o nie i pozwól, aby było doskonałe. Centrum Kamienia zaprasza na ogrodowe łowy. Na ponad 10 tysiącach metrów kwadratowych znajdziesz każdy kamień do ogrodu. Centrum Kamienia, kamienie ozdobne, elewacyjne i tarasowe. Kostka granitowa oraz betonowa. Czekanów przy trasie 25 między Ostrowem a Kaliszem. www.ckamienia.pl. Posłuchaj, to rytm życia ogrodu.
2: Tysiące roślin w jednym miejscu. Unikalne odmiany, gorące nowości i wyjątkowe promocje. Prosto od pszczółkarzy polskich i z całej Europy. Nie przegap największego wydarzenia ogrodowego w Wielkopolsce. Ostrów 3MK Arena Ostrów, 16 i 17 maja. Do zobaczenia!
3: Castorama!
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
3: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
4: Tak?
3: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama! Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Reklama.

0: Mistycznie, magicznie od Bensona Boona zbliża się 12.30, więc czas na wiadomości. Te przedstawi Mateusz Kurzej.
1: W centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Ktoś parkuje autem w miejscu do tego nieprzeznaczonym przy willi Kalisja w Kaliszu. Ostrzeszowski piknik ekologiczny. Stal zakończyła sezon.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Co wolno wojewodzie, to no właśnie, wbrew początkowi tego znanego przysłowia dyscyplinującego chłopa pańszczyźnianego, temat nie dotyczy w żadnym stopniu wojewody.
3: Otóż jak informują słuchacze za pośrednictwem linii interwencyjnej Radia Centrum od jesieni zeszłego roku, ktoś bez krępacji parkuje sobie auto na chodniku bezpośrednio przed schodami do budynku willi Kalisja przy Alei Wolności w Kaliszu. Przesłane zdjęcia wskazują, że może to być auto przewodniczącego Rady Miejskiej Kalisza z ramienia PiS Sławomira Lasieckiego. Nie wstrząsa nim widmo mandatu ani nawet upomnienia od Straży Miejskiej. Zwróciliśmy się do przewodniczącego, co stoi za tym nadzwyczajnym uprzywilejowaniem białego Peugeota. Czekamy na odpowiedzi i wtedy poinformujemy szarych kierowców, jak to się robi w Kaliszu. Czekajcie. Piotr Waśko, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
2: Władze Ostrzeszowa zapraszają na ostrzeszowski piknik ekologiczny. Już dzisiaj w ramach wydarzenia odbędzie się wiele ciekawych warsztatów, zarówno dla młodszych, jak i starszych.
4: Piknik rozpocznie się o 15 i potrwa do 18. W parku Jana Pawła II zaplanowano m.in. trzy rodzaje warsztatów. Będą to odpowiednio kwiaty milistki, czyli tworzenie dekoracji w kubeczkach i poznanie technik komponowania wiosennych roślin. Nitkomi naturą, a więc ze skrawków materiału i starych ubrań, powstaną plecaki oraz torby, a także biblioteka ekopomysłów ostrzeszowskiej bibliotekarki przeniosą uczestników w bajkowy świat z teatrzykiem. Ponadto przez cały czas trwania pikniku organizatorzy zaplanowali dodatkowe atrakcje, takie jak edukacyjne zabawy dla dzieci, możliwość tworzenia budek lęgowych z nadleśnictwem przedborów czy zabawek sensorycznych w duchu Zero Waste, a także konkurs ostrzeszowskiej grupy rowerowej i mini miasteczko rowerowe z ostrzeszowską policją. Dawid Nawrocki, Radio Centrum.
2: Wybitny mecz Kwana Jacksona w Dąbrowie Górniczej to za mało. Koszykarze Tasomix Losiek Stali Ostrów przegrali w piątkowy wieczór z tamtejszym MKS-em 86-94 i na fazie play-in zakończyli sezon 2025-26, plasując się ostatecznie na 10. miejscu w Orlen Basket Lidze.
5: Grający wąską rotacją zespół z Ostrowa Wielkopolskiego nie dał rady zagrać dwóch dobrych spotkań w ciągu zaledwie trzech dni. Sił brakowało przede wszystkim Trentonowi Gibsonowi. Amerykanin pod nieobecność kontuzjowanego Michała Pluty został jedynym rozgrywającym w Stali. Cały sezon miał bardzo dobry, ale ostatni mecz mu nie wyszedł. Popełniał proste straty i nie trafiał z czystych pozycji. Wstrzelił się dopiero raz w końcówce, kiedy to na moment przywrócił nadzieję ostrowskich kibiców na to, że Stal w Dąbrowie wygra. Niestety bez wsparcia w ataku Gibsona i Lastera sam Kwan Jackson nie był w stanie w pojedynkę pokonać MKS-u. Amerykanin przed meczem odebrał nagrodę za tytuł najlepszego obrońcy sezonu zasadniczego, a w Dąbrowie Górniczej udowodnił, że potrafi być także strzelcem. Zdobył aż 32 punkty, zebrał 7 piłek, zanotował 4 asysty i 1 przechwyt. Z konieczności zagrał jako rozgrywający i zrobił to świetnie. Stal przegrała 86-94 i zakończyła sezon. MKS Dąbrowa Górnicza w niedzielę zmierzy się we Włocławku z Anwilem o 8 miejsce w playoffach. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Nie wiem, którą założyć. Białą? Ładna. A ta? Za kolorowa. A może ze stójką albo w tym fasonie? Którą koszulę mam ubrać?
1: Feniks, skarbie, Feniks! Nieważne, którą i jaką, w Feniksie wyglądasz znakomicie.
2: Producent koszul męskich Feniks poleca wszelkiego rodzaju koszule od wizytowych po dzienne. Zapraszamy do sklepu firmowego Kalisz, ulica Towarowa 1B oraz do sklepów patronackich na terenie całego kraju.
0: Feniks to styl i elegancja.
3: Nie chcesz, aby rdza zniszczyła podwozie twojego auta? Jedź do firmy Crown, umyją podwozie, a potem zabezpieczą antykorozyjnie bezbarwną powłoką podwozie, jak i profile zamknięte. A to wszystko od 950 zł. Crown to kanadyjska firma z 40-letnim doświadczeniem. Z Duny telefon 502-722-722. Telefon 502-722-722.
4: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
5: Taxi Echo, Taxi Echo. Idealne, gdy wygodnie. Musisz wnet dojechać gdzieś.
6: Telefon 196-23.
5: Taxi Echo, prosta sprawa. Dzwonisz kilka i już wsiadasz. I już osiągnięty cel.
6: Jedynym celem Taxi Echo jest zadowolenie klienta. Sprawdź telefon 196-23.
7: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Domek ogrodowy z dzwonkiem marki Smobi. 140 zł taniej, 359 zł. Najniższa cena z 30 dni, 499 zł.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Reklama.

Takie nastroje w Egranie również na 106.4 to Gary Moore, Still Got the Blues. Mam nadzieję, że się rozmarzyliście, że relaks wam sprzyja. No chyba, że jesteście w pracy, tu nie zawsze musi być nerwowo. I ja życzę, żeby właśnie tak nie było. Zawsze możecie wziąć głęboki oddech i wypuścić to, co złe. No, żeby to było takie łatwe, to byłoby fajnie, ale spróbować można. Fajnie to jest, jak można wyskoczyć gdzieś na jakieś przyjemne rzeczy. No to bardzo proszę, ja już daję znać, co w Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu przy Łaziennej 6. Tutaj 34. Regionalne Warsztaty Folklorystyczne. Te odbędą się w sobotę 23 maja. Tam będzie się sporo działo już od godziny 10. Będzie wieczór tańca, kierunek choreografia. To spektakle studentów Akademii Muzycznej w Łodzi. To w środę 27 maja. 18. Tutaj wejściówki do odbioru w kasie. Cóż jeszcze? Warsztaty tańca i śpiewu ludowego z przytupem. Te także w sobotę 30 maja o godzinie 9. Już tam będzie sporo się działo i można potańczyć przy muzyce. Skrzypiec, bębna, tu chodzone, wiwaty, oberki, polki. Jak chcecie spróbować, to bardzo proszę zerknijcie na ten cały repertuar. A to, co też bardzo ważne, żebyście już zaznaczyli w swoich kalendarzach, to 33. już La Strada. Tym razem motyw przewodni to wcielenia i kreacje. Program oczywiście znajdziecie na cks.kalisz.pl. Ja przypominam, że startuje od 8 czerwca wydarzeniami towarzyszącymi, ale to weekend będzie tutaj tym takim najmocniejszym ogniwem. Już od piątku 12 czerwca do niedzieli będzie się działo naprawdę sporo przeróżnych wydarzeń. To pamiętajcie, festiwal artystycznych działań ulicznych, który cały jest dla Was bezpłatny, więc nic, tylko korzystać, żeby później nie było, że nic się w tym mieście nie dzieje. Więc podajcie, a przede wszystkim słuchajcie informacji i sami szukajcie, co się w naszym mieście i w okolicach oczywiście dzieje.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Za chwilę kolejne wiadomości z kraju ze świata. Włosi zdiagnozowali uzależnienie od sztucznej inteligencji. O tym już za chwilę będzie coś na temat koszykówki NBA. Szczegóły o 13.
2: Reklama.
3: Szykujesz kampera w trasę? Centrum Kempingowe Ostrów Wielkopolski przy ulicy Okulnej 1. Zaprasza. Wykonujemy profesjonalne przeglądy gazowe i przedsezonowe. Montujemy klimatyzację, fotowoltaikę, markizy, bagażniki, instalacje wodne i elektryczne oraz wiele innych. Zapewniamy naprawy powypadkowe i uszczelnienie.
4: Na hasło radio 10% rabatu na usługi.
3: Zadzwoń 690 680 245. Powtarzam 690 680 245. Okulna 1. Zapraszamy.
5: Kochanie, a wjazd i podjazd uwzględniłeś?
6: Oczywiście.
5: A przydomowy parking?
6: Naturalnie.
5: A taras?
6: Bezwzględnie.
5: I to wszystko sama zaprojektowałaś?
6: Poniekąd. Pomógł mi Wesołek.
5: Wiedziałem, bo u Wesołka darmowy projekt kostki brukowej firmy Drogbruk.
6: I gwarancja super ceny.
5: Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. Kalisz Piłsudskiego 17. mbwesołek.pl.
7: Hej, słyszałaś? W Tip Topie sprzedają teraz używaną odzież na kilogramy.
8: Nie do wiary.
9: Odzież używana na kilogramy?
7: Tak, modna odzież używana na wagę. Światowe marki. I to wszystko w super cenie.
9: Trzeba się tam wybrać.
10: Tak, to nowość. Oferujemy modną odzież na wagę oraz buty, torby, torebki, zabawki, gadżety i inne rzeczy. Tip Top, Ostrów Wielkopolski, Głogowska 14, pierwsze piętro.
11: Potrzebujesz roślin do ogrodu lub na balkon? Z pomocą przychodzisz kółka drzew i krzewów ozdobnych Olea. W naszej ofercie znajdziesz trawy ozdobne, hortensje, rośliny balkonowe i wiele innych roślin. Szkółka drzew i krzewów Olea. Kalisz, ulica Świętego Michała 114. Czynne od poniedziałku do piątku od 8.30 do 17.00. W soboty od 9.00 do 13.00. www.oleaszkółka.pl.
2: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło kalisza, rogatka 20C.
1: Sponsorem programu jest ferma Michał i Krzysztof Kurdyk, właściciele i hodowcy kurek znoszących takie jaja. Beznatka 2 koło kalisza.
2: Pogoda na dziś.
3: A w tej pogodzie nieco mocno.

0: Jaja. Beznadka 2 koło Kalisza.
1: Właśnie minęła
2: 13.
1: Radio Centrum.
3: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Kilka dni potrwa dogaszanie Puszczy Solskiej na Roztoczu. Andrzej Poczobut dochodzi do zdrowia po białoruskim więzieniu, udzielił wywiadu. Włosi zdiagnozowali uzależnienie od sztucznej inteligencji. Młoda kobieta trafiła na terapię. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Nawet kilka dni może potrwać akcja dogaszania pożaru na Roztoczu w Puszczy Solskiej. Z pewną pomocą przychodzi deszcz, ale gdzieniegdzie wciąż pojawiają się groźne zarzewia ognia. Dlatego, jak poinformował wiceminister spraw wewnętrznych Wiesław Leśniakiewicz, cały czas trwa akcja gaśnicza.
5: Warunki atmosferyczne nam sprzyjają. Nie oznacza to wcale, że mamy zakończone działania ratownicze. Mamy nadal zarzewia ognia, które są ukryte. Mamy te tereny, które są takimi terenami torfowymi.
4: Według służb dotąd spłonęło co najmniej 300 hektarów lasu. Jeszcze w maju premier Węgier Peter Modzior przyjedzie do Polski, potwierdził wiceszef dyplomacji Ignacy Niemczycki. A tymczasem na Węgrzech trwa inauguracyjna sesja nowego Zgromadzenia Narodowego. Deputowani złożyli swoje przysięgi. O 14.30 Węgry będą mieć nowego premiera. 5 lat to taki okres, po którym następują w człowieku zmiany, mówi Andrzej Poczobut o swoim pobycie w białoruskim więzieniu. Udzielił pierwszego wywiadu radiowego po uwolnieniu.
6: Jest taka teoria, że do 5 lat to jeszcze łatwo się z tego wychodzi, a po 5 latach i tak dalej trudniej. Ludzie, którzy mieli wyrok tam już 20 lat czy więcej, to mają takiego stresa, że czasem pogotowie zabiera ich przy wyjściu z więzienia. Do szpitala trafiają. Takie oparcie do wolności, a z drugiej strony strach. Ja oczywiście takiego strachu nie miałem, ale siedząc w więzieniu ja nie miałem żadnych snów na temat więzienia. Tam 1 czy 2 razy mi się więzienie śniło. No a tu mam cały czas więzienie.
4: Dziennikarz i działacz mniejszości polskiej został niedawno uwolniony przez reżim w Mińsku w ramach wymiany więźniów. Obecnie dochodzi do zdrowia w warszawskim szpitalu. U 20-letniej kobiety stwierdzono uzależnienie od sztucznej inteligencji. Trafiła pod opiekę oddziału państwowej włoskiej służby zdrowia w Wenecji. Przejdzie terapię w specjalistycznym ośrodku leczenia uzależnień, podał lokalny dziennik. Sport. New York Knicks pewnie zmierzają do finału konferencji wschodniej NBA. Nowojorczycy wygrali z Filadelfią 108-94 i potrzebują już tylko jednego zwycięstwa. Jeden punkt dla Nowego Jorku zdobył w ostatnim meczu jedyny Polak w NBA, Jeremy Sochan.
3: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: 3 minuty po godzinie 13. Smacznego, jeżeli już teraz zajadacie jakiś apetyczny obiad albo wyskakujecie na spacer. Można, mimo że nie jest za ciepło. Jeżeli chodzi o kwestię tych przymrozków, no to będziemy obserwować. Na razie bardziej to Chodziewski, to Kolski, Konin, Wągrowiecki. Tutaj zimniej.

0: SUV Plug-in Hybrid. Komfort, przestrzeń i nowoczesna technologia dla całej rodziny. Już dostępny w MG Grupa Lis, ulica Poznańska 24. Rusz w przyszłość z MGS 9.
1: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
2: Można poinformować po prostu.
3: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
4: No w sumie.
5: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
7: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Reklama.

To jeszcze wam szybko przypomnę o dzisiejszym festynie rodzinnym dla Ani Mrówczyńskiej, który odbędzie się w Parku Miejskim w Kaliszu przy rzeźbie Spoczywająca. Dziś dokładnie o godzinie 15:00. Tam mnóstwo przeróżnych atrakcji, występów, loteria, fantowa dmuchańce, gry i zabawy z animatorem, budka z lodami. Cały dochód z festynu zostanie przeznaczony na rzecz Ani Mrówczyńskiej. Pamiętajcie o tym. Przypominam, że festyn rodzinny dla Ani Mrówczyńskiej dzisiaj w Parku Miejskim przy rzeźbie Spoczywająca o godzinie 15:00. Szczegóły także znajdziecie na rc.fm. A skoro będziecie w parku, no to jeszcze jedna prośba, no może nie mała, bo raczej większych rozmiarów. Dla tych z was, którzy uwielbiają sobie robić zdjęcia na tle pięknej przyrody, kwiatów na przykład. No właśnie, tle. I to jest słowo klucz. Jeżeli macie ochotę zrobić zdjęcie z tymi pięknymi tulipanami, które znów pojawiły się na alejce przy Spoczywającej właśnie, czy gdzieniegdzie jeszcze są inne kwiaty, albo na przykład konwalie, też można je zobaczyć. Te wszystkie rzeczy są tam dla was. No, ale dobrze by było je szanować. I właśnie niech będą tym tłem zdjęcia. Nie trzeba się pakować do środka i przy okazji niszczyć tego, co tam dla was zostało posadzone. Ładnie wygląda również dostaniecie po prostu przed, zwłaszcza, że ogrodzenie jest. 106,4 FM.

0: 1982 rok, Michael Jackson i oczywiście kawałek Beat It. Jeżeli macie ochotę na coś nowszego, coś, co znajduje się na radiowej liście przebojów, no to już za moment dla Was będę miała kawałek Machine Gun Kelly, Teddy Swims. A znajdziecie go także wśród propozycji na radiowej liście przebojów. Można już odgadywać głos na rc.fm, zakładka Top 30, dokładnie w propozycjach.
1: Top 30 i gra muzyka.

0: Minęła 13.30 i czas na kolejne wiadomości. Mateusz Kurzej.
1: W centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Obwodnice Krotoszyna, Zdun i Cieszkowa coraz bliżej. Nawet 5 lat więzienia grozi 32-latkowi za zniszczenie ambon myśliwskich. Szczypiorniści powalczą o piąte miejsce.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Na te inwestycje mieszkańcy powiatu krotoszyńskiego czekali od lat, a mowa o obwodnicach Krotoszyna, Zdun i Cieszkowa, a także o remontach dróg krajowych przebiegających przez Krotoszyn.
3: Kończymy procedury administracyjne w zakresie decyzji środowiskowej. Dla obwodnicy Krotoszyna, Zdun i Cieszkowa w ciągu drogi krajowej nr 15 dysponujemy wszystkimi opiniami wymaganymi przez prawo od właściwych instytucji, a pod koniec marca otrzymaliśmy zaktualizowane mapy przebiegu obwodnicy zgodne ze stanowiskiem RDO-siu, na które naprawdę długo czekaliśmy. Równolegle Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych Autostrad deklaruje gotowość do ogłoszenia jeszcze w tym roku przetargu na realizację tej inwestycji w trybie zaprojektuj i wybuduj.
2: Powiedziała Radiu Centrum Natalia Robakowska, burmistrz Krotoszyna, a samorząd będzie również chciał wspomagać Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad w remoncie dróg krajowych przebiegających przez miasto.
3: Krotoszyn jest gotowy do sfinansowania części wodociągowej i kanalizacyjnej w przebudowywanym pasie dróg krajowych na terenie miasta. Generalna czeka jeszcze na wymagane prawem zezwolenie, aby rozpocząć właściwy proces inwestycyjny. Niemniej jednak liczymy na to, że po uzyskaniu wymaganych prawem zezwoleń jeszcze w tym roku Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych Autostrad ogłosi przetarg na realizację niezwykle ważnego zadania, jakim jest przebudowa dróg krajowych na terenie miasta.
2: Dodała Natalia Robakowska, to zadanie ma być realizowane w trzech etapach. W pierwszej kolejności przebudowa ulic Sienkiewicza, Mickiewicza i Kobylińskiej.
1: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
2: Ochroną zwierząt tłumaczy uszkodzenie kilkunastu ambon myśliwskich w gminie Sośnie. Za uszkodzenie mienia odpowie 32-letni mężczyzna. Zgłoszenie o trzech zniszczonych drewnianych konstrukcjach policjanci z posterunku w Sośniach otrzymali pod koniec kwietnia, a o kolejnych 8 już w maju.
4: Wszystkie znajdowały się na terenie gminy Sośnie i należały do kół łowieckich. W każdej ambonie uszkodzenia wyglądały podobnie. 6 maja dzięki pracom mundurowych z posterunku policji w Sośniach udało się zatrzymać 32-letniego mieszkańca gminy Sośnie podejrzanego o dokonanie tych zniszczeń.
2: Powiedziała Radio Centrum aspirant Ewa Golińska-Jurasz, oficer prasowa ostrowskich policjantów. Wartość zniszczonego mienia oszacowano na blisko 30 tysięcy złotych. Mężczyźnie postawiono zarzut zniszczenia mienia, za co grozi od 3 miesięcy do 5 lat więzienia. To może być najważniejszy mecz sezonu. Szczypiorniści Netland MKS-u Kalisz staną przed szansą na piąte miejsce w Orlen Superlidze. O te powalczą na wyjeździe z Chrobrym Głogów. W fazie zasadniczej tego sezonu bilans spotkań tych drużyn to 1-1. We wrześniu podopieczni Rafała Kuptela wygrali u siebie 32-26, natomiast w lutym na wyjeździe minimalnie przegrali 25-27.
5: Jedziemy tam po zwycięstwo. Mieliśmy różne mecze w tym sezonie, lepsze, gorsze. Mam nadzieję, że w niedzielę to będzie ta nasza najlepsza możliwa twarz i zwycięstwem zakończymy ten sezon.
6: Chłopaki są zmotywowani i będziemy walczyć i podejdziemy na pewno ze 100% skupieniem i jedziemy tam wygrać ten mecz. I przypieczętujemy piąte miejsce i zrobimy najlepszy sezon w Kaliszu.
2: Powiedzieli Radio Centrum rozgrywający Jakub Moreń i obrotowy Jan Klimków z Netland MKS-u Kalisz. Wygrana dla szczypiornistów Netland MKS-u Kalisz oznacza piąte miejsce na koniec tego sezonu. Najwyższe w ramach dotychczasowych rozgrywek klubu w Orlen Superlidze Mężczyzn. Przegrana, szóste, na którym już kilkukrotnie kończyli. Mecz w tę niedzielę o 18:00 w Głogowie. Spotkanie będzie transmitowane online.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: 25,5 minuty do 14:00.

0: Reklama.
1: Czujesz ten rytm? Tak właśnie bije serce twojego ogrodu. Zadbaj o nie i pozwól, aby było doskonałe. Centrum Kamienia zaprasza na ogrodowe łowy. Na ponad 10 tysiącach metrów kwadratowych znajdziesz każdy kamień do ogrodu. Centrum Kamienia, kamienie ozdobne, elewacyjne i tarasowe, kostka granitowa oraz betonowa. Czekanów przy trasie 25 między Ostrowem a Kaliszem. www.ckamienia.pl. Posłuchaj, to rytm życia ogrodu.
0: Reklama.
2: I mamy weekend. I gra muzyka.

Track DJ to robi Williams. DJ się zmienia już za kilka chwil, bo zbliża się godzina 14, więc na mnie już powoli czas i pora, ale spokojnie, kolejny DJ zasiądzie za sterami i będzie z wami do 20. Karolina Romke, dzięki za dziś. Damian Klimiński już za kilka chwil o pełnej, oczywiście kolejne wiadomości i pogoda. A ja z wami żegnam się tym przyjemnym kawałkiem, który jest jednym z moich ulubionych. To Lenny Kravitz, Again. Życzę wam udanego popołudnia i całego weekendu. Trzymajcie się, pa! We'll be right back.

Reklama. Koncert z okazji Dnia Matki. Szlagierowa gala z humorem już 23 maja w Krotoszynie. Kino Przedwiośnie przy Alei Powstańców Wielkopolskich 18. Duża dawka najlepszych szlagierów i dobrego humoru. Bilety w kasie kina oraz internetowo na kupbilecik.pl. Nie może was tam zabraknąć. Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, Rogatka 20C.
1: Sponsorem programu jest firma Michał i Krzysztof Kurdyk, właściciele i hodowcy kurek znoszących takie jaja. Beznatka 2 koło Kalisza.
2: Pogoda na dziś.
3: Na termometrach w Kaliszy i w regionie południowej Wielkopolski w tej chwili w okolicach 13 stopni, a maksymalnie dzisiaj w ciągu dnia zobaczymy do 15 stopni, więc jeszcze 2 stopnie w górę. Może się także trochę rozpogodzić w dalszej części dnia. W tej chwili zachmurzenie całkiem spore, ale bez opadów, no a później już ma być całkiem pogodnie. Ciśnienie 1020 hektopaskali.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, Rogatka 20C.
1: Sponsorem programu jest firma Michał i Krzysztof Kurdyk, właściciele i hodowcy kurek znoszących takie jaja. Beznatka 2 koło Kalisza.
4: Właśnie minęła
3: 14.
4: Radio Centrum.
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Koło Bartoszyc znaleziono dron wojskowy, prawdopodobnie obserwacyjny. 60 lat temu na ekrany wszedł serial Czterej Pancerni i Pies. Widzew Łódź miał walczyć o Mistrzostwo Polski, a jeśli za chwilę przegra z Lechią, może wylecieć z Ekstraklasy. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Dron znaleziony w Warmińsko-Mazurskiem nie stanowi zagrożenia. To wstępne wyniki oględzin.

0: Chorwacji Robert Fico. Dziś mija 60 lat od telewizyjnej premiery Czterech Pancernych i Psa. W 1966 roku z głośników popłynęła piosenka Edmunda Fettinga Deszcze niespokojne potargały sad. W ciągu 4 lat nakręcono 3 serie, łącznie 21 odcinków. Zyskał wielką popularność, choć fabuła zakłamywała historię i była proradziecką propagandą. A kiedy Rosja pręży Moskwy, świętuje zwycięstwo nad faszyzmem, Unia Europejska świętuje Dzień Europy. Można zwiedzić Centrum Multimedialne Europa Experience w Warszawie. Organizatorzy zapowiadają, że warto.
1: Zapraszam do odkrywania całego centrum, które jest multimedialne i mówi i pokazuje, czym jest Unia Europejska. Sala, czyli kino 360 stopni, jest jakby skonstruowane na modłę trochę mini sali plenarnej, więc tak, jakby zapraszam, żebyście wchodzili i poczuli się, że ta Europa jest blisko nas. Ona nie jest daleko w tej Brukseli, w Strasburgu.
0: Mówi Aleksandra Klimczyk z Biura Parlamentu Europejskiego. W Polsce. Dzień Europy w Centrum Europa Experience przy Jasnej w Warszawie potrwa do 18. Ten mecz może zdecydować o być albo nie być w Ekstraklasie. W Łodzi spotkają się dwie drużyny mocno zagrożone spadkiem. Widzew podejmuje Lechię. Porażka Widzewa prawdopodobnie przesądzi o spadku z Ekstraklasy.
2: Wierzę w swój pomysł, wierzę w drużynę, że ona nie jest przestraszona. Podejdziemy do tego z ambicją i zaangażowaniem ponad wszystko i wszyscy razem. Tak jak ktoś nas już pogrzebał i już nas skreślił, ja uważam, że to jest zdecydowanie za wcześnie.
0: Mówi trener Widzewa Aleksander Wukowicz. Początek 14:45.
3: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
4: 2,5 minuty po godzinie 14. Cześć, dzień dobry, witam serdecznie w sobotnie popołudnie. Weekend trwa, więc gramy dla was najlepiej jak potrafimy. Baj mi Biała Armia na początek naszego spotkania. Damian Klimiński, zapraszam serdecznie.

0: Kate Ryan, no to przypominają się wczesne lata 2000 przy takich przebojach, prawie 10 minut po godzinie 14. My jeszcze do odleglejszych przebojów będziemy mieli dzisiaj niezwykłą przyjemność powracać, to już wieczorem, to po godzinie 17 przy okazji naszych co weekendowych hitów ponad czasem. Na niecierpliwe je jeszcze musimy chwilkę poczekać, teraz już 10 minut po godzinie 14, sobotnie popołudnie z Radiem Centrum trwa. Kogo dziś pozdrawiamy? No między innymi okulistów, bo dzisiaj dzień okulistyki w kalendarzu świąt nietypowych. Widzę to wyraźnie, więc w sumie wizyty u nich nie potrzebuję, ale pozdrawiam jak najbardziej bardzo serdecznie.
1: Reklama.
2: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
3: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
2: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
3: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
4: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
5: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
6: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: Wiosna? Zadbaj o formę Twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
1: Reklama.

0: going to Ibiza. Ja myślę, że nie jedna osoba chciałaby teraz wybrać na Ibizę. 22 minuty po godzinie 14. We are going to Ibiza. Może czasami nieco kiczowata estetyka lat 90., ale za to absolutnie nieśmiertelny, radosny, słoneczny przebój wakacyjny od Venga Boys za nami. A co przed nami? O godzinie 14.30 kolejna porcja faktów wartych uwagi z regionu. W nich m.in. podsumowanie Ludowego Festiwalu Pyza w Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
2: Reklama.
3: Nowość w MG Kalisz. Poznaj MG S9. Siedmioosobowy SUV plug-in hybrid. Komfort, przestrzeń i nowoczesna technologia dla całej rodziny. Już dostępny w MG Grupa Lis, ulica Poznańska 24. Rusz w przyszłość z MG S9.
4: Nie wiem, którą założyć. Białą? Ładna. A ta? Za kolorowa. A może ze stójką albo w tym fasonie? Którą koszulę mam ubrać?
5: Feniks, skarbie Feniks. Nieważne, którą i jaką, w Feniksie wyglądasz znakomicie.
6: Producent koszul męskich Feniks poleca wszelkiego rodzaju koszule od wizytowych po dzienne. Zapraszamy do sklepu firmowego Kalisz, ulica Towarowa 1B oraz do sklepów patronackich na terenie całego kraju.
4: Feniks to styl i elegancja.
7: Kochanie, a wjazd i podjazd uwzględniłaś?
8: Oczywiście.
7: A przydomowy parking?
8: Naturalnie.
7: A taras?
8: Bezwzględnie.
7: I to wszystko sama zaprojektowałaś?
8: Poniekąd. Pomógł mi Wesołek.
7: Wiedziałem, bo u Wesołka darmowy projekt kostki brukowej firmy Drogbruk.
8: I gwarancja super ceny.
7: Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. Kalisz Piłsudskiego 17. mbwesołek.pl.
2: Reklama.

0: 14.30 na zegarach, teraz już Mateusz Kurzej.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: W tym serwisie podsumujemy Festiwal Tańca i Piosenki Ludowej Pyza w Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Jutro krótsze trasy kilku linii autobusowych KLA. Cudu w Kielcach nie było.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Inspirujące, barwne i pięknie przygotowane. Za nami 21. Festiwal Tańca i Piosenki Ludowej Pyza. Wydarzenie organizowało publiczne przedszkole nr 18 imienia Chatka Puchatka, z którego dzieci przygotowały występ pozakonkursowy i powitały gości tradycyjną piosenką. W tym roku na scenie Centrum Kultury i Sztuki w prezentacjach konkursowych wzięło udział 7 przedszkoli z Kalisza oraz 3 z powiatu.
4: Mogą wybierać w całym wachlarzu tańców i piosenek ludowych w Polsce. Nie narzucamy tego, cały czas krzewimy tą naszą kulturę ludową. Dzieci dowiadują się wielu istotnych rzeczy związanych z danym regionem Polski, a poza tym myślę, że to ich cieszy, uczy, bawi. Robią to bardzo chętnie, wyglądają przepięknie na scenie.
2: Powiedziała Radiu Centrum Żaneta Rzeźko, dyrektorka publicznego przedszkola nr 18, będącego organizatorem Pyzy. Zwyciężyło przedszkole integracyjne sióstr Felicjanek w Kaliszu, które w nagrodę otrzymało m.in. statuetkę Pyzy, która jest trofeum przechodnim. Współorganizatorem festiwalu było Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. A listę nagrodzonych i wyróżnionych przedszkoli znajdziecie na naszej stronie internetowej
3: www.rc.fm.
2: Linie numer 1 i 11 kaliskich linii autobusowych będą kursować skróconymi trasami. To w związku z organizacją w mieście wydarzenia sportowego, a zmiany będą obowiązywać jutro od 7 do 16. Dla tych linii przystankiem początkowym będzie Lubelska Winiary Pętla, natomiast przystankiem końcowym Lubelska Winiary 1, informuje Wydział Komunikacji Urzędu Miasta Kalisza. W trakcie trwania imprezy nieczynne będą przystanki Lubelska Winiary 2, Leśna 1, Leśna 2 i Leśna Winiary Pętla 2. Industria Kielce po raz drugi pokonała Rebut Kapę Rostowie w półfinale play-off Orlen Superligi i wicemistrz kraju zameldował się w finale. Piątkowy wieczór w Kielcach, podobnie jak w pierwszym meczu w Ostrowie, brązowy medalista postawił się faworytowi i powalczył.
5: Po zwycięstwie w Ostrowie 34-26 Industria musiała dopełnić formalności we własnej hali. Biało-czerwone pasiaki zapowiadały przed rewanżem walkę i słowa dotrzymały. Choć zdziesiątkowani kontuzjami, bez 5 podstawowych graczy Gajka, Kamyszka, Adamskiego, Chojnackiego i Kroka, do przerwy grali jak równy z równym. W pewnym momencie po bramce Mateusza Wojciechowskiego Ostrowia prowadziła nawet w Kielcach 10-8. Industria do przerwy wygrywała 12-11, a w drugiej połowie odskoczyła na 5-6 bramek przewagi i zwyciężyła ostatecznie 30-23. Aż 13 piłek odbił bramkarz gospodarzy Adam Morawski. 11 interwencji zapisano po stronie Kacpra Ligarzewskiego. Industria Kielce niemalże tradycyjnie zagra w finale o złoto. Rebut KPR Ostrowia po raz drugi w historii powalczy o brązowy medal. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Za 26 minut 15.

0: Reklama.
1: Czujesz ten rytm? Tak właśnie bije serce twojego ogrodu. Zadbaj o nie i pozwól, aby było doskonałe. Centrum Kamienia zaprasza na ogrodowe łowy. Na ponad 10 tysiącach metrów kwadratowych znajdziesz każdy kamień do ogrodu. Centrum Kamienia, kamienie ozdobne, elewacyjne i tarasowe. Kostka granitowa oraz betonowa. Czekanów przy trasie 25 między Ostrowem a Kaliszem. www.ckamienia.pl. Posłuchaj, to rytm życia ogrodu.
0: Reklama.

0: To Wiktor Dyduła i Szybkie Tempo na antenie Radiocentrum już za nami.
1: Radiocentrum. Fakty warte uwagi.
0: Szybkie Tempo ostatnio też mają maturzyści. Maturalny maraton przecież trwa, chociaż teraz weekend, więc chwila oddechu, mała przerwa. Wczoraj była biologia i filozofia. Do tematu matur i nie tylko. Wrócimy już w kolejnej porcji informacji z Polski i ze świata, czyli o godzinie 15. No, a wracając do Szybkiego Tempa, no to Szybkie Tempo z pewnością mają odrzutowce na pokładzie z Tomem Cruise'em. Coś dla fanów filmu Top Gun i rockowych przebojów lat 80. Kenny Loggins, Danger Zone już teraz.

0: Reklama.
1: Nie chcesz, aby rdza zniszczyła podwozie twojego auta? Jedź do firmy Crown, umyją podwozie, a potem zabezpieczą antykorozyjnie bezbarwną powłoką podwozie, jak i profile zamknięte. A to wszystko od 950 zł. Crown to kanadyjska firma z 40-letnim doświadczeniem. Z Duny telefon 502-722-722. Telefon 502-722-722.
0: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, Rogatka 20C.
1: Sponsorem programu jest firma Michał i Krzysztof Kurdyk, właściciele i hodowcy kurek znoszących takie jaja. Beznatka 2 koło Kalisza.
2: Pogoda na dziś.
3: Na termometrach w Kaliszy w regionie południowej Wielkopolski dzisiaj maksymalnie do 15 stopni. Zachmurzenie jeszcze całkiem spore, momentami umiarkowane, ale przejaśnia się i po południu wieczorem tych chmur będzie już zdecydowanie mniej. Dzisiaj bez opadów ze słabym wiatrem wiejącym z południowego wschodu.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, Rogatka 20C.
1: Sponsorem programu jest firma Michał i Krzysztof Kurdyk, właściciele i hodowcy kurek znoszących takie jaja. Beznatka 2 koło Kalisza.
4: Właśnie minęła
3: 15.
4: Radio Centrum.
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Rosja nie przedłuży trzydniowego zawieszenia broni w wojnie z Ukrainą. Wreszcie przerwa w maturach. Wczoraj była biologia i filozofia. Zaginiony 14-latek z Holandii odnaleziony w Białymstoku czeka na rodziców. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Rosja zapowiedziała, że nie przedłuży rozejmu z Ukrainą ponad obecne 3 dni. Doradca Putina Jurij Uszakow

0: oraz z rosyjską propagandą. Obecność tych osób tutaj, na Biennale, jest jak zaproszenie seryjnego mordercy na kolację z przyjaciółmi.
1: Ze względu na unijne sankcje, pawilon rosyjski ma być dziś zamknięty do końca wystawy. Wczoraj była rozszerzona biologia i filozofia, dziś wreszcie przerwa. Trwają matury. Rozmawialiśmy ze zdającymi z 9 Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu.
2: Jestem dobrze nastawiony.
3: Szczerze mówiąc, nie przygotowywałam się jakoś super, ale no zobaczymy.
2: Łatwiejsze niż próbne, ale mi się wydaje, że trochę trudniejsze niż w zeszłym roku.
1: Matury wrócą po weekendzie. W poniedziałek o 9 egzamin z rozszerzonej matematyki. Tymczasem 14-latek z Holandii, poszukiwany od miesiąca przez policję w całej Europie, odnaleziony w Białymstoku. Znaleziono go śpiącego pod kocem na przystanku. Prawie rok temu bez słowa wyszedł z domu, wsiadł na rower i zniknął. Wczoraj znalazła go białostocka policja, która dostała zgłoszenie od przechodniów. Nastolatek był wyziębiony, ale nie wymagał opieki lekarzy. Jadą po niego rodzice. Policja więcej szczegółów nie zdradza. Nie wiadomo, dlaczego chłopak uciekł z domu i dlaczego trafił akurat do Białegostoku. W Oslo pobiegła największa sztafeta świata. Wzięło w niej udział 80 tysięcy osób, podzielonych na 15-osobowe drużyny. Holmenkollstafetten to jedno z najważniejszych wydarzeń sportowych w Norwegii. Ma długą tradycję, sięgającą lat 20. ubiegłego wieku.
4: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
5: 3 minuty po godzinie 15. Shakira w głośnikach.

Lego.

0: Reklama.
1: Nowość w MG Kalisz. Poznaj MG S9. Siedmioosobowy SUV plug-in hybrid. Komfort, przestrzeń i nowoczesna technologia dla całej rodziny. Już dostępny w MG Grupa Lis. Ulica Poznańska 24. Rusz w przyszłość z MG S9.
2: Bo miłość jest
3: wyjątkowy koncert. Koncert Teresy Werner z okazji Dnia Matki. Zapraszamy już 22 maja do Auli Uniwersytetu Kaliskiego przy ulicy Nowy Świat 4 w Kaliszu. Bilety, Kasa Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu oraz na kupbilecik.pl. To będzie wspaniała zabawa przy największych przebojach Teresy Werner.
0: Reklama.

0: warto się wybrać
1: na piknik ekologiczny, który właśnie się rozpoczął w parku Jana Pawła II w Ostrzeszowie. Władze Ostrzeszowa zapraszają na ostrzeszowski piknik ekologiczny. Dzisiaj w ramach wydarzenia odbędzie się wiele ciekawych warsztatów, zarówno dla młodszych, jak i starszych. Piknik potrwa jeszcze do godziny 18. W parku Jana Pawła II zaplanowano m.in. trzy rodzaje warsztatów. Będą to odpowiednio chociażby kwiat i listki, czy tworzenie dekoracji w kubeczkach i możliwość poznania technik komponowania wiosennych roślin. O wszystkich wydarzeniach w regionie w najbliższym czasie zawsze możecie przeczytać też na naszej radiowej stronie.
0: www.rc.fm.
1: A już teraz Joe Cocker w głośnikach.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: 23 minuty po godzinie 15. Już niebawem o godzinie 15.30 wybierzemy się na Aleję Wolności w Kaliszu, gdzie w tygodniu, w godzinach pracy, o miejsce parkingowe niezwykle trudno. O czym z pewnością doskonale muszą wiedzieć kaliscy strażnicy miejscy, którzy za najmniejsze przewinienie w tym miejscu bardzo, bardzo często nakładają kary, czy zakładają na kołach blokady. No, chyba że chodzi o samochód, który od jakiegoś czasu regularnie parkuje przed budynkiem willi Kalisja. Ma chodzić o samochód przewodniczącego Rady Miejskiej Kalisza, jak donoszą słuchacze Radia Centrum. Do tematu wrócimy niebawem, bo kolejna porcja informacji już o godzinie 15.30.
2: Reklama. Tysiące roślin w jednym miejscu. Unikalne odmiany, gorące nowości i wyjątkowe promocje. Prosto od pszczółkarzy polskich i z całej Europy. Nie przegap największego wydarzenia ogrodowego w Wielkopolsce. Ostrów 3MK Arena Ostrów, 16 i 17 maja. Do zobaczenia!
3: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na byd-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
2: Reklama.
4: Ja się stałem.

0: 15.30 na zegarach. Czas na kolejną porcję informacji z regionu, którą przedstawi już teraz Mateusz Kurzaj.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Ktoś parkuje autem w miejscu do tego nieprzeznaczonym przy willi Kalisja w Kaliszu. Ostrzeszowski piknik ekologiczny. Stal zakończyła sezon.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Co wolno wojewodzie, to no właśnie, wbrew początkowi tego znanego przysłowia dyscyplinującego chłopa pańszczyźnianego, temat nie dotyczy w żadnym stopniu wojewody.
3: Otóż jak informują słuchacze za pośrednictwem linii interwencyjnej Radia Centrum od jesieni zeszłego roku, ktoś bez krępacji parkuje sobie auto na chodniku bezpośrednio przed schodami do budynku willi Kalisja przy Alei Wolności w Kaliszu. Przesłane zdjęcia wskazują, że może to być auto przewodniczącego Rady Miejskiej Kalisza z ramienia PiS Sławomira Lasieckiego. Nie wstrząsa nim widmo mandatu ani nawet upomnienia od Straży Miejskiej. Zwróciliśmy się do przewodniczącego, co stoi za tym nadzwyczajnym uprzywilejowaniem białego Peugeota. Czekamy na odpowiedzi i wtedy poinformujemy szarych kierowców, jak to się robi w Kaliszu. Czekajcie. Piotr Waśko, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
2: Władze Ostrzeszowa zapraszają na ostrzeszowski piknik ekologiczny. Już dzisiaj w ramach wydarzenia odbędzie się wiele ciekawych warsztatów, zarówno dla młodszych, jak i starszych.
4: Piknik rozpocznie się o 15 i potrwa do 18 w parku Jana Pawła II. Zaplanowano m.in. trzy rodzaje warsztatów. Będą to odpowiednio kwiaty milistki, czyli tworzenie dekoracji w kubeczkach i poznanie technik komponowania wiosennych roślin. Nitko miniaturą, a więc ze skrawków materiału i starych ubrań, powstaną plecaki oraz torby, a także biblioteka ekopomysłów ostrzeszowskiej bibliotekarki przeniosą uczestników w bajkowy świat z teatrzykiem. Ponadto przez cały czas trwania pikniku organizatorzy zaplanowali dodatkowe atrakcje, takie jak edukacyjne zabawy dla dzieci, możliwość tworzenia budek lęgowych z nadleśnictwem przedborów czy zabawek sensorycznych w duchu Zero Waste, a także konkurs ostrzeszowskiej grupy rowerowej i mini miasteczko rowerowe z ostrzeszowską policją. Dawid Nawrocki, Radio Centrum.
2: Wybitny mecz Kwana Jacksona w Dąbrowie Górniczej to za mało. Koszykarze Tasomix Rosiek Stali Ostrów przegrali w piątkowy wieczór z tamtejszym MKS-em 86-94 i na fazie play-in zakończyli sezon 2025-26, plasując się ostatecznie na 10. miejscu w Orlen Basket Lidze.
5: Grający wąską rotacją zespół z Ostrowa Wielkopolskiego nie dał rady zagrać dwóch dobrych spotkań w ciągu zaledwie trzech dni. Sił brakowało przede wszystkim Trentonowi Gibsonowi. Amerykanin pod nieobecność kontuzjowanego Michała Pluty został jedynym rozgrywającym Stali. Cały sezon miał bardzo dobry, ale ostatni mecz mu nie wyszedł. Popełniał proste straty i nie trafiał z czystych pozycji. Wstrzelił się dopiero raz w końcówce, kiedy to na moment przywrócił nadzieję ostrowskich kibiców na to, że Stal w Dąbrowie wygra. Niestety bez wsparcia w ataku Gibsona i Lastera sam Kwan Jackson nie był w stanie w pojedynkę pokonać MKS-u. Amerykanin przed meczem odebrał nagrodę za tytuł najlepszego obrońcy sezonu zasadniczego, a w Dąbrowie Górniczej udowodnił, że potrafi być także strzelcem. Zdobył aż 32 punkty, zebrał 7 piłek, zanotował 4 asysty i 1 przechwyt. Z konieczności zagrał jako rozgrywający i zrobił to świetnie. Stal przegrała 86-94 i zakończyła sezon. MKS Dąbrowa Górnicza w niedzielę zmierzy się we Włocławku z Anwilem o 8 miejsce w playoffach. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: 26 minut zostaje do 16:00.

0: Reklama.
1: Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to Twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą Ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.
2: Melatonina, lekam dobry, sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
3: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka ZOO. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
4: Wiosna? Zadbaj o formę Twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
0: Reklama.
5: Trzeci

0: warto się wybrać.
1: Do Parku Miejskiego w Kaliszu. A dlaczego? Dlatego, że jest tam m.in. Karolina Romke z Radia Centrum i śledzi to, co dzieje się na miejscu, bo tam charytatywny festyn rodzinny właśnie ma miejsce. Cześć Karolino, witam serdecznie.
2: Dzień dobry, cześć raz jeszcze. No i ja to tam pikuś, że tak powiem. Najważniejsza jest akcja charytatywna, jak wspomniałeś, dla Ani Mrówczyńskiej.
1: No ale jesteś po to, żeby poinformować właśnie o tej akcji.
2: Dokładnie tak. Te pieniądze są cały czas bardzo potrzebne. Ania Mrówczyńska z rodzicami są już daleko od nas, bo w Hiszpanii tam czekają, tam dzieją się różne rzeczy, które rzeczywiście wymagają naszej ogromnej pomocy. Dlatego ten festyn, kolejny zresztą festyn rodzinny na rzecz Ani Mrówczyńskiej odbywa się w naszym regionie. Tym razem w Kaliskim Parku Miejskim, jak wspomniałeś, na wysokości rzeźby spoczywająca. Cudownie, że wyszło słońce. Tego właśnie tutaj tylko brakowało. Jest już mnóstwo ludzi, jest spore atrakcji i dmuchańce, i animacje dla najmłodszych. Można coś zjeść pysznego. Okazuje się, że jest nawet koło gospodyń wiejskich, które przygotowało coś dobrego. Można zrobić przepiękne zdjęcia. Jest profesjonalna fotografka, która robi zdjęcia na tle cudnych tulipanów, które już też pięknie zakwitły. Jest straż pożarna. Będzie można sobie tych najmłodszych tam pewnie w woźcu strażackim posadzić. Do tego masa słodkości. No i oczywiście będzie się pewnie działo także muzycznie. Jakieś małe fanty, licytacje i loteria również, więc myślę, że warto jest zabrać ze sobą trochę kasy w portfelu, wpaść, miło spędzić czas w Kaliskim Parku, bo jest pięknie, słonecznie i zielone, a przy okazji no to najważniejsze, pomóc. Więc serdecznie Was zapraszam, bo festyn już się rozpoczął.
1: Dziękujemy bardzo serdecznie. Zatem wiecie, gdzie w tej chwili już warto się wybrać. Karolina Romke dla Radia Centrum z Parku Miejskiego, gdzie, przypomnijmy, festyn rodzinny dla Ani Mrówczyńskiej. Potrzeba zebrać 750 tysięcy złotych na operację w Barcelonie. Więcej informacji znajdziecie także na naszej radiowej stronie.
0: www.rc.fm

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Zbliża się już powoli godzina 16, więc czas na kolejną porcję informacji, a wśród nich ta mrożąca krew w żyłach. Chodzi o wycieczkowiec, na którym wykryto zakażenia groźnym wirusem. Jutro ma on dotrzeć na Teneryfę. Oczy całego świata skierowane są na ten wycieczkowiec już od jakiegoś czasu. Na nim pasażerowie w części zakażeni. Do tematu wrócimy niebawem. Kolejna porcja informacji o godzinie 16.
2: Reklama.
3: Czujesz ten rytm? Tak właśnie bije serce twojego ogrodu. Zadbaj o nie i pozwól, aby było doskonałe. Centrum Kamienia zaprasza na ogrodowe łowy. Na ponad 10 tysiącach metrów kwadratowych znajdziesz każdy kamień do ogrodu. Centrum Kamienia, kamienie ozdobne, elewacyjne i tarasowe. Kostka granitowa oraz betonowa. Czekanów przy trasie 25 między Ostrowem a Kaliszem. www.ckamienia.pl. Posłuchaj, to rytm życia ogrodu.
4: Taxi Echo, idealne, gdy wygodnie, musisz wnet dojechać gdzieś.
5: Telefon 196-23.
4: Taxi Echo, prosta sprawa, dzwonisz kilka i już wsiadasz, i już osiągnięty cel.
5: Jedynym celem Taxi Echo jest zadowolenie klienta. Sprawdź telefon 196-23.
2: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, Rogatka 20C.
1: Sponsorem programu jest firma Michał i Krzysztof Kurdyk, właściciele i hodowcy kurek znoszących takie jaja. Beznatka 2 koło Kalisza.
2: Pogoda na dziś.
3: I zgodnie z wcześniejszymi prognozami pięknie nam się w tej chwili przejaśnia i rozpogadza. I tak też będzie to wyglądało już przez cały wieczór. Na termometrach w okolicach 15 stopni to jest na dzisiaj temperatura maksymalna. Dziś bez opadów deszczu, ze słabym wiatrem ze zmiennych kierunków, bo jutro w ciągu dnia zmiana w pogodzie. Jutro zdecydowanie więcej słońca i jutro także dużo, dużo cieplej, bo znów na termometrach w okolicach 20.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, Rogatka 20C.
1: Sponsorem programu jest firma Michał i Krzysztof Kurdyk, właściciele i hodowcy kurek znoszących takie jaja. Beznatka 2 koło Kalisza.
4: Właśnie minęła
3: 16.
4: Radio
5: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
6: Wycieczkowiec, na którym wykryto zakażenia wirusem, ma jutro dotrzeć na Teneryfę. Linie lotnicze nie mogą podnosić ceny biletu po zawarciu transakcji. Polacy cenią sobie wolne weekendy jak mało kto w Europie, tak mówi statystyka. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Statek Hondius, na którego pokładzie wykryto zakażenia groźnym hantawirusem, ma jutro dotrzeć na Teneryfę. Pasażerowie zostaną samolotami odesłani do swoich krajów. Chodzi o blisko 150 osób. W wyniku zakażeń zmarło troje pasażerów. Małżeństwo z Holandii oraz obywatelka Niemiec. Mówi hiszpańska minister zdrowia Monika Garcia Gomez.
7: Ani bagaż, ani ciało zmarłego nie zostaną wyładowane na Wyspach Kanaryjskich. Pozostaną one na pokładzie wraz z częścią załogi. Następnie statek popłynie do Holandii, gdzie zostanie przeprowadzona pełna dezynfekcja i utylizacja pozostałych materiałów.
6: Światowa Organizacja Zdrowia mówi, że ryzyko rozprzestrzenienia się wirusa jest absolutnie niewielkie. Linie lotnicze nie mają prawa podnosić ceny biletu już po zakupie, ani dodawać żadnych opłat paliwowych. To wytyczne Komisji Europejskiej. A z powodu drogiego paliwa lotniczego już pojawił się przypadek, kiedy linia lotnicza domagała się dopłaty kilkunastu euro. Politycy spierają się w sprawie pożyczki Safe. Polska podpisała umowę na

0: osób pracuje w weekendy. Od 2015 roku w Polsce udział takich osób zmniejszył się prawie o połowę i wynosi obecnie 8%. To dane Polskiego Instytutu Ekonomicznego. To trzeci najniższy wynik w Unii Europejskiej. Średnio w Europie w weekend pracuje co piąty obywatel. Najwięcej w południowych krajach: Grecja, Malta, Cypr i Włochy.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: 3:16. Cóż, widać, że Polacy wystarczająco już napracują się od poniedziałku do piątku. My gramy dalej, Karol G w głośnikach, a w kolejce jeszcze Marisa i cała masa świetnego grania na weekend.
1: I mamy weekend i gra muzyka.

0: Reklama.
1: Melatonina, lekam dobry, ten dobry dzień właśnie zaczął się.
2: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny, lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
3: Uwielbiam rysowanie.
4: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się
5: bezpiecznie.
4: Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen.
6: Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia.
7: Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
8: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
9: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.

0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: I ważny komunikat od ostrowskiej policji. Widział kryminalny Komendy Powiatowej Policji w Ostrowie Wielkopolskim. Prowadzi poszukiwania. Ktokolwiek wie, gdzie może przebywać Krzysztof Kapusta lub posiada informacje, które mogą pomóc w odnalezieniu, proszony jest o kontakt z Komendą Powiatową Policji w Ostrowie Wielkopolskim lub z najbliższą jednostką policji. Krzysztof Kapusta w dniu 3 maja wyszedł z domu i do chwili obecnej nie nawiązał kontaktu z rodziną. Wizerunek poszukiwanego, jak i informacje, wszystko to znajdziecie na stronie, na mediach społecznościowych Policji Ostrów Wielkopolski, także na naszym radiowym Facebooku oraz na naszej stronie internetowej.
0: www.rc.fm

0: Wiadomość z ostatniej chwili.
1: Kierowcy, uważajcie, na rondzie Ptolemeusza w Kaliszu doszło do kolizji. Możliwe chwilowe niewielkie utrudnienia w ruchu. Marzenie. Serdecznie dziękujemy za te informacje. Pozdrawiamy gorąco. Raz jeszcze powtórzę. Kolizja w tej chwili na rondzie Ptolemeusza w Kaliszu.
0: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg.

0: Reklama.
1: Nowość w MG Kalisz. Poznaj MG S9. Siedmioosobowy SUV, plug-in hybrid. Komfort, przestrzeń i nowoczesna technologia dla całej rodziny. Już dostępny w MG Grupa Lis, ulica Poznańska 24. Rusz w przyszłość z MG S9.
2: Co masz?
3: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
2: Chipsy Lays. Dzięki.
4: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
2: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
3: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
5: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
0: Reklama.
6: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
7: Co grozi mężczyźnie za zniszczenie ambon myśliwskich? Do tego tematu powrócimy niebawem. Już o godzinie 16:30 kolejna porcja faktów wartych uwagi z regionu. Ja się staram.

0: 16.30 w tej chwili na zegarach. Teraz już Mateusz Kurzaj.
1: W centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Obwodnice Krotoszyna, Zdun i Cieszkowa coraz bliżej. Nawet 5 lat więzienia grozi 32-latkowi za zniszczenie ambon myśliwskich. Szczypiorniści powalczą o piąte miejsce.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Na te inwestycje mieszkańcy powiatu krotoszyńskiego czekali od lat, a mowa o obwodnicach Krotoszyna, Zdun i Cieszkowa, a także o remontach dróg krajowych przebiegających przez Krotoszyn.
3: Kończymy procedury administracyjne w zakresie decyzji środowiskowej. Dla obwodnicy Krotoszyna, Zdun i Cieszkowa w ciągu drogi krajowej nr 15 dysponujemy wszystkimi opiniami wymaganymi przez prawo od właściwych instytucji, a pod koniec marca otrzymaliśmy zaktualizowane mapy przebiegu obwodnicy zgodne ze stanowiskiem RDOŚ-u, na które naprawdę długo czekaliśmy. Równolegle Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych Autostrad deklaruje gotowość do ogłoszenia jeszcze w tym roku przetargu na realizację tej inwestycji w trybie zaprojektuj i wybuduj.
2: Powiedziała Radiu Centrum Natalia Robakowska, burmistrz Krotoszyna, a samorząd będzie również chciał wspomagać Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad w remoncie dróg krajowych przebiegających przez miasto.
3: Krotoszyn jest gotowy do sfinansowania części wodociągowej i kanalizacyjnej w przebudowywanym pasie dróg krajowych na terenie miasta. Generalna czeka jeszcze na wymagane prawem zezwolenia, aby rozpocząć właściwy proces inwestycyjny. Niemniej jednak liczymy na to, że po uzyskaniu wymaganych prawem zezwoleń jeszcze w tym roku Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych Autostrad ogłosi przetarg na realizację niezwykle ważnego zadania, jakim jest przebudowa dróg krajowych na terenie miasta.
2: Dodała Natalia Robakowska, to zadanie ma być realizowane w trzech etapach. W pierwszej kolejności przebudowa ulic Sienkiewicza, Mickiewicza i Kobylińskiej.
1: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
2: Ochroną zwierząt tłumaczy uszkodzenie kilkunastu ambon myśliwskich w gminie Sośnie. Za uszkodzenie mienia odpowie 32-letni mężczyzna. Zgłoszenia o trzech zniszczonych drewnianych konstrukcjach policjanci z posterunku w Sośniach otrzymali pod koniec kwietnia, a o kolejnych 8 już w maju.
4: Wszystkie znajdowały się na terenie gminy Sośnie i należały do kół łowieckich. W każdej ambonie uszkodzenia wyglądały podobnie. 6 maja dzięki pracy mundurowych z posterunku policji w Sośniach udało się zatrzymać 32-letniego mieszkańca gminy Sośnie podejrzanego o dokonanie tych zniszczeń.
2: Powiedziała Radio Centrum aspirant Ewa Golińska-Jurasz, oficer prasowa ostrowskich policjantów. Wartość zniszczonego mienia oszacowano na blisko 30 tysięcy złotych. Mężczyźnie postawiono zarzut zniszczenia mienia, za co grozi od 3 miesięcy do 5 lat więzienia. To może być najważniejszy mecz sezonu. Szczypiorniści Netland MKS-u Kalisz staną przed szansą na piąte miejsce w Orlen Superlidze. O te powalczą na wyjeździe z Chrobrym Głogów. W fazie zasadniczej tego sezonu bilans spotkań tych drużyn to 1-1. We wrześniu podopieczni Rafała Kuptela wygrali u siebie 32-26, natomiast w lutym na wyjeździe minimalnie przegrali 25-27.
5: Jedziemy tam po zwycięstwo. Mieliśmy różne mecze w tym sezonie, lepsze, gorsze. Mam nadzieję, że w niedzielę to będzie ta nasza najlepsza możliwa twarz i zwycięstwem zakończymy ten sezon.
6: Chłopaki są zmotywowani i będziemy walczyć. I podejdziemy na pewno ze 100% skupieniem i jedziemy tam wygrać ten mecz. I przypieczętujemy piąte miejsce i zrobimy najlepszy sezon w Kaliszu.
2: Powiedzieli Radio Centrum rozgrywający Jakub Moryń i obrotowy Jan Klimków z Netland MKS-u Kalisz. Wygrana dla szczypiornistów Netland MKS-u Kalisz oznacza piąte miejsce na koniec tego sezonu. Najwyższe w ramach dotychczasowych rozgrywek klubu w Orlen Superlidze Mężczyzn. Przegrana szóste, na którym już kilkukrotnie kończyli. Mecz w tę niedzielę o 18:00 w Głogowie. Spotkanie będzie transmitowane online.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Za 26 minut 17.

0: Reklama.
1: Czujesz ten rytm? Tak właśnie bije serce twojego ogrodu. Zadbaj o nie i pozwól, aby było doskonałe. Centrum Kamienia zaprasza na ogrodowe łowy. Na ponad 10 tysiącach metrów kwadratowych znajdziesz każdy kamień do ogrodu. Centrum Kamienia, kamienie ozdobne, elewacyjne i tarasowe, kostka granitowa oraz betonowa. Czekanów przy trasie 25 między Ostrowem a Kaliszem. www.ckamienia.pl. Posłuchaj, to rytm życia ogrodu.
2: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
3: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
4: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
8: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
7: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
8: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
9: Kochanie, a wjazd i podjazd uwzględniłaś?
10: Oczywiście.
9: A przydomowy parking?
10: Naturalnie.
9: A taras?
10: Bezwzględnie.
9: I to wszystko sama zaprojektowałaś?
10: Poniekąd. Pomógł mi Wesołek.
9: Wiedziałem, bo u Wesołka darmowy projekt kostki brukowej firmy Drogbruk.
10: I gwarancja super ceny.
9: Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. Kalisz Piłsudskiego 17. mbwesołek.pl.

0: 14 minut pozostaje do godziny 17. Weekend, sobota, później sobota, wieczór, noc. No i czasami wtedy w nocy w mieście się dzieje. Dlatego wiele miast wprowadza coś takiego jak nocna prohibicja. Ostatnio głośno było o tym temacie w stolicy. Początkowo wprowadzono to w Śródmieściu, w Pradze Północ. Tak pilotażowo można powiedzieć, a od 1 czerwca w całej Warszawie będzie obowiązywać. Czym jest ta nocna prohibicja właściwie? Jest to po prostu zakaz sprzedaży alkoholu w sklepach, na stacjach benzynowych między godziną 22 a godziną 6 rano. Czy taki pomysł mógłby przyjąć się na przykład w takim mieście jak Kalisz? Pytamy o to w sądzie Radia Centrum na naszej radiowej stronie. Nocna prohibicja w Kaliszu jest nierealna, tak twierdzi 15%, to oczekiwanie Kaliszan 9%, a aż 75% ankietowanych uważa, że wyjdzie wszystkim na dobre, jeśli taka nocna prohibicja zostanie wprowadzona. Co o tym myślicie? Dajcie znać, możecie również wziąć udział w tej sądzie. Wystarczy wejść na naszą radiową stronę.
1: www.rc.fm

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Niesłychana to historia. Wczoraj w nocy napadnięto Jana Bednarka, polskiego piłkarza, naszego reprezentanta. Piłkarza, który na co dzień mieszka i gra w Porto, w Portugalii. Wczoraj w nocy napadnięto go, grożono mu nożem i okradziono. I o tym opowiemy niebawem, bo kolejna porcja informacji o godzinie 17.
2: Reklama. Koncert z okazji Dnia Matki. Szlagierowa gala z humorem już 23 maja w Krotoszynie. Kino Przedwiośnie przy Alei Powstańców Wielkopolskich 18. Duża dawka najlepszych szlagierów i dobrego humoru. Bilety w kasie kina oraz internetowo na kupbilecik.pl. Nie może was tam zabraknąć.
3: Nie chcesz, aby rdza zniszczyła podwozie twojego auta? Jedź do firmy Crown, umyją podwozie, a potem zabezpieczą antykorozyjnie bezbarwną powłoką podwozie, jak i profile zamknięte. A to wszystko od 950 zł. Crown to kanadyjska firma z 40-letnim doświadczeniem. Z Duny telefon 502-722-722. Telefon 502-722-722.
2: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, Rogatka 20C.
1: Sponsorem programu jest firma Michał i Krzysztof Kurdyk, właściciele i hodowcy kurek znoszących takie jaja. Beznatka 2 koło Kalisza.
2: Pogoda na dziś.
3: Cały czas słonecznie, rozpogodziło nam się i to rozpogodzenie pozostanie z nami przynajmniej jeszcze jutro. Do tego na termometrach 15 stopni, nocą temperatura spadnie najniżej do 5 stopni, ale jutro w ciągu dnia już sięgnie 20 nawet stopni. Słaby wiatr wiejący z północnego wschodu bez opadów.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, Rogatka 20C.
1: Sponsorem programu jest firma Michał i Krzysztof Kurdyk, właściciele i hodowcy kurek znoszących takie jaja. Beznatka 2 koło Kalisza.
4: Właśnie minęła
3: 17.
4: Radio Centrum.
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Rosyjski dron znaleziony przy granicy z obwodem królewieckim. Przed nami zimna noc, możliwe miejscowe przymrozki. Polski piłkarz Jan Bednarek został obrabowany, grożono mu nożem. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Niewielki, najprawdopodobniej rosyjski dron został znaleziony niedaleko granicy z obwodem królewieckim.

0: tak zwane balony przemytnicze, a najpoważniejszy tego typu incydent miał miejsce we wrześniu zeszłego roku, gdy jednej nocy na teren naszego kraju wleciało znad Białorusi kilkanaście rosyjskich bezzałogowców.
1: Obywatel Polski został objęty nadzorem po kontakcie z hantawirusem, przebywa za granicą. Prawdopodobnie kontaktował się z osobami zakażonymi wirusem na wycieczkowcu Hondius płynącym na Teneryfę. Jak informuje Sanepid, osoba ta nie przebywa w Polsce i nie ma objawów choroby. Uwaga na przymrozki, to będzie znowu zimna noc. IMGW wydało ostrzeżenie pierwszego stopnia, czyli najniższego, dla 9 województw, głównie północnej i środkowej części kraju. W nocy lokalnie temperatura spadnie do zera, a przy gruncie mróz, -2, -4 stopnie. Za to jutro ma być ciepło, do 20 stopni. Podróż pociągiem z Warszawy do Ostrołęki w przyszłym roku zajmie tylko godzinę i 20 minut, a do Łomży godzinę 50, przekazał wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak. To dzięki modernizacji linii kolejowej numer 29. PKP PLK podały, że w kwietniu tego roku zmodernizowały już blisko 100 km torów. I jeszcze dramatyczna historia naszego piłkarza Jana Bednarka. Reprezentacyjny obrońca został napadnięty i obrabowany, grożono mu nożem. Wczoraj wieczorem zawodnik FC Porto wrócił z żoną i córką do domu z restauracji. Na szczęście nie zaatakowali rodziny Bednarka, ale grozili im nożem. Ukradli dwa zegarki warte łącznie 150 tysięcy euro.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. Hity ponad czasem.
3: 4,5 minuty po godzinie 17, no to gramy wasze ulubione przeboje sprzed lat. Czas zacząć.

Piosenka absolutnie o niczym, ale za to jaka taneczna. Taneczny szał w 2002 roku spopularyzował ten właśnie przebój od ketchupowych sióstr, tak je można nazwać. Zespół Las Ketchup. Skąd taki pomysł na taką nazwę takiego zespołu? No między innymi dlatego, że ich tata też był muzykiem i on nazywał się El Tomate, czyli no, córki pana Pomidora to są właśnie ketchupowe dziewczyny. 10 minut po godzinie 17. My gramy dalej. Co w hitach ponad czasem? Już teraz Karaibska Królowa i Billy Ocean.

0: Reklama.
1: Nowość w MG Kalisz. Poznaj MG S9. Siedmioosobowy SUV plug-in hybrid. Komfort, przestrzeń i nowoczesna technologia dla całej rodziny. Już dostępny w MG Grupa Lis. Ulica Poznańska 24. Rusz w przyszłość z MG S9.
2: Szykuj się!

0: Wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Uwielbiam rysowanie.
2: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub Perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
0: Reklama.
3: Hity ponad czasem.

0: 22 minuty po godzinie 17. Za nami Various Manx i Pocałuj Noc w hitach ponad czasem. Do tej nocy pozostało, tak szczerze mówiąc, całkiem sporo, bo dzień nam się wyraźnie wydłuża. I jeśli chcielibyśmy wiedzieć, o której ten zachód słońca dzisiaj będzie miał miejsce, to już zdradzam, godzina 20:14. Proszę bardzo, tego dnia jest sporo, już niemal 15,5 godziny. Zbliżamy się powoli do najdłuższego dnia i najkrótszej nocy w roku, a to oczywiście podczas przesilenia w czerwcu, a w głośnikach, w hitach ponad czasem już teraz przebój, rockowy przebój zespołu Bon Jovi, połowa lat 80., a wtedy ten utwór powstaje, wydany na singlu w 87. Taki utwór troszeczkę będący hymnem życia w trasie koncertowej, rockowej trasie koncertowej. Jak wiemy, w takiej sporo się dzieje. Wanted Dead or Alive i Bon Jovi.
1: Hity ponad czasem.

0: Reklama.
1: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
0: Reklama.

0: Takiej kultury nam trzeba.
1: I zaczynają się i startują Kaliskie Spotkania Teatralne. Festiwal Sztuki Aktorskiej ponownie gości na scenie Teatru imienia Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu. W związku z tym oczywiście te najważniejsze spektakle z całej Polski będzie można oglądać w Kaliszu. A jak i spektakle, to i ci najważniejsi, najwięksi polscy aktorzy. Na miejscu jest już Kasia Górcewicz w gmachu budynku Teatru imienia Wojciecha Bogusławskiego, która śledzić będzie z bliska, z bardzo bliska nawet, wszystko to, co będzie się działo. I o tym, co będzie się działo, już teraz nieco nam powie i uchyli rąbka tajemnicy. Kasiu, cześć, dzień dobry, witam serdecznie.
2: Cześć, dzień dobry. Tak, właśnie rozpoczyna się, można powiedzieć, ten wielki teatralny maraton, na który czekają wszyscy wyłącznicy teatru z całego regionu, bo to trzeba podkreślić, że to jest jedyna okazja w roku, kiedy nie wyjeżdżając tak naprawdę z Kalisza, możemy obejrzeć najlepsze spektakle, najnowsze spektakle, bo to są premiery z tego i z ubiegłego roku, w jednym miejscu, właśnie w Kaliszu. No i dzisiaj rozpoczynamy, można powiedzieć, z takiego wysokiego C, bo Narodowy Stary Teatr imienia Heleny Modrzejewskiej z Krakowa przygotował dla nas spektakl Sceny z życia małżeńskiego Ingmara Bergmana w reżyserii Katarzyny Minkowskiej. Tutaj ponad 3 godziny takiego naprawdę wielkiego teatru. No i przed nami tak naprawdę 17 spektakli. Z tego, co policzyłam, to w ciągu całego tygodnia zobaczymy 17 spektakli. Jury i również publiczność oceniać będą jedynie aktorów, bo trzeba przypomnieć, że to jest festiwal sztuki aktorskiej, a wśród aktorów będą oczywiście te znane, lubiane nazwiska, czyli Danuta Stenka, Jan Englert czy Daniel Olbryski, ale będzie też gro bardzo młodych i bardzo zdolnych aktorów, którzy myślę, że nas niejednokrotnie zaskoczą, bo biorąc pod uwagę tak naprawdę poprzednie edycje i nagrody przyznawane przez jury, no to tutaj mieliśmy właśnie takich młodych aktorów, którzy, można powiedzieć, nie mieli konkurencji, bo pokazali naprawdę swój kunszt aktorski, więc jestem bardzo ciekawa tego, co w tym roku zobaczymy. A będą to spektakle, z tego, co mi się udało dowiedzieć, takie współczesne i które poruszają bardzo trudne tematy. Historię, trochę polityki, takie nasze relacje międzyludzkie, relacje rodzinne. Więc myślę, że czeka nas nie tylko teatr, ale też bardzo dużo emocji.
1: To ja jeszcze cię podpytam, Kasiu, może tak prywatnie nawet, na który ze spektakli albo ewentualnie na którego z artystów, aktorów, aktorek ty czekasz tak wyjątkowo? Jest ktoś taki albo taki spektakl?
2: Z artystów chyba nie, bo zawsze staram się patrzeć na to tak, być bardzo otwarta na to, co nam tutaj pokażą aktorzy.
1: Okay.
2: No ale dzisiejszy spektakl, albo na przykład kończący spektakl, cały festiwal, czyli Żar, w którym zobaczymy Daniela Obyskiego w reżyserii Jana Englerta, no to też jest taki spektakl, którego jestem bardzo ciekawa. Ale myślę, że w międzyczasie jeszcze na przykład Mireczek, albo Mój syn chodzi, ale trochę wolniej. No dużo jest tych spektakli, których jestem bardzo, bardzo ciekawa.
1: Mocne nazwiska, jeśli chodzi o polskie aktorstwo, ale tak jak mówiłaś, i ci młodzi aktorzy potrafią u nas w Kaliszu bardzo mocno zaskakiwać.
2: Tak, ja do dzisiaj jestem pod wielkim wrażeniem spektaklu, który bodajże zobaczyliśmy 2 lata temu, czyli Pięknej Zośki, i tutaj właśnie Grand Prix do głównej aktorki zostało jej przyznane, i to też była bardzo młoda aktorka tuż po szkole aktorskiej, więc no naprawdę możemy spodziewać się wszystkiego.
1: Dziękuję bardzo serdecznie. Kasia Górcewicz dla nas prosto z Kaliskiego Teatru, a ja dodam, że Radio Centrum oczywiście będzie śledzić, będzie przyglądać się temu wszystkiemu, co będzie działo się podczas tegorocznych Kaliskich Spotkań Teatralnych w Teatrze Wojciecha Bogusławskiego. Dziękuję serdecznie.
2: Dzięki, do usłyszenia.
0: Takiej kultury nam trzeba. Reklama. Koncert z okazji Dnia Matki. Szlagierowa gala z humorem już 23 maja w Krotoszynie. Kino Przedwiośnie przy Alei Powstańców Wielkopolskich 18. Duża dawka najlepszych szlagierów i dobrego humoru. Bilety w kasie kina oraz internetowo na kupbilecik.pl. Nie może was tam zabraknąć. Reklama.

Małżeństwo McCartneyów, Paul McCartney, Linda McCartney, Monkey Berry, Moon Delight. To już za nami, niespełna 11 minut pozostaje do godziny 18, a w hitach ponad czasem teraz po polsku, teraz zespół Manam i Anioł.

0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: Peter Madziar oficjalnie premierem Węgier w Budapeszcie. Fiesta. Do tematu wrócimy niebawem. Kolejna porcja informacji z Polski i ze świata. Już o godzinie 18.
2: Reklama.
3: Nowość w MG Kalisz. Poznaj MG S9. Siedmioosobowy SUV plug-in hybrid. Komfort, przestrzeń i nowoczesna technologia dla całej rodziny. Już dostępny w MG Grupa Lis. Ulica Poznańska 24. Rusz w przyszłość z MG S9.
2: Reklama.
0: Radio Centrum. Hity. Ponad czasem.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło kalisza, rogatka 20C.
1: Sponsorem programu jest firma Michał i Krzysztof Kurdyk, właściciele i hodowcy kurek znoszących takie jaja. Beznatka 2 koło kalisza.
2: Pogoda na jutro.
3: Jutro piękna pogoda, idealna na niedzielę, słuchajcie, 20 stopni, tyle nawet na termometrach, do tego pogodnie, bezchmurnie, bez opadów, ze słabym tylko wiatrem wiejącym ze wschodu. Ciśnienie jutro w ciągu dnia będzie powoli spadać.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło kalisza, rogatka 20C.
1: Sponsorem programu jest firma Michał i Krzysztof Kurdyk, właściciele i hodowcy kurek znoszących takie jaja. Beznatka 2 koło kalisza.
4: Właśnie minęła
3: 18.
4: Radio Centrum.
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Peter Modzior został już premierem Węgier w Budapeszcie Fiesta. Parada równości przeszła Piotrkowską w Łodzi, domaga się równości małżeńskiej. Widzew wygrał arcyważny mecz z Lechią, teraz to Lechia jest bliżej spadku z Ekstraklasy. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Węgry mają nowego premiera. To Peter Modzior, który zastąpił po 16 latach Viktora Orbana. Ludzie wreszcie dostali powiew świeżego powietrza, tak komentują to ludzie zgromadzeni przed gmachem węgierskiego parlamentu. Zbierali się na placu Kossutha już od rana.
6: Najważniejszą rzeczą w Peterze Modziorze jest to, że obiecał ludzkie Węgry oparte na rządach prawa, czego teraz najbardziej potrzebujemy. Myślę, że ważne jest, że podkreśla, że w kraju powinno nastąpić pojednanie i że raz na zawsze powinniśmy położyć kres temu, że można coś zrobić ludziom i nie ponieść konsekwencji. Zdecydowanie. Myślę, że świeża krew to duża zmiana, której od dawna nie było. Wszyscy zaczęli mieć choć trochę nadziei, że da się inaczej.
5: Modzior zapowiadał, że w pierwszą wizytę wybierze się do Polski. Kilkaset osób przeszło ulicami Łodzi. To 15. Parada Równości. W tym roku ma hasło Równość bez dwóch zdań. Upominamy się o wolność i prawa obywatelskie dla każdej osoby, ale najważniejszy postulat to równość małżeńska, mówią uczestnicy. Przeszli ze Starego Rynku przez centrum Łodzi i południowe Bałuty, by wrócić na Stary Rynek, gdzie zorganizowano tak zwane Miasteczko Równości. W Katowicach owce po raz kolejny zastąpią kosiarki. Zwierzęta już rozpoczęły pracę i do września będą pomagać w utrzymaniu zieleni w kilku częściach miasta.
7: Dodatkową zaletą takiego rodzaju koszenia jest brak hałasu, który towarzyszy

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: 3,5 minuty po godzinie 18. Piękny wyścig się zapowiada Giro Italia. A jeśli chodzi o to, co w muzyce, też będzie pięknie i przyjemnie. Najbardziej imprezowy przebój z repertuaru oddziału zamkniętego. Już teraz Party, o tym, co bywa, co dzieje się czasem w soboty. I działo zespół już teraz zaśpiewa.
0: Hity ponad czasem.

0: jechać gdzieś.
1: Telefon 196 23.
0: Taksy Echo, prosta sprawa. Dzwonisz kilka i już wsiadasz. I już osiągnięty cel.
1: Jedynym celem Taksy Echo jest zadowolenie klienta. Sprawdź telefon 196 23.
2: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
3: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
4: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: My, pracownicy Agaty, powiemy Wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
6: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: Zobacz jak tanio, Maciek.
7: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
8: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Koncert z okazji Dnia Matki. Szlagierowa gala z humorem już 23 maja w Krotoszynie. Kino Przedwiośnie przy Alei Powstańców Wielkopolskich 18. Duża dawka najlepszych szlagierów i dobrego humoru. Bilety w kasie kina oraz internetowo na kupbilecik.pl. Nie może Was tam zabraknąć.
11: Reklama.

I got you, babe. Nieco w rytmach reggae, bo to w końcu UB40. I got you, babe. Za nami hity ponad czasem, jak co weekend na antenie Radia Centrum, a co weekend także schronisko dla zwierząt w Kaliszu zaprasza na spacery z psiakami. Co niedzielę od godziny 13 do godziny 15, ale też zdarza się to w co drugą sobotę od godziny 13 do godziny 15. Tylko osoby pełnoletnie mogą wyprowadzać psa, więc jeśli pełnoletni nie jesteście, a chcielibyście z pieskiem wyjść, to z wami też ktoś pełnoletni wtedy musi być. Na miejscu podpisujecie kartę spacerową i w drogę. A spacery z psami sprawiają, że te czwornogi są szczęśliwe jak nigdy. To jeden z tematów, które możecie zobaczyć na naszym facebookowym wallu. Tam także między innymi informacja o tym, co dzisiaj się rozpoczęło, czyli wystawa w Antoninie Galerii Operis Artis, a o szczegółach przeczytacie oczywiście także i na naszej radiowej stronie na rc.fm. A co w hitach ponad czasem? That's all. Genesis już teraz całkiem dobre granie. W kolejce Lombard, będzie także zespół Queen, a więc najwyższa półka.

0: Reklama.
1: Nowość w MG Kalisz. Poznaj MG S9. Siedmioosobowy SUV plug-in hybrid. Komfort, przestrzeń i nowoczesna technologia dla całej rodziny. Już dostępny w MG Grupa Lis, ulica Poznańska 24. Rusz w przyszłość z MG S9.
0: Reklama.
2: Radio Centrum. Hity ponad czasem.

Will Smith, czyli ten słynny amerykański aktor, który ma zakaz na udział w gali oscarowej do 2030 roku, jest zbanowany, ale nie wykluczone, że w czarnym garniturze zapuka kiedyś pewnego dnia do was do domu i zrobi wielkie pstryk i zapomnicie o tym, co działo się w ostatnich godzinach. Oczywiście nawiązuje do filmu Faceci w czerni, z którego ta piosenka, którą przed momentem słyszeliśmy, pochodziła. Man in Black i Will Smith za nami. A co przed nami? W hitach ponad czasem jeszcze cała masa świetnego grania. Teraz już chociażby Depeche Mode. Just Can't Get Enough.

0: Reklama. Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na byd-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
1: Reklama. Radio Centrum. Hity. Ponad czasem.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Całkiem ubogo wszystko to wyglądało. Chodzi o paradę zwycięstwa w Moskwie, ta bardziej uboga niż dotąd. O tym między innymi posłuchamy o godzinie 19. Będzie także mowa o polskiej gospodarce, która ma stabilną perspektywę. Jak ocenia agencja ratingowa, do tematu wrócimy niebawem. Kolejne wiadomości już o godzinie 19.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło kalisza, rogatka 20C.
1: Sponsorem programu jest firma Michał i Krzysztof Kurdyk, właściciele i hodowcy kurek znoszących takie jaja. Beznatka 2 koło kalisza.
2: Pogoda na jutro.
3: To będzie naprawdę przyjemna niedziela. Na termometrach jutro zobaczymy nawet do 20 stopni. Do tego pogodne niebo, niemal bezchmurne, bez opadów, ze słabym wiatrem wiejącym z południowego wschodu. Ciśnienie jutro w ciągu dnia będzie powoli spadać. Warunki biometeo będą korzystne.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło kalisza, rogatka 20C.
1: Sponsorem programu jest firma Michał i Krzysztof Kurdyk, właściciele i hodowcy kurek znoszących takie jaja. Beznatka 2 koło kalisza.
4: Właśnie minęła
3: 19.
4: Radio Centrum.
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Wypadek na skuterze wodnym. W zawodach zginął 18-latek. Parada zwycięstwa w Moskwie bardziej uboga niż dotąd. Polska gospodarka ma stabilną perspektywę, oceniła agencja ratingowa. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Nie żyje 18-letni sternik uczestniczący w Mistrzostwach Polski skuterów wodnych. Zawody odbywają się w Płocku na Wiśle. Młody mężczyzna zmarł w wyniku zderzenia dwóch maszyn, poinformowała płocka policja. Drugi z uczestników w wypadku nie odniósł poważnych obrażeń. Zawody zostały przerwane. Na miejscu pracują służby pod nadzorem prokuratora. Bez czołgów, bez wyrzutni rakiet i innych ciężkich pojazdów wojskowych w Moskwie odbyła się najskromniejsza od lat parada z okazji Dnia Zwycięstwa. W przemówieniu Władimir Putin jak zwykle powiązał historię II wojny światowej z trwającą agresją na Ukrainę.
6: Wielkie osiągnięcie pokolenia zwycięzców inspiruje żołnierzy realizujących dziś cele specjalnej operacji wojskowej. Stoją oni w obliczu agresywnej siły uzbrojonej i wspieranej przez cały blok NATO. Mimo to nasi bohaterowie idą naprzód.
7: Nasze heroje idą naprzód.
5: Brak sprzętu wojskowego na defiladzie tłumaczono względami bezpieczeństwa. Kreml oficjalnie przyznał, że obawia się ataku ukraińskich dronów. Rekord pożarów w zachodniopomorskiem. Tak złego początku roku w lasach nie było jeszcze nigdy w historii. Po mroźnej, ale praktycznie bezśnieżnej zimie na zachodnim Pomorzu w lasach jest dramatycznie sucho. Tylko w nadleśnictwie Kliniska las płonął już ponad 30 razy w tym roku, mówi nadleśniczy Ryszard Siarkiewicz-Łoszowski.
8: Co roku nadleśnictwo Kliniska bije rekordy. Niestety, podkreślam, niestety. W tym roku jest jeszcze gorzej. Niestety dociągnęliśmy do ilości 33 sztuki w tym roku. Jest to najwięcej jak do tej pory w tym okresie.
5: Wszystkie pożary były wywołane przez ludzi. W niektórych przypadkach to było umyślne podpalenie lasu. Polska gospodarka ma stabilną perspektywę, oceniła agencja S&P. Dała Polsce rating A-. Według prognoz tej agencji polskie PKB wzrośnie w tym roku o 3,3%, a w przyszłym o 2,9%. Minister finansów Andrzej Domański komentuje, że Polska utrzymuje wysoką dynamikę wzrostu wspieraną przez inwestycje i silny krajowy popyt.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: Najsłynniejszy konik na biegunach już teraz od Urszuli, 3 minuty po 19.

0: Reklama.
1: Nowość w MG Kalisz. Poznaj MG S9. Siedmioosobowy SUV plug-in hybrid. Komfort, przestrzeń i nowoczesna technologia dla całej rodziny. Już dostępny w MG Grupa Lis, ulica Poznańska 24. Rusz w przyszłość z MG S9.
2: My, pracownicy

0: Gaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
1: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
2: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
3: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
6: Reklama.

0: 13 minut już po godzinie 19.
1: Warto się wybrać
0: na tydzień bibliotek. Ten rozpoczął się wczoraj w Kaliszu i potrwa, jak nazwa wskazuje, tydzień. Między innymi już 13 maja czeka na Was spotkanie z Anetą Kolańczyk. Podróże do Senegalu i Gambii, wystawa fotografii i spotkanie autorskie pod tytułem Moja Afryka o godzinie 17 właśnie w Bibliotece Głównej przy ulicy Legionów, a z kolei 14 maja o 16 przy ulicy Prymasa Stefana Wyszyńskiego 15 odbędzie się spotkanie czytelniczego klubu porcelanowej Filiżanki. Będą także spotkania dla gier planszowych, dla miłośników gier planszowych oraz start klubu szachowego, bibliotecznego klubu szachowego. No, o wszystkich wydarzeniach kulturalnych w regionie i nie tylko poczytacie na naszej radiowej stronie.
1: www.rc.fm

Jedna z największych muzycznych mistyfikacji za nami. Wielki, wielki przebój, nagrodzony nawet nagrodą Grammy. Girl, You Know It's True. Utwór nagrany przez kogoś innego, ale twarzą tego utworu Milli Vanilli. 19.30 na zegarach, a w głośnikach już Ice Ice Baby, czyli początek lat 90. w muzyce i Vanilla Ice.

0: Kool & The Gang w głośnikach Fitek ponad czasem Celebration, a kto dzisiaj okazję ma do świętowania? No między innymi nasi solenizanci. Dzisiaj Karolina, Bożydar, Grzegorz, Karola, do tego Benet i Job, takie rzadsze imiona. Pozdrawiamy serdecznie, wszystkiego dobrego dla was, a my gramy dalej.
1: Radio Centrum. Hity ponad czasem.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Sytuacja wydaje się być już opanowana, ale wciąż pojawiają się groźne zarzewia ognia w Puszczy Solskiej. Dogaszanie ma potrwać jeszcze kilka dni. Do tematu wrócimy już o godzinie 20.
2: Reklama.
3: Nowość w MG Kalisz. Poznaj MG S9. Siedmioosobowy SUV plug-in hybrid. Komfort, przestrzeń i nowoczesna technologia dla całej rodziny. Już dostępny w MG Grupa Lis, ulica Poznańska 24. Rusz w przyszłość z MG S9.
2: Reklama.

0: To London Boys i London Knights na koniec naszego dzisiejszego spotkania. Damian Kliński, serdecznie dziękuję. Dobrego wieczoru, do usłyszenia po godzinie 20 na antenie Radia Centrum. Hity ponad czasem, ciąg dalszy. Co między innymi Albano, Robina Power, między innimi zespół Smuki, Demis Roussos, cała masa świetnej muzyki na wieczór. A teraz sprawdźmy jeszcze prognozy pogody na jutro.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza. Rogatka 20C.
2: Sponsorem programu jest firma Michał i Krzysztof Kurdyk, właściciele i hodowcy kurek znoszących takie jaja. Beznatka 2 koło Kalisza.
3: Pogoda na jutro.
0: Jutro robi nam się piękne okienko pogodowe, bo o ile w poniedziałek już deszcz i chmury, to jutro niemal bezchmurnie, bardzo pogodnie, słonecznie i ciepło, bo na termometrach zobaczymy nawet do 20 stopni w Kaliszu i w regionie południowej Wielkopolski. Do tego słaby, ledwie odczuwalny wiatr wiejący z południowego wschodu. Ciśnienie będzie spadać, warunki biometeo jutro korzystne.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza. Rogatka 20C.
2: Sponsorem programu jest firma Michał i Krzysztof Kurdyk, właściciele i hodowcy kurek znoszących takie jaja. Beznatka 2 koło Kalisza.
4: Właśnie minęła
0: 20.
4: Radio Centrum.
3: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Jeszcze kilka dni może potrwać akcja dogaszania pożaru na Roztoczu. To koniec systemu dwupartyjnego w Anglii, słychać po wyborach lokalnych. W Białymstoku odnalazł się zaginiony nastolatek z Holandii. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Nawet kilka dni może potrwać akcja dogaszania pożaru na Roztoczu w Puszczy Solskiej. Wciąż jeszcze pojawiają się groźne zarzewia ognia, dlatego jak poinformował wiceminister spraw wewnętrznych Wiesław Leśniakiewicz, cały czas trwa akcja gaśnicza.
6: Kiedy przeprowadzono rozpoznanie realizowane przez grupy dronowe, mamy nadal zarzewia ognia, które są ukryte. Mamy te tereny, które są takimi terenami torfowymi.
5: Według służb dotąd spłonęło co najmniej 300 hektarów lasu. Rządząca Partia Pracy poniosła klęskę w wyborach lokalnych w Anglii oraz do parlamentów Szkocji i Walii. To dane po przeliczeniu większości głosów. Wzmocniła się za to pozycja prawicowej Partii Reform oraz Partii Zielonych i Liberalnych Demokratów. Wyniki te wróżą schyłek systemu dwupartyjnego w Wielkiej Brytanii, pisze agencja AP. Coraz więcej sygnałów o niedźwiedziach w Bieszczadach. Po tragedii w okolicy Płonnej, gdzie zginęła 58-letnia kobieta, pojawiły się teraz informacje o kolejnym spotkaniu z drapieżnikiem, tym razem we wsi Morochów. Marcin Starzec.
7: Rolnik Mariusz Morawski relacjonuje, że podczas doglądania bydła przy pastwisku zauważył niedźwiedzia wybiegającego z młodnika w jego stronę, który według niego chciał go zaatakować.
8: No i podjechałem pod taki młodnik, który graniczy z pastuchem i z pastwiskiem, no i momentalnie niedźwiedź wyskoczył z zalesienia prosto na mnie, nie? Że samochód był blisko, to wskoczyłem do samochodu.
7: Sanocka policja tonuje jednak te informacje. Funkcjonariusze informują, że zdarzenie nie zostało zakwalifikowane jako atak niedźwiedzia, bo nie doszło do kontaktu człowieka ze zwierzęciem. Leśnicy z kolei przypominają, że nie każde spotkanie musi od razu oznaczać ataku. To już kolejna w ostatnich tygodniach sytuacja związana z obecnością niedźwiedzi w pobliżu ludzi. Gminy Bukowsko i Zagórz dostały zgodę z RDOŚ-u na odstraszanie zwierząt przy zabudowaniu.
5: W Białymstoku odnalazł się poszukiwany w całej Europie 14-latek z Holandii. Kilka miesięcy temu wyjechał na rowerze z domu bez pożegnania i zaginął. Nie wiadomo, dlaczego wyjechał i jak to się stało, że trafił akurat do Białegostoku. Znalazł się przypadkiem. Przychodnie zawiadomili policję, że ktoś śpi pod kocem na przystanku. Chłopak jest cały i zdrowy.
3: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Reklama.
1: Nowość w MG Kalisz. Poznaj MG S9. Siedmioosobowy SUV plug-in hybrid. Komfort, przestrzeń i nowoczesna technologia dla całej rodziny. Już dostępny w MG Grupa Lis. Ulica Poznańska 24. Rusz w przyszłość z MG S9.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Keno kręci nas już 18 lat.
2: A my się rozkręcamy.
1: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
3: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
4: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
3: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
2: Ale to kręci.
1: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.
5: Hity ponad czasem.